jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny

0: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Dygant. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony,

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego żyje.

zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość.

0: czego ci nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czego ci chcę od ciebie.

gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść. Kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miała

0: ale ten plusz elektrolity jest oryginalny.
1: I tak pluszuje ananasem.
2: I mango.
0: Tryska witalnością i energią.
2: A, chciałabym go pluszować.
1: Wiecie, że ma rodziny?
2: A, szok!
1: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
2: Aż ten plusz jest aktyw.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
4: Dziękuję.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych. Od tego zaczynamy to wydanie magazynu.
2: Tak, jak co roku, od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żeby się mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo.
3: Komunikacja miejska w Poznaniu.
2: Bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
1: W najbliższym czasie pasażerowie muszą nastawić się na utrudnienia.
2: Przez 3 tygodnie będą zmiany w obrębie skrzyżowania ulicy Słowiańska i Murawa. Tam będą prowadzone prace właśnie na przejeździe tramwajowym. Torowisko prowadzi ulicą Murawa, natomiast przejazd jest przez ulicę Słowiańską, także tutaj przejazd przez to skrzyżowanie na wprost przez ulicę Słowiańską nie będzie możliwy podczas prowadzenia tych prac. No i także 2 linie tramwajowe, na których tramwaje dojeżdżają do pętli na Puławskiej, będą miały w tym czasie zmienioną trasę. 4 zostanie skierowana do pętli na Wilczaku, natomiast 19 będzie miała nieco skróconą trasę i z ulicy Gwarnej pojedzie przez Plac Ratajskiego do Placu Wielkopolskiego. I także te zmiany będą dotyczyły 5 linii autobusowych, 4 dziennych, 1 nocnej 218, a te dzienne to będą linie numer 169, 174, 182 i 190. I te zmiany, tak pokrótce mówiąc, będą polegały na tym, że autobusy w momencie, kiedy nie będzie można przejechać ulicą Słowiańską na wprost, będą musiały nawracać przez ulicę Murawa i skrzyżowanie ulica Murawa Winogrady z jednej strony, albo jadąc od kierunku osiedla pod Lipami, można powiedzieć do góry, w kierunku do osiedla Przyjaźni. Te autobusy wtedy pojadą w prawo, także w Murawę, ale będą nawracać na rondzie Solidarności i z powrotem Murawą dojeżdżać do ulicy Słowiańskiej. Oczywiście wszelkie szczegóły dotyczące tych linii 4 autobusowych, jak i tej linii nocnej znajdują się na naszej stronie internetowej. Tam można zobaczyć sobie dokładnie, jak te trasy będą przebiegały, ale należy być wyczulonym, bo tutaj akurat te autobusy będą musiały skorzystać z takiego objazdu tymi pobliskimi ulicami.
1: Te wszystkie prace torowe potrwają do połowy października, ale powiedzmy oprócz Winograd, skupiliśmy się na Winogradach, jakie prace jeszcze czekają w najbliższym czasie?
2: Tak, w momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach, także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów, to jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na Ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na Ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości

0: możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza autobusowa. Autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca. W tym samym czasie, czyli od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca, będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka. Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedla Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa. Czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Po tak naprawdę od czasu, kiedy ten tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych, kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, będzie też wymieniany drut jezdny, no i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym. Te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku w centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
1: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
0: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
1: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
0: Tak, to jest około 30 milionów złotych. Także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja również.
1: Było o komunikacji miejskiej i zmianach, jakie nas czekają. W programie teraz zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu znów można za darmo wykastrować lub wysterylizować kota i psa.
2: Tak, już od kilku lat prowadzimy akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich, aby ograniczyć populację zwierząt bezdomnych, co w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który co roku jest przyjmowany przez Radę Miasta Poznania. Maciej Dźwig, Usługi Komunalne Miasto Poznań. Jak co roku kontynuujemy tą akcję
3: Zwierzyniec w Poznaniu.
2: W tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych na sterylizację psów, reszta środków jest przeznaczona na sterylizację kotów. Warunkiem skorzystania z akcji jest wcześniejsze oznakowanie elektronicznym chipem zwierzęcia. Można to zrobić od razu w zakładzie, który wykonuje zabiegi, można to zrobić wcześniej. Lista zakładów, które współpracują z miastem w ramach akcji znakowania zwierząt jest na stronach schroniska dla zwierząt w zakładce Poznań dla zwierząt. Jest tu w tej chwili ponad 40 zakładów, także można w każdej chwili skorzystać. Każdy w swojej okolicy na pewno znajdzie zakład, który te usługi świadczy. Chipowanie jest ważne przede wszystkim dla właściciela, bo bardzo łatwo można odszukać psa, który mu ucieknie, czy się zabłąka. Natomiast też odciąża bardzo w dużym stopniu schronisko, bo możemy bardzo łatwo dotrzeć do właścicieli zwierząt, które do schroniska trafiają i to im ogranicza stres związany z przebywaniem w schronisku. Tak naprawdę bardzo często te zwierzęta są odbierane w bardzo krótkim czasie. W tej chwili to jest około 40% zwierząt, które trafia do schroniska, także uważam, że akcja ma jak najbardziej duże znaczenie.
1: Przypomnę, w połowie marca radni miejscy zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2026. Tak jak w latach ubiegłych, w jego ramach mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich czworonogów.
3: Zaglądamy do poznańskiego zoo.
4: Z Duisburga do Poznania przyjadą trzy słonice. Dwie mają 35 lat, jedna 41. Przypominam, że w Poznaniu w tej chwili mieszkają dwa słonie, mieszka ich dwoje, można powiedzieć. Kizi, 40-letnia samica i 27-letni samiec. Dwa słonie to zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o takie dobre funkcjonowanie grupy słoni w jednym miejscu. Wszelkie wskazania związane z hodowlą słoni, które przygotowuje Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, mówią o tym, że tych słoni w przypadku samic powinno być co najmniej 4. Mamy więc nadzieję, że po przyjeździe do Poznania wspomnianej trójki ta nasza grupa zacznie funkcjonować. Dlaczego jest też ważne, żeby przyjechały trzy słonie? One u siebie w Duisburgu spędziły razem już ponad 20 lat, a transport ich z Duisburga i to, że one muszą stamtąd wyjechać, to jest konieczność. Tu już nie ma nad tym dyskusji. Warunki, które tam są, nie odpowiadają współczesnym wymaganiom związanym z hodowlą, z utrzymywaniem słoni sawannowych, bo taki gatunek słonie z Duisburga również, podobnie jak zresztą poznańskie, reprezentują. No i była kwestia znalezienia miejsca na tyle obszernego, na tyle dobrze przygotowanego, choć będziemy musieli wykonać przeróbki jeszcze, aby można było przyjąć trzy słonice jako grupę, żeby dodatkowo nie zwiększać im stresu związanego z podróżą poprzez to, że rozbijemy relacje, które one między sobą wytworzyły. Stąd praktycznie niemożliwe jest, aby słonie te trafiły do innego ogrodu niż poznański.
1: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. A tymczasem zakończyły się prace remontowe na stadionie żużlowym na Golęcinie.
3: Sport w Poznaniu.
1: Zawodnicy rozpoczynają już treningi na ulepszonym torze.
5: Przebudowa była konieczna do otrzymania licencji klubowej. Dzięki poprawie spadków na torze żużlowym zwiększy się widowiskowość meczów. Będzie więcej możliwości wyprzedzania i walki na całej szerokości toru. Z kolei nowe bandy poprawią bezpieczeństwo zawodników. Zyskały one nową podkonstrukcję i okładzinę. Spełniono tym samym wymóg, który w przyszłości będzie dotyczył wszystkich obiektów żużlowych w Europie. Dodatkowo w ramach zadania zakupiono plandekę, której zadaniem będzie ochrona nawierzchni przed nadmiernymi opadami. Nowe oświetlenie stadionu spełnia wymagania pierwszej ligi żużlowej i czwartej ligi piłki nożnej. Ważnym zadaniem była też budowa nowego odwodnienia. Odprowadzana z toru deszczówka zgromadzona w zbiornikach retencyjnych posłuży do nawadnienia toru i okolicznej zieleni. Za sprawą modernizacji nawierzchni zmieniło się także wpisane w toru żużlowy boisko do piłki nożnej oraz futbolu amerykańskiego. Na wykonanej od nowa podbudowie budowie boiska pojawiła się trawa syntetyczna, która może być eksploatowana przez cały rok. Poza tym nie niszczy się tak bardzo przy intensywnym użytkowaniu jak ta naturalna. Co ważne, wrysowano już stałe linie do futbolu amerykańskiego, co czyni boisko jednym z niewielu w Polsce tego typu.
1: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A jeszcze przypomnę, że przebudowa na Golęcinie była konieczna do otrzymania licencji klubowej.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: W tym wydaniu sporo tematów z naszego miasta, ale też z regionu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam.
3: Kryminalny Poznań.
1: 9 osób zatrzymanych za handel ludźmi.
6: Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu zatrzymali 9 osób, które są podejrzane o udział w procederze handlu ludźmi. 8 z tych osób zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia. Do tej realizacji doszło 21 kwietnia tego roku, kiedy to policjanci na terenie Wielkopolski zatrzymali 9 osób. 8 osób na wniosek prokuratury, jak mówiłem wcześniej, decyzją sądu trafiło do tymczasowego aresztu. Podejrzani to Polacy, Kubańczyk, a także Kolumbijka. Wszyscy usłyszeli zarzuty z artykułu 189a kodeksu karnego, który dotyczy właśnie handlu ludźmi i za to przestępstwo grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Mechanizm działania sprawców polega na tym, że werbowali do pracy z Kolumbii osoby w trudnej sytuacji materialnej. Potencjalni pracownicy trafiali na ogłoszenia w internecie, bądź też przez kontakt z Kolumbijczykami, którzy przebywali w Polsce i po kontakcie z tak zwanymi koordynatorami był organizowany przelot tych osób do Polski. Często wiązał się dla nich z dodatkowym zadłużeniem się, bądź też tak zwana agencja pracy. Oferowała im po prostu pokrycie kosztów biletu i późniejsze potrącenie tej należności z wynagrodzenia. Kiedy przylecieli do Polski, pracownicy trafiali do tak zwanych domów przejściowych, gdzie oczekiwali na podjęcie pracy. Podpisywali z agencją umowy po polsku in blanco, których tak naprawdę nie rozumieli. Dodatkowo okazywało się, że byli kierowani do zupełnie innych zajęć niż te, na które się umawiano. Obywatele Kolumbii pracowali głównie w branży spożywczej bez wymaganych badań, szkoleń BHP, a za wykonywaną pracę otrzymywali niższe wynagrodzenie niż to, które było w umowach. Osoby te ze względu na nieznajomość języka polskiego, a także realiów, które panują w Polsce, były całkowicie zależne od wykorzystującej ich agencji i tzw. koordynatorów. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podczas zatrzymań zabezpieczyli ponad 200 tysięcy złotych i 50 tysięcy dolarów, a także telefony, komputery, dokumentacje oraz podrobione pieczątki lekarskie. Zostało ustalonych 14 pokrzywdzonych obywateli Kolumbii.
1: Mówił nadkomisarz Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. Zupełnie zmieniamy temat, będzie o rekordzie, a chodzi o koleje wielkopolskie.
7: Miesiąc marzec był rekordowym miesiącem dla kolei wielkopolskich. W historii całej naszej działalności przewieźliśmy ponad 1 850 000 pasażerów, co tak jak powiedziałem, jest rekordem i bardzo cieszącym nas wynikiem. Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Koleje Wielkopolskie.
1: A jakie linie cieszyły się największą popularnością wśród pasażerów?
7: Mamy takie top 3 najpopularniejszych linii i numer 1 to jest zdecydowanie trasa z Poznania do Konina, która stanowi około 18% wszystkich pasażerów. Następnie Poznań-Leszno, tutaj mamy 12% udziału i Poznań-Jarocin-Ostrów Wielkopolski, tu około 11% udziału wszystkich pasażerów. Ciekawostką jest również rosnące zainteresowanie liniami, które co prawda przewożą mniej pasażerów, natomiast jest to taki trend wzrostowy. Mam tu na myśli Leszno z Bąszynek, czy też z Poznania w kierunku Piły, a także Wronek i Rokietnicy.
1: Jest też coraz więcej pociągów poza nasze województwo, prawda?
7: Tak, Koleje Wielkopolskie uruchamiają połączenia nie tylko w obrębie Wielkopolski, wyjeżdżamy także poza jego granice, między innymi do Łodzi, z Bąszynka, Kutna, czy też Mogilna. Głównie są to pasażerowie, którzy dojeżdżają do pracy i szkoły, natomiast taki trend wzrostowy jest również w weekendy, gdzie pasażerowie przyjeżdżają do Poznania na targi organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, koncerty, festiwale muzyczne i tym podobne.
3: Kolej w Wielkopolsce.
7: Pociągi specjalne to nieodłączna część oferty kolei wielkopolskich. Chcąc zapewnić komfortową podróż na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, festiwale muzyczne, dbamy o to, aby ten komfort podróży był na jak najwyższym poziomie. Stąd też uruchamiamy dodatkowe pociągi w tym roku będą to pociągi m.in. odwożące i dowożące na paradę parowozów, na festiwal Orzeł i Krzyż, czy też już cykliczna impreza Blues Express. Mało tego, już w maju wspólnie z Urzędem Miasta w Gnieźnie przygotowujemy specjalne wydarzenie i tutaj będą uruchomione pociągi w ramach regularnego kursowania, co prawda, natomiast takie, które przewiozą uczniów na pokładzie wybranych pociągów i będzie tam odbywała się mobilna lekcja historii. Pociągi obsługiwane składem koronacyjnym rozpoczną kursowanie w połowie maja. Będzie to 5 kursów, 3 w maju, 2 w czerwcu i będzie to, można powiedzieć, mały finał pociągu koronacyjnego na wielkopolskich torach, ponieważ w sierpniu planowany jest demontaż tej okleiny.
1: To teraz zmienimy temat. Pasażerowie co jakiś czas mogą wypełniać specjalne ankiety. Takie ankiety również pojawiły się w tym roku, tak?
7: Tak, jest to cykliczny projekt, który realizujemy od 2014 roku. Jego celem jest, aby poznać opinię pasażerów. Dzięki tym ankietom wprowadzane są zmiany do rozkładu jazdy w taki sposób, aby pasażerowie odczuwali z tego satysfakcję, aby ten rozkład jazdy był jak najlepiej dopasowany do ich potrzeb, ale nie tylko. Dzięki wynikom ankiet i tego, jak one są analizowane, udało nam się uruchomić automaty biletowe na wybranych stacjach, przystankach, tych, o które najbardziej prosili pasażerowie.
1: Gdzie pojawiły się takie biletomaty?
7: Między innymi Biskupice Wielkopolskie, Pobiedziska Letnisko, czy też Piła.
1: W jaki sposób można właśnie wypełnić taką ankietę? Gdzie ją znaleźć? Jak to zrobić krok po kroku?
7: Aby wypełnić ankietę, wystarczy wejść na naszą stronę internetową www.koleje-wielkopolskie.com.pl. Tam znajduje się QR kod lub też link w wygodny dla Państwa sposób, bo wystarczy wejść na stronę ankiety, wypełnić ją. Wypełnienie ankiety zajmuje dosłownie 2-3 minuty. Wyniki do nas wpływają.
1: A jakie tutaj prośby pojawiają się od pasażerów najczęściej?
7: Dominują prośby dotyczące rozkładu jazdy, natomiast nie tylko. Zdarzają się wnioski o to, aby poszerzyć kanały sprzedaży biletów. Wspomniałem o automatach biletowych, ale nie tylko. Pojawiają się również sugestie dotyczące na przykład większej liczby miejsc do przewożenia rowerów. Dotyczy to szczególnie okresu letniego czy wiosennego.
1: Pozwoli pan, że zapytam o pociągi. Ile pociągów Kolei Wielkopolskich jeździ po naszych torach?
7: Obecnie uruchamiamy każdego dnia ponad 500 pociągów. Natomiast do uruchomienia tych pociągów potrzebny jest tabor. Obecnie dysponujemy ponad 80 jednostkami. Na początku marca podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a firmą Stadler na dostawę 10 pojazdów elektrycznych Flirt z opcją na dodatkowe 10, co z pewnością bardzo wzbogaci naszą flotę i podniesie komfort podróży pociągami Kolei Wielkopolskich. Pociągi Flirt będą dysponowały 250 miejscami siedzącymi. Będzie to wielkość zbliżona do obecnych składów, które kursują po Wielkopolsce. Natomiast co ważne, poprawi to możliwości operacyjne i logistyczne i dedykację poszczególnych składów na linie, które najbardziej tego wymagają. Co ważne, poprawi się też komfort podróżowania, ponieważ będziemy mogli sobie pozwolić na zwiększenie liczby składów, czy też uruchomienie z połączenie większej częstotliwości. Oczywiście, jeżeli będzie tego wymagała frekwencja w danych pojazdach.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim mówił
7: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
1: Pozwólcie, że poruszę kolejny ważny temat. Zajrzymy do Katedry Zoologii.
8: Myślę, że w kontekście naszej coraz większej aktywności na dworze musimy wziąć pod uwagę możliwość spotkania z wężem. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczególnie podczas spacerów leśnych, czy podczas prac w ogródku, no może zdarzyć się tak, że to wiosenne słońce, które nas przyciąga, wyciągnie też gady ze swoich kryjówek i tutaj szczególnie na terenie miasta możemy spotkać zaskrońca zwyczajnego. Zaskrońc zwyczajny to jest relatywnie duży wąż, samice potrafią nawet do metra dorastać, jednak zupełnie niegroźny. To zwierzę żywi się wyłącznie płazami, natomiast do naszych ogródków bardzo często przyciągają je żaby z oczek wodnych, ewentualnie kompostowniki, nasze warzywniaki, czyli takie miejsca otwarte, w których jest dużo materii organicznej i gdzie samice bardzo często próbują składać jaja. Właśnie węże są bardzo dobrze widoczne w okresie kwietnia, maja, już później w czerwcu troszeczkę nam znikają, ponieważ no, wtedy zaczynają prowadzić bardziej skryty tryb życia.
1: Jest pewnie za ciepło.
8: Jest też za ciepło, te ich okienka pogodowe przesuwają się w stronę bardzo wczesnych godzin porannych, albo czasami też ich aktywność może się przenosić na godziny wieczorne i noc. Wtedy znacznie trudniej takie spotkanie. Szczególnie w przypadku żmii zygzakowatej, która też w okolicach Poznania, w okolicach Nekli, Obornik, Ostrowa Wielkopolskiego może zostać spotkana. Te zwierzęta już tak naprawdę w tym okresie letnim zupełnie są nieobecne na powierzchni, co nie znaczy, że nie ma ich w środowisku. Zostawmy je w spokoju, dajmy im przestrzeń do ucieczki. Jeżeli już potrzebujemy zrobić zdjęcie, to z pewnej odległości. Na pewno nie próbujmy ich łapać. Płazy, wszystkie gady żyjące w Polsce są pod ochroną gatunkową i płoszenie jest też czynnością zakazaną zgodnie z ustawą ochrony przyrody, więc po prostu dajmy im odejść, odpełznąć albo dalej się wygrzewać.
1: O tym wszystkim mówił doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a dokładnie z Katedry Zoologii. Czas na kolejny temat. Jak już wiecie, sporo moich rozmów nagrywam w mieście. Tym razem wybrałem się do Parku Wilsona.
9: Dzień dobry, mam pytanie. Za co lubimy takie miejsca jak to w Poznaniu w tym okresie teraz takim wiosennym?
10: Za spokój, śpiew ptaków i dużo zieleni teraz jest, także za to, chyba za to.
9: A pani?
11: Myślę, że piękne tutaj
10: i kwitnące.
11: Tak, kwitnące drzewa, kwiaty. To jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
3: Z mikrofonem przez Poznań.
9: Często bywają panie tutaj w Parku Wilsona?
10: Bardzo często, bo my pracujemy tutaj niedaleko, więc często
11: przychodzimy z dziećmi na spacery.
9: I taki reset.
11: Też, no, między innymi.
9: Za co lubimy takie miejsca jak to, ten Park Wilsona w tym okresie teraz wiosennym?
12: Że można wyjść z dzieckiem na spacer.
9: Widzę, że jest tak, maluch.
12: Tak, jest. Dzisiaj hulajnoga, tak. I rower, i hulajnoga, i wszystko.
9: A o samo miejsce chcę zapytać właśnie, czym ono tak zachwyca tutaj Park Wilsona?
12: Mi się wydaje, że najbardziej roślinnością i drzewami, bo ma jako jedyny ma tak dużo drzew i cienia i latem tu jest chłodno, bo w porównaniu z innymi parkami, na przykład Areną, to tu jest chłodno i jest też od wody chłodniej i przez drzewa.
9: W maju warto wybrać się tutaj?
12: Tak, myślę, że na pewno. Pięknie kwitną kwiaty i też bardzo jest zadbany ten park.
9: A w tle słyszymy?
12: Ptaszki.
13: Ta natura się podoba, nie? Generalnie jakby roślinność i tak dalej, nie?
9: Mam pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym parku, że tyle ludzi wiosną o tej porze tutaj zagląda?
14: Wydaje mi się, że jest różnica, jak się idzie parkiem, a się idzie ulicą Roosevelta, więc wolę przejść sobie do Poznania Głównego tędy. Przyroda.
15: My mamy zaliczenie zaraz dosłownie obok tutaj, dlatego tutaj siedzimy.
16: Chcieliśmy po prostu być w parku, a nie zamknięci w budynku.
9: Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy? Park Wilsona.
17: Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo estetycznie. Jest kolorowo.
18: Ładne, ogólnie też te oczko wodne, jeziorko. I też tam można siedzieć na ławeczce i podziwiać widoczki.
9: Dzień dobry, mam pytanie. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że o tej porze tyle ludzi tutaj spaceruje?
19: Może dlatego, że położenie w fajnej dzielnicy i on ma taki klimat trochę dawnych czasów nasadzenia roślin, do tego historyczna palmiarnia. Dzielnica jest też bardzo urokliwa i dookoła to jest nasza najpiękniejsza, myślę, część Poznania.
9: Warto wybrać się tu w majowe klimaty?
19: Koniecznie.
9: A w tle co? Ptaki, tak?
19: Słyszymy. No zdecydowanie. Jeszcze ile? Także cisza, spokój, to jest środek miasta, to jest centrum, a to jest oaza, stare drzewa, stare nasadzenia. Nie może być fajniej.
9: Takie trochę płuca miasta, tej części miasta?
19: W jakimś sensie na pewno też, tak. Bardzo duża oferta taka odpoczynkowa dla tej takiej zwartej, gęstej zabudowy dookoła. Świetna rzecz.
9: A często pani bywa tutaj w Parku Wilsona?
19: Mieszkam obok, jestem codziennie.
9: To pani ogromne szczęście.
19: Jestem szczęściarą. Od kilku pokoleń. Tak.
9: Sporo pani widziała.
19: Jeżyce i Łazarz, to tutaj jest mój fyrtel.
9: Sporo się zmieniło, odkąd pani zaczęła tu mieszkać?
19: Tak, tak. Przede wszystkim ta część Łazarza jest sukcesywnie restaurowana, odremontowana. Matejki jest, robi się coraz piękniejsza. Śniadeckich jest już w tej chwili chyba najpiękniejszą ulicą. Jest świetnie.
9: Z pewnością też sentymentalnym.
19: Jeszcze jak. Tutaj w tym parku, w starym zoo, które jest bliziuteńko i też jest bardzo klimatyczne. Moja mama, moja babcia, kilka pokoleń dziewczynek od 100 lat chodziło tam na spacery, teraz ja i córka, także duże związki są. To jest dla zdrowia psychicznego i dla funkcjonowania normalnego, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Kontakt z naturą.
9: Zatrzymałem się w Parku Wilsona. Posłuchajcie poznaniaków. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że tyle tu ludzi?
20: Moim zdaniem jest po prostu prostu taki stary i ma taki swój vibe.
9: Często bywasz? Spacerujesz tutaj?
20: Codziennie chodzę do szkoły. No, po prostu tak skracam sobie.
21: To jest bardzo piękny park.
9: To prawda, Park Wilsona jest przepiękny, szczególnie o tej porze roku. A tak przy okazji chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy znaleźli chwilę, by opowiedzieć mi o swoich wrażeniach z tego miejsca. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania. Zaczynamy. Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
22: Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się ostatnio starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Poznania.
22: Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas tego typu rozmów telefonicznych. Działania oszustów mogą służyć wyłudzeniu danych osobowych, danych dotyczących logowania do banku, wyłudzenia pieniędzy i zawirusowania komputera. Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na ZUS, dawnym PUE, i wybrali ten sposób kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ktoś, kto odbiera telefon, ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, może ją sprawdzić. Aby to zrobić, może skontaktować się z najbliższą placówką lub centrum kontaktu klientów pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl. Pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów i nie oferują im odpłatnej pomocy. Wszystkie usługi ZUS są bezpłatne. Nie wysyłamy też wiadomości SMS i e-mail z linkami, na które należy się zalogować.
9: Mówiła Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Tymczasem my zmieniamy temat, przeniesiemy się do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Szykuje się bardzo interesujący maj i czerwiec.
3: Czas wolny w Poznaniu.
23: Rzeczywiście wiosna tego roku to taki czas, kiedy chcemy zwrócić Państwa uwagę na polskich artystów. Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu. W Galerii Sztuki Polskiej zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, które dotyczą najważniejszych nazwisk polskiej sztuki, zwłaszcza tej sztuki dwudziestowiecznej. Chciałbym najpierw zwrócić uwagę na pokaz prac na papierze zatytułowany Wojciech Weiss, nieznane grafiki i rysunki. Wojciech Weiss, wiadomo, wszystkim się kojarzy ze wspaniałym malarzem, który działał w pierwszej połowie XX wieku, był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Malował cudowne obrazy, które oczywiście można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Poznaniu, o różnej tematyce, o różnych stylach też malarskich, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że on też zajmował się grafiką, że stosował tak samo bardzo różne techniki, takie jak akwaforta, akwatinta czy sucha igła, i że tych prac pozostawił po sobie bardzo dużo. A tak się składa, że Muzeum Narodowe w Poznaniu kilka lat temu kupiło 70 takich prac. W sumie wszystkich prac Wojciecha Weissa mamy ponad 180. To jest ogromna kolekcja. Część z nich to oczywiście obrazy, jak wspomniałem przed chwilą, ale także 70 grafik i rysunków. To jest wspaniałe dziedzictwo, którym możemy się chwalić. Problem polega jednak na tym, paradoksalnie, że nie możemy tego pokazywać.
9: Dlaczego?
23: Ponieważ te prace są bardzo wrażliwe na światło. A to oznacza, oznacza, że jeśli chcemy zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, to musimy je trzymać, te prace, w naszym magazynie, gdzie są oczywiście zachowane wszelkie warunki związane tak z oświetleniem, jak i wilgotnością, temperaturą i tak dalej. Natomiast to, czego te prace nie lubią, to nie lubią wiszenia na ekspozycji. Jeśli byśmy wystawili te prace na dłużej niż kilka miesięcy, to prawdopodobnie doszłoby do nieodwracalnych zmian. Ten materiał jest bardzo wrażliwy na światło, zwłaszcza też światło naturalne, słoneczne, i nie ma takiej szyby, nie ma takiej technologii, która pozwoliłaby tutaj uniknąć strat. Dlatego przyjmuje się, że takie prace powinny wisieć tylko raz na jakiś czas. Naprawdę nie wolno z tym przesadzać i tylko przez kilka tygodni. Dlatego my ten pokaz prac Wojciecha Weissa podzieliliśmy na dwie części. Ta, która jest teraz i którą można oglądać w maju, to są pejzaże. I też jest to pomyślane w taki sposób, że można prześledzić pewną ewolucję tak stylu, jak i tematów podejmowanych przez Weissa, ponieważ, jeśli dobrze pamiętam, najstarsze prace pochodzą z początku XX wieku, bodaj z 1901 roku, a te najmłodsze, czyli najpóźniejsze w twórczości Weissa, pochodzą z 1943 roku.
9: I to są niesamowite wizerunki zamku na Wawelu w Krakowie.
23: Gdzie, wiadomo, okupacja, czas bardzo ponury w historii Polski, i choć ten temat nie jest podejmowany wprost w tych pracach, to jednak ich wyraz jest taki, że czujemy to napięcie, które musiało wtedy być także w Krakowie. Weiss to w niesamowity sposób wyraża, nie odnosząc się do tego tematu w sposób bezpośredni. Te wszystkie prace, które tam wiszą, jest ich ponad 20, są wykonane w różnych technikach. Jak wspomniałem, jest ich wiele i ich nazwy być może niewiele mówią. To znaczy, trzeba być naprawdę specjalistą, by wiedzieć, czym różni się akwaforta od akwatinty, albo czym jest sucha igła. Ale my chcemy to też Państwu wytłumaczyć. I gorąco zachęcam też do tego, by 29 maja wziąć udział w wykładzie zatytułowanym Wojciech Weiss, Siewca Piękna. Będzie opowiadała o Weissie Kinga Sibilska-Camacho, rozkochana w jego twórczości. Jak sądzę, będzie mówiła też o pewnej korespondencji między tymi grafikami, pracami na papierze, a obrazami Weissa. Tak się szczęśliwie składa, że ten pokaz jest tuż obok tej części Galerii Sztuki Polskiej, gdzie właśnie wiszą obrazy Weissa. Więc można znaleźć na własną rękę też korespondencję między tymi pracami a obrazami. Ja mogę podpowiedzieć, że taki najprostszy trop, który myślę bardzo łatwo zauważyć, to słońce. Ono się pojawia zarówno na obrazach, jak i w tych pracach, i ta korespondencja jest naprawdę niesamowita.
9: Przypomnę pracę Weissa do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Poznaniu, ale co jeszcze proponujecie w maju i czerwcu w muzeum?
23: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Witkacy, to będzie Tadeusz Kantor, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe.
9: Przed nami też wydarzenie, na które z pewnością czeka wielu poznaniaków, poznanianek, ale też wszystkich mieszkańców naszego regionu i nie tylko. Chodzi o Noc Muzeów.
23: Rzeczywiście Noc Muzeów to każdego roku dla nas jest ogromne święto. Traktujemy to na takiej zasadzie, że po pierwsze wszystkie ręce na pokład, ale to jest uwaga techniczna, która Państwa nie musi interesować, ale po drugie i to najważniejsze, pokazujemy wszystko, co tylko możemy, chwalimy się tym, co się da. Zapraszamy też do współpracy bardzo różne osoby po to, by wizyta w naszych placówkach była możliwie jak najbardziej atrakcyjna. I tu znowu nie sposób wymienić wszystkich atrakcji. Ja mogę powiedzieć, że w Galerii Malarstwa i Rzeźby, czyli w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu, te atrakcje będą skupione wokół Galerii Sztuki Polskiej, ale także Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy. Ja jestem szczególnie podekscytowany występem chóru, który zaprezentuje muzykę starożytnej Grecji. Proszę sobie wyobrazić, że udało się zachować dzięki wyrytym gdzieś na jakimś kamieniu tekstom, udało się odtworzyć linię melodyczną, która pochodzi jeszcze z czasów przed Chrystusem. Muzyka sprzed ponad 2000 lat będzie wykonywana przez chór złożony przede wszystkim ze studentów historii sztuki, tuż przy wejściu do Galerii Sztuki Starożytnej. Ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach, na przykład w piwnicach ratusza będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku. Po raz pierwszy w Nocy Muzeów będzie uczestniczyło również Muzeum Kultur Świata, znane wcześniej przed laty jako Muzeum Etnograficzne. To znaczy Muzeum Etnograficzne mieściło się w tym miejscu po prostu. I tam masa atrakcji, ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu tradycyjnego, instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, ale mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje i koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata, do tego oczywiście oprowadzania po dwóch wystawach, które są w tym muzeum.
1: Może jeszcze przy okazji przypomnijmy, trwa remont ratusza w Poznaniu na Starym Rynku, ale można też tam oglądać ekspozycję.
23: Naturalnie. Na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed kwadro. To są najstarsze zabytki z Poznania. Świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
1: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
23: Nie. Rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtoraroczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem, pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
23: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
23: Dziękuję.
0: Co słychać w twojej dzielnicy?
1: Czas na poznańskie Jeżyce, a tam...
5: Wykonawca robót budowlanych przejął plac budowy pod kolejne dwa etapy inwestycji związanej z japońskim ogrodem wyobraźni, powstającym w zachodniej części Starego Zoo. To projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim. Wykonawca zajmował się również budową wyspy żółwia, czyli kamiennej kompozycji na stawie, obrazującej unoszącego się na wodzie żółwia z podniesioną głową. Realizacja drugiego i trzeciego etapu budowy będzie odbywać się od strony ulicy Bukowskiej. Pojawią się nowe elementy małej architektury, kolejne ścieżki i wyremontowany zostanie istniejący mostek. Ciekawostką będzie ścieżka dochodzenia tyłem zabezpieczona poręczami. Podczas prac staną też nowe lampy parkowe i monitoring. Pojawi się nowa zieleń. Prace prowadzone są pod nadzorem herpetologicznym w trosce o populację traszek żyjącą na terenie inwestycji. Docelowo ogród wyobraźni przewidziany jest na powierzchni blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. W następnych etapach powstaną kaskady wodne i kolejne kamienne kompozycje, w tym wyspy żurawia. Przy słoniarni stanie drewniana scena. Atrakcją będzie też ogród suchego krajobrazu, czyli miejsce z drewnianym siedziskiem, murem glinianym, żwirem i układem kamieni. Przewidziane są też prace w zakresie nowej zieleni i systemu nawadniania. Całość uzupełnią kolejne siedziska kamienne i drewniane.
9: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Przypomnę, Japoński Ogród Wyobraźni to projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zacznę od tematu, który jest mi bardzo bliski. Chodzi o rowerowe klimaty.
2: Z mikrofonem przez Poznań.
9: Wybrałem się w okolice Warty.
4: Znajdujemy się na mostach berdychowskich, właściwie pomiędzy mostami, przy liczniku rowerowym, gdzie odbywa się premiera mapy rowerowej Poznania 2026.
9: I jakie są reakcje poznaniaków?
4: Są poznaniacy, którzy specjalnie przyjechali, bo zapowiadaliśmy tą premierę. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Są przypadkowi przejeżdżający rowerami, wszyscy się cieszą, są zaskoczeni. Niektórzy mieszkańcy otrzymują również dzwonki, tak jak tutaj pani z dzieckiem przed chwilą na przykład była, także wszyscy reagują bardzo pozytywnie. Mapa rowerowa składa się z dwóch części. Jest jedna strona, czyli awers, na której jest plan całego miasta Poznania z naniesioną infrastrukturą rowerową. Są zaznaczone przejazdy rowerowe, drogi rowerowe, pasy rowerowe, a także chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Z drugiej strony na rewersie znajdują się praktyczne porady, zasady poruszania się na rowerze oraz przykładowe, tak zwane sprytne relacje, którędy najłatwiej się przedostać z jednego punktu do drugiego w Poznaniu.
9: Na przykład jakie to są takie myki, jak to się kolokwialnie mówi?
4: No na przykład tutaj przez mosty berdychowskie ze Starego Miasta bardzo łatwo można się dostać nad Maltę czy na osiedla ratajskie.
9: Ma pan tu w ręku, tak? Taką mapę, powiedzmy, jak to wygląda, wyjaśnijmy.
4: Na okładce znajduje się zdjęcie z 27 grudnia, w zeszłym roku zrobione zdjęcie. Nowa inwestycja oddana bodajże tak 2 lata temu cieszy się dużą popularnością. Następnie po rozwinięciu z jednej strony mamy awers mapy, z drugiej strony rewers.
9: No może pomogę?
4: Tak. I tutaj na rewersie mamy szczegółowe mapy. Okolice na przykład Jeziora Maltańskiego, Rusałki, Strzeszynka, powiększona mapa centrum Poznania, okolice Lasku Marcelińskiego oraz wszelkiego rodzaju informacje przydatne rowerzystom, tak jak zasady poruszania się, czy właśnie sprytne relacje, o których wspomniałem wcześniej.
9: Przypomnijmy, że też są ważne tutaj elementy, chociażby gdzie naprawić rower, tak?
4: Na mapie rowerowej są zaznaczone też punkty, na stacje napraw rowerowych, z których można skorzystać i samemu naprawić rower, czy dokręcić śrubkę, która gdzieś podczas podróży się poluzowała.
9: Przypomnijmy, jaki jest nakład tych map.
4: W tym roku przygotowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy mapy rowerowej. Zwiększyliśmy nakład w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców tą mapę potrzebuje.
9: To jest tylko wersja papierowa?
4: Nie. Mapę rowerową można również pobrać w wersji cyfrowej ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
9: Pana zdaniem potrzebne są takie mapy?
6: Oczywiście, jak najbardziej.
9: Często pan jeździ po Poznaniu na rowerze?
6: Często, bardzo często i nie tylko po Poznaniu, bo wybieramy się na koniec lipca na większy weekend ze Suwałk aż do Białegostoku.
9: Trzymamy kciuki za tę wyprawę, o której pan powiedział, a po Poznaniu gdzie najczęściej, gdzie są te najlepsze takie trasy?
6: No na Szczeszynek, gdzie jeszcze, na Bukowską. No gdzie jeszcze, no nie wiem, tu gdzie teraz pojadę do... Tu Warszawska jedynie jeszcze też, nie? Wzdłuż Jeziora Maltańskiego, nie? No i tutaj oczywiście Warta, nie? Wartostrada tutaj i tu wzdłuż Warty. Wszystkie ścieżki rowerowe, nie? Są bardzo piękne.
9: A ile pan dziennie robi kilometrów?
6: No teraz to trochę mało, no bo teraz do pracy jadę, nie? Ale tak jak wyruszamy, to 100 kilometrów robimy.
21: Przysińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich.
24: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
21: Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą, mówię, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
9: Dlaczego akurat to miejsce?
21: Jako takie miejsce, gdzie tutaj jest bardzo dużo rowerzystów, jeździ, łączymy dwa brzegi Warty i mimo wszystko tutaj dosyć sporo jest naszych rowerzystów.
24: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
25: O, dziękuję bardzo.
24: Proszę bardzo.
9: Przydaje się?
25: Na pewno warto odkrywać miasto.
9: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
25: Od niedawna.
24: Proszę bardzo.
9: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
9: Przydaje się taka mapa właśnie?
7: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie.
8: Ja również, chociaż jestem z Bydgoszczy, ale z chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi.
9: Będzie pan poznawał Poznań.
8: Tak jest, jak najbardziej.
7: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
10: Fajnie. Super pomysł. Właśnie to za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
9: Ale widzę, że państwo na rowerach, tak?
10: Na rowerach, no bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie, póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć, także wspaniale.
9: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
10: No tutaj to właśnie tu Wartostrada.
11: Czekamy na tego, nie? Na Czecha, na Czecha, to tam jedziemy.
10: Także najwięcej tutaj jeździmy.
11: Do Bałtyckiej, tam nawet na pewną stronę.
9: Ale widzę, że zwracają państwo też uwagę na bezpieczeństwo, widzę kaski.
11: No muszą być.
10: No muszą być, bo to różnie, człowiek jest już starszy, ktoś niech wiedzie, czy coś jednak, nie? To można, człowiek leci to zaraz w głowę, nie? A tak jednak ta głowa jest ochroniona, także to jest ważne dla bezpieczeństwa, bardzo uważam. Każdy powinien mieć.
9: A ile kilometrów dziennie państwo robią tutaj po Poznaniu?
10: No my tak około 15.
11: Jak jeździmy tam, 4-5 razy tygodnie. Jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie? To tak jeździmy.
2: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
10: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony, zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
11: Po 40 tam paru latach pracy to też człowiek, myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł, będę fizycznie troszeczkę.
10: Po 70, więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
9: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł pan.
12: No bo mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
9: Przydaje się taka mapa?
12: No oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat. Jak pamiętam, przynajmniej no trzeci albo czwarty rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową. No to nie zaszkodzi.
13: Dzień dobry. To są dla państwa mapy rowerowe najnowsze, a dla dziewczynek coś ciekawego, jeszcze tu coś znajdę. Takie dzwoneczki. I jeszcze taki dla bezpieczeństwa. Paseczki. I odblaski. Może być, dziewczyny? Macie gdzieś tam, gdzie to schować? Czy...
26: Trzymacie? Włożysz do klatki?
13: Bardzo fajny pomysł. Zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
9: Widzę, że pani to taka rowerzystka na całego.
13: Absolutnie. My cały rok się poruszamy rowerem. Prawda, dzieci? Jeździmy do szkoły, korzystamy. Teraz jest remont mostu, więc korzystamy z kładki z Wartostrady codziennie. I to kilka razy dziennie. Co wam daje jazda, dziewczyny, po mieście?
26: Swobodę.
13: Nie stoimy w korkach, nie musimy parkować, nie musimy szukać miejsc.
9: Niestety słuchacze tego nie widzą. Ważne jest bezpieczeństwo, bo co na głowach?
13: Okej, oczywiście kaski, tak jest. Bez kasków nie jeździmy, prawda? Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
27: No, jestem za tym jak najbardziej.
9: Jeździ pan po Poznaniu?
27: Jeżdżę bardzo dużo. Po Poznaniu.
9: Gdzie na przykład?
27: Właśnie tutaj. Między innymi Malta, Rataje, Śródmieście.
9: A co daje jazda na rowerze?
27: No, zdrowie. No, jeździmy dla zdrowia, jeździmy, bo są korki w mieście, jeździmy, bo jest problem z dojazdem w godzinach szczytu, także same pozytywy.
9: Taka mapa pomaga, tak?
12: No na pewno, jakby ktoś miał tak jakby mniejsze doświadczenie, to by się przydało, tak? Jeżeli ktoś nie zna, jakby tych, powiedzmy, przeprowadził się do Poznania na przykład i nie zna tych miejsc, to faktycznie by się przydało.
9: Mapa rowerowa Poznania 2026 to kompendium wiedzy dla każdego rowerzysty, zarówno dla tych, którzy rowerem dojeżdżają codziennie do pracy, jak i dla miłośników weekendowych wycieczek. Publikacja uwzględnia zmiany w miejskiej sieci tras, w tym m.in. nowe połączenia w obrębie mostów berdychowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, mapa jest również dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak, w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Głogowskiej, w Centrum Informacji Turystycznej przy Starym Rynku, a także w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Mapę można również pobrać w wersji elektronicznej.
2: Zmieniamy temat.
9: Wracają miejskie fontanny. Oczy mieszkańców i turystów cieszą już obiekty w parkach Mickiewicza, Maciejewskiego i Rataje oraz stare koryto Warty, a wy niezmiennie słuchacie naszego poznańskiego magazynu. Wiosna to czas, gdy coraz częściej odwiedzamy poznańskie parki, ale też okoliczne lasy. Co z kleszczami? Posłuchajcie.
14: Jeśli chodzi o kleszcze, to warto pamiętać, że one nie są zależne tak bardzo od tego, co było zimą albo co było wcześniej, tylko od sytuacji w danym momencie. Czyli od tego, jaką mamy temperaturę i jaką mamy wilgotność.
9: Mówi dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
14: A to właśnie nasze nogi są pierwszym celem kleszczy. Kleszcze są aktywne zawsze, jak temperatura jest dodatnia. Oczywiście to, jak bardzo są aktywne, zależy od tego, jak jest wilgotno. Jest sucho, więc na pewno będzie ich mniej, co nie znaczy, że ich nie ma. One są, tylko są w takim stanie hibernacji, czyli śpią sobie w glebie. Jak tylko trochę popada i będzie tak cieplutko i wilgotno, to wtedy dużo więcej się obudzi i będzie szukało, czego by się tu najeść. Warto pamiętać, że jakkolwiek komary i kleszcze wkładamy do tego samego worka małych, wrednych i denerwujących nas stworzeń, to co wiemy o komarach, że one przesypiają zimę w wodzie, więc jeżeli zamarznie, to giną, tak? I potem na wiosnę jest ich mniej i zanim się populacja odbuduje, to mija kilka miesięcy albo czasem cały rok, to nie ma zupełnie zastosowania do kleszczy. Kleszcze śpią w ziemi, przykryte liśćmi, ściółką, zeschłą trawą, więc one już mają kołderkę. Należy się zabezpieczać przed kleszczami, niezależnie od tego, jaka była zima.
9: W jaki sposób poznaniacy wielkopolanie powinni zabezpieczyć się przed kleszczami?
14: Całe buty, długie spodnie, najlepiej włożenie nogawek spodni w skarpetki, jeśli idziemy w takim typowo leśnym, czy w jakiejś wysokiej roślinności. Do tego używanie repelentów, ale na ubranie, nie na ciało. Bardzo istotne jest to, żeby codziennie się sprawdzać, czyli miejsca, w które lubią się wbić kleszcze. Pod kolanami, zgięcia łokci, w tych miejscach najczęściej są kleszcze. U dzieci jeszcze linia włosów i za uszami. Sprawdzajmy codziennie. Jeśli znajdziemy kleszcza, wyciągnijmy go pęsetą lub kartą do wyciągania kleszczy, zdezynfekujmy to miejsce i obserwujmy. Jeśli dużo przebywamy na łonie natury, warto rozważyć szczepienia na kleszczowe zapalenie mózgu. W dzisiejszych warunkach, które głównie występują przez większość roku, to chorobami odkleszczowymi możemy się zarazić i w grudniu, i w marcu, i w lipcu, ale myślę, że wiosna to jest taki czas, kiedy nie tylko sprzątamy w domu, często sprzątamy też w różnych swoich książeczkach, więc może też warto posprzątać w książeczce szczepień.
9: Teraz zabiorę Was w okolice Poznania. Będzie o ważnej inwestycji.
15: To jest inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców Poznania, przez mieszkańców gminy Czerwonek, ale też gmin ościennych. To jest nazwa, dokładnie brzmi rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych, budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku. Justyna Maćkowiak-Szukalska, Urząd Gminy Czerwonak. To jest inwestycja, zadanie realizowane w partnerstwie gminy Czerwonak i miasta Poznania.
2: Co słychać w Wielkopolsce?
15: Co istotne, zadanie obejmuje zarówno budowę kładki pieszo-rowerowej na wysokości przystani Akwenmariny w Czerwonaku, jak i niezbędnych dojazdów z oświetleniem oraz monitoringiem. Projektowana kładka będzie miała długość ponad 150 metrów, szerokość 4 metry. Z uwagi na dość ostrą zimę w tym roku mamy odrobinę przesunięte, prawdopodobnie oddanie tej kładki, ale dalej podtrzymujemy, że są to miesiące wakacyjne bieżącego 2026 roku. Kładka w Czerwonaku będzie miała ogromny aspekt użytkowy. Sporo mieszkańców i Czerwonaka, i Poznania zamierza wykorzystywać ją jako codzienny element dojazdu do pracy. Chcą właśnie tamtędy jeździć rowerem do pracy. Sporo osób przesiada się na rowery. Bardzo nas to cieszy i cieszy się, że będziemy mogli wesprzeć te osoby i ułatwić jeszcze komunikację po drugiej stronie Warty. Również dopytują o tę kładkę osoby, które zamierzają na weekend przyjechać do gminy Czerwonak, przyjechać rowerem, przejść się. Ci, którzy przyjadą rowerem, mają ambitne plany, żeby dojechać na Dziewiczą Górę, żeby przejechać po Puszczy Zielonce i to też jest na pewno ogromny, ogromny walor i ogromnie na plus w przypadku tej kładki w Czerwonaku. Ona będzie bezpośrednio już skomunikowana z Dziewiczą Górą, na co też wiele osób oczekuje.
9: Powiedzmy, że sam Czerwonak ma sporo do zaoferowania.
15: Tak. Poza tym, że będzie druga kładka, co pozwoli nam stworzyć pętlę rowerową, czerwonacką pętlę, która będzie pomiędzy kładkami miała około 5,5 km długości. Powstaje fantastyczny szlak z utwardzoną ścieżką, nieoświetloną, co jest istotne już w tej chwili, bo nie zaśmiecamy światłem wieczorami i nocami. Natomiast Czerwonak ma do zaoferowania dużo, dużo więcej. Pracujemy obecnie dość intensywnie nad rewitalizacją pałacu w Owińskach. Sporo pracy przed nami. ale też sporo już zostało zrobione, powoli zaczyna być widać efekty. Oprócz tego Szlak Świętego Jakuba, również przepiękna przystań Aquen Marina w Czerwonaku.
9: Jak słyszeliśmy, szykuje się sporo inwestycji w tej części naszego regionu. A ja przypomnę, że o kładce w Czerwonaku, ale też o innych inwestycjach mówiła na naszej antenie Justyna Maćkowiak-Szukalska z Urzędu Gminy w Czerwonaku.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: i wystarczy jedna chwila.
1: Chwilę, dwie.
0: Larwa zmienia się w motyla.
1: Larwy, dwie.
0: Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają, przyszła.

0: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Udanej majówki życzy Deli Park, park edukacji i rozrywki. Czekamy na Was w majowy weekend.
5: Została ostatnia reklama.
6: Tato, pić!
7: Daj jej wody!
6: Nie chcę wody, nie chcę wody!
5: A plusz?
6: Ciepiuś!
8: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
6: Kocham cię, tato!
9: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
10: Do butelki!

0: witam Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
0: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
2: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
3: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
4: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
0: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
5: Radio Pogoda.
0: Pogoda. 24 stopnie na wschodzie Polski, w centrum i nad morzem 26, w górach też około 25, a na zachodzie najcieplej 28. Mnóstwo słońca, nie powinno padać. Wiatr delikatny, a ciśnienie wysokie. Jutro pojawią się deszczowe chmury, przyjdą z północnego zachodu.

0: promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
5: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
4: Jaką?
5: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
4: Super! A co z dziećmi?
5: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
4: No i to jest plan.
6: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
7: Została ostatnia reklama.
8: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
9: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
8: Bez cukru i glukozy.
9: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
8: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
9: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
8: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
9: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
8: Dziękuję.
0: Reklama.

0: Dzień dobry, poproszę elektrolity, te oryginalne.
1: Plusz?
0: Tak, czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
1: Tak, to te, podać?
0: Dziękuję.
1: Na zdrowie.
2: Mamo, chcę pić.
3: Dzień dobry.
2: Chcę pić.
3: Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
1: Pewnie plusz.
2: Tak, chcę plusz.
3: Już kupuję, to najlepszy wybór.
1: Na 100%.
4: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio jest.

panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.

A Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: informacje.
1: Pamiętacie czasy, gdy przez radio składało się życzenia urodzinowe, a piosenka dla ukochanej leciała w eterze szybciej niż list polecony? W naszym Radiu Pogoda pielęgnujemy najlepsze tradycje. Wy mówicie, kogo kochacie, a ja przekazuję wasze słowa i gram, co wam w duszy gra.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
1: Majówkowy koncert już dziś od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja.
3: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.

0: też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
1: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartości.
0: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
2: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu. Radio
3: Pogoda. Pogoda.
2: Ostatni dzień majówki w pełnym słońcu, bez deszczu, 24 stopnie na wschodzie Polski, nad morzem 26, w górach też 25 około, podobnie w centrum, a na zachodzie nawet 28. Jutro przyjdą deszczowe chmury z północnego zachodu.

lada. To nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny płat. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu w

0: stópek z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie by kopanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Radio Pogoda.

0: macie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Została ostatnia reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
9: Reklama.

0: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
3: Proszę Państwa, 3 maja, niedziela, dzień dobry, godzina 10, rozpoczynamy majówkowy, niedzielny koncert życzeń. A zaczynamy go od wiadomości i prognozy pogody.
4: Więcej drogówki na ulicach to akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim Parku Narodowym Czeska Szwajcaria.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPIT, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
6: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
4: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy

0: Polsce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
1: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
0: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barca zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool. Radio
2: Pogoda.
0: Pogoda. Pogoda pomaga nam cieszyć się majówką. Dzisiaj 24 stopnie maksymalnie na wschodzie Polski, 25 w górach, w centrum i nad morzem 26, a na zachodzie nawet 27. Mnóstwo słońca. Przyszły tydzień nie będzie już taki łagodny i gorący. Przyjdą deszczowe chmury, przynosząc gdzieniegdzie burze.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Dzień dobry Państwu, kontynuujemy majówkowy koncert życzeń. Przed nami kolejny dzień pełen serdeczności, Waszych pięknych słów, Waszych wzruszeń. Kto chce przekazać życzenia, to bardzo proszę. Na maila można napisać robert@radiopogoda.pl. Czekam na Państwa wiadomości. Teraz z nami jest Rusos. O, jaki to ładny. Come waltz with me.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: O Kubusia, od Marii.
2: Halo?
1: Kubusiu, drogi, Robert Janowski dzwoni z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń. Twoja siostra Maryśka napisała: trochę spóźnione życzenia urodzinowe, wybacz, ale drogi bracie, życzę ci dużo spokoju w twojej pracy, żeby było mało korków w dojazdach na budowę.
3: O, właśnie stoję w nim.
1: A kurczę, wiele radości i przygód z twoim synem Wojtusiem i żoną Agatką i żeby wasza budowa domu szła sprawnie. Pozdrów kocice, rybki, krewetkę Marysię, glonojady Michała, Karola. Życzy twoja siostra Maryśka. Fajne. Co jej pomyślałem,
3: bardzo
1: że będzie ci miło.
3: Jak takie życzenia.
1: Jak przeczytam. No ale to wasz taki rodzinny dom, tak?
3: Tak, w budowie.
1: Ale znasz się na tym?
3: Zarządzam i troszeczkę się znam. Ale przy budowie domu jest wieczna nauka.
1: Wiem. Ale to warto zrobić porządnie, bo to się robi. Życzę wam, żeby na całe życie.
3: Bardzo dziękuję za życzenia. Wojtku. I bardzo siostrze dziękuję za zorganizowanie tak wspaniałych, wspaniałych życzeń.
1: Zawsze miło, nie? Jak przez radio ktoś zadzwoni i tak, no to jest takie. Innego rodzaju to święto, innej rangi nabieram. Bardzo, bardzo się cieszę. No to słuchaj, wiem, co to znaczy mieć kawałek własnego domku, więc życzę, jakby obyście jak najszybciej w nim zamieszkali. Z twoją rodzinką, małym Wojtusiem, i pozdrów Agatkę i Maryście się kłania i ja was serdecznie pozdrawiam.
3: Bardzo dziękuję. Proszę. Życzę również miłego dnia.
1: Miłego dnia dla Kuby i jeszcze Maryśka prosiła, żeby zaśpiewał ci Jerzy Połomski Nie zapomnisz mnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz krótka wiadomość z mojego maila. Robercie, wracamy właśnie z majówki w górach. Wracamy do miasta, ale mamy w samochodzie fajną ekipę, słuchamy Radia Pogoda. Chciałbym pozdrowić współtowarzyszy podróży Hanie i Mikołaja, którzy siedzą z tyłu. Cześć Hania, cześć Mikołaj. I mojego męża Piotra, który jest za kierownicą. Piotrek, skup się, patrz przed siebie. Ciebie też pozdrawiamy serdecznie. No i wam wszystkim bezpiecznej podróży. Słuchajcie nas, bo jeszcze dopiero po 10, jeszcze do 14 będzie koncert życzeń. I Kasia, która to napisała, też Kasieńko, uśmiechamy się do ciebie. Pa, trzymajcie się.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Została ostatnia reklama.
9: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Panie Robercie, tu pisze do mnie kto, nie wiem jeszcze. Chciałabym poprosić pana o przekazanie życzeń Czarkowi. Jego urodziny przypadają 7 maja, czyli za 4 dni. Drogi Czarku, z okazji twoich urodzin przesyłamy ci za pośrednictwem Radia Pogoda najcieplejsze, najmilsze życzenia, aby zdrowie ci dopisywało, aby słońce zawsze nad tobą świeciło, aby dobry los zawsze rozwijał przed tobą i twoimi bliskimi miękkie, czerwone dywany. Adam i Jola, Czarku, dla ciebie to napisali i jeszcze poprosili o piosenkę Marka Grechuty. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Mądre słowa. No to posłuchamy pana Marka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz życzenia z mojego maila. Beatka napisała dla Gabriela. Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się urodzin, mój książę. O, Gabriel, dla mnie zawsze nim będziesz. Nie jesteś doskonały. Charakterek masz, ale podziwiam energię, dobre samopoczucie, które umiesz przekazać, uśmiech i serce. Jesteś jednym wielkim chaosem, ale z tobą świat ma barwy. Gabrielu, pozdrawiamy serdecznie. Freak, to się mówi teraz, tak? Młodzież mówi, że ktoś jest freakiem. Taki. Mamy takiego kolegę, kto nam zdjęcia robi, nie? Też on taki jest, Gabriel. Taki troszeczkę niepoukładany, ale uwielbiamy go wszyscy. Ma na imię Adrian. Pozdrawiamy też Adriana. Jakie imiona? Adrian i Gabriel. Może dołączyłem tu Adriana, pozwólcie. No to dobrze, poszło. Dziękujemy bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Została ostatnia reklama.
14: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nie łatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i posłuchaj.

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny. Każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących. Kaczuszka

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
13: Godzina 11, przed nami dalsza część naszego świątecznego koncertu życzeń. Zobaczymy, co słychać najpierw w kraju i na świecie. Jaka pogoda?
14: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
16: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących.

0: jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
1: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To czwarta runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
1: Niedziela nadal piękna, słoneczna i ciepła. Dziś 24 stopnie na wschodzie Polski, 25 w górach, 26 nad morzem i w centrum, a na zachodzie nawet 28. Padać jeszcze dzisiaj nie będzie, ale jutro już na zachodzie Polski i na północy pojawią się deszcze i burze. W kolejnych dniach będą się przesuwać w głąb kraju.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Dzisiaj w koncercie życzeń zabraknie ciepłych słów. Nigdy zresztą ich nie brakuje. Oprócz święta państwowego, czyli Konstytucja 3 maja, swoje imieniny obchodzą dzisiaj Maria, Tymoteusz, Wiola i Aleksander. Wszystkiego dla Państwa najlepszego. Dużo zdrówka i radości na każdy dzień. Connie Francis zaśpiewa. Zaśpiewa utwór pod tytułem...
4: Jakim?
3: Besame
4: mucho.
3: No, a teraz oryginał.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonię teraz do pani Lidii.
2: Słucham.
1: Halo, dzień dobry, panie Władysławie.
2: Tak.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda.
2: Aha.
1: Czy może gdzieś pani Lidia obok jest?
2: Jest.
1: A mógłbym poprosić?
2: Dobrze.
1: Dobrze, dziękuję.
3: Słucham.
1: Pani Lidio, Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzwonię do pani, bo przyszło dla pani życzenia. Zresztą od pana Władysława, który odebrał telefon. Czy on tam blisko siedzi?
3: Tak.
1: To niech pani go obserwuje, a ja będę pani czytał, co on do pani napisał, dobrze?
3: Dobrze.
1: Moja kochana Lidio, 49 lat naszego ślubu razem to najpiękniejsza podróż, jaką mogłem sobie wymarzyć. Dziękuję ci za każdą wspólną chwilę, za twój uśmiech, za czułość, za zrozumienie. Kocham cię jeszcze mocniej niż w dniu ślubu. Niech nasza miłość trwa niezmiennie. Życzę, ukochany mąż Władysław.
3: A? Tylko tam jest pomyłka. A? Chciałam powtórzyć, bo małżeństwo 49 lat to nie, tylko 39 lat.
1: 39.
3: Pomylił się mąż.
1: A, no to może tutaj przepraszam, ale czy to ma takie znaczenie, Lidko? Nie ma znaczenia, jak on taki pięknie, że kocha cię nad życie i to jest najpiękniejsza podróż jego życia. No to czy 39, czy 40, czy to kompletnie nie ma. Ważne, że razem, wiesz? Ważne, że razem i w miłości. Tak, Lideczko?
3: Tak.
1: Władziu ci zrobił niespodziankę.
3: Tak, dziękuję bardzo.
1: Bardzo ci. Duża zdrówka wam życzę.
3: Dziękuję.
1: Przyda się pewnie.
3: Do widzenia.
1: Do widzenia. Jeszcze pan Władysław prosił o piosenkę Eleni. Po słonecznej stronie życia. Z przyjemnością zagramy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam układa.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Basieńka, teraz moja sekretareczka, coś chciałaby nam przekazać.
2: Chciałem pozdrowić całą słoneczną Polskę. Tutaj w Krakowie super chmurki, fajnie to światło daje. Fajnie witamina D mi się zaczyna wchłaniać. Fajnie mi tego. I tam na Suwalszczyźnie też mają śniegi jakieś, ale pozdrawiam, bo to jest po prostu fajnie. Puśćcie jakichś Beatlesów i naprawdę jedziemy po prostu.
1: No co ja powiem, no fajnie, widzicie tam, czy troszkę przymrozki, czy piękne słoneczko, czy no zawsze jest fajnie. Kwestia tego, jak tylko patrzymy na tę rzeczywistość. Bardzo pozytywny młody człowiek i w związku z tym będzie tutaj króciutka, fajna reklama, a po nich Beatlesi i jedziemy, tak jak chciałeś.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
19: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
20: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
21: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert. MediaExpert, taniej
22: masz. Gotowi na majówkę?
23: Tak!
22: Hamak?
23: Jest!
22: Grill?
23: Jest!
22: Zdrapki i gry lotto?
23: Są!
24: W długi weekend spróbuj szczęścia w lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Została ostatnia reklama.
26: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote. Wpij

0: prawdę, bo tak się podpisała. Marcinie, twoja Aniulka napisała do Radia Pogoda. Chciałbym ci to przeczytać. Chociaż zaczyna się kochane Radio Pogoda, powinno się zaczynać kochany Marcinie, ale poczekaj dalej. Panie Robercie, mojemu najukochańszemu mężowi, w pierwszą rocznicę naszego ślubu chciałbym podziękować za 25 lat przyjaźni i za 8 lat życia w szczęściu i miłości. Słuchaj, trochę mi się tutaj pomieszało, bo tak, pierwsza rocznica ślubu, 25 lat się znacie, a 8 lat życia w szczęściu, miłości, to o co chodzi? To jesteście 8 lat? Aha, a ślub dopiero w zeszłym roku.
1: Tak, tak.
0: Niech twój uśmiech nigdy nie znika i dobroć twego serca również. Niech uczucie, które w nas trwa, jest i trwa do końca naszego życia. Kocham cię najmocniej na świecie i dziękuję ci za każdy dzień spędzony razem. Twoja Aniulka.
1: No dziękuję.
0: Ania, jesteś tam?
2: Nie ma Ani, jest ciocia.
0: A, ciocia.
2: Słuchaczka, nawiasem mówiąc, Radia Pogoda.
0: Ciocia, wzruszające, co?
2: Wzruszające, no.
0: Kochają się?
2: Bardzo się kochają i on jest też cudowny człowiek.
0: Marcinek, jak ci z tym?
1: O, cudownie.
0: Takie głupie pytanie. Nie, no pewnie, że cudownie. No to niech to trwa po prostu, niech trwa, niech będzie zawsze. Bardzo was serdecznie pozdrawiamy.
1: Dziękujemy ślicznie.
0: Ucałuj Anię od nas i wszystkiego
1: Aniulkę.
0: Dobrego. Aniulkę, tak, no właśnie.
2: Dziękujemy.
0: Trzymajcie się, papa. Miłego dnia. Halina Kunicka jeszcze zaśpiewa jak za dawnych lat.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Na mojej skrzynce pojawiły się życzenia dla Beatki od Ani i Konrada. Droga mamo, teściowo, kochana, w dniu 58 urodzin. Moc życzeń, szczęścia, zdrowia, radości i spokoju na dalsze lata. Bądź zawsze tak cudowną mamą, jaką jesteś. Niech twój uśmiech nigdy z tej pięknej buzi nie schodzi. Kochamy cię, twoje dzieci, Ania i Konrad. No, jak to Beatka słyszy, no to się na pewno wzruszyła. No i słusznie. Dziękujemy bardzo, proszę państwa. No to już jak się spotkamy, usłyszymy ponownie, już będzie po 12.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Udanej majówki życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki. Czekamy na Was w majowy weekend.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
19: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
0: Została ostatnia reklama.
21: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Reklama.

Że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów, byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

I zamiast naiwnie na deszczy kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

0: A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych lastami, chlap, flum, flum, tam, chlap, chlap, chlap, to i flum, flum, flum, tam, kap, kap, kap, to mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Małgorzata Foremniak.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tato, zabrakło dla lalek domku.
5: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
6: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
7: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
8: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
3: Została ostatnia reklama.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
12: Jest godzina 12 i za chwilkę usłyszymy kolejne życzenia, ale najpierw usłyszymy wiadomości i prognozę pogody.
13: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
14: Dlaczego ważne?
15: No, jesteśmy Polakami.
14: No chcemy, no.
16: Każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
14: ale
16: wpisać.
14: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma się dyskutować. Nie?
17: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga konstytucja światowa zaraz po Ameryce.
16: No tak, ale to za szybą przecież.
17: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
16: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda? No,
17: staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
13: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano.

0: Pogoda.
1: Dziś jeszcze ciepło i słonecznie, od 24 do nawet 28 stopni na zachodzie Polski, a od jutra do Polski zacznie wpływać front z deszczem i burzami. Płynie z północnego zachodu i tak w ciągu tygodnia będzie się przesuwać w głąb kraju w kierunku centrum i Podkarpacia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Dzień dobry Państwu, koncert życzeń już 2 godzinki. Minęło nam sympatycznie. Dzisiaj obchodzimy oczywiście święto Konstytucji 3 maja, ale w kalendarzu znalazłem jeszcze nietypowe święto pod tytułem Dzień bez komputera dzisiaj. I za późno już Izunia moja siedzi tu i w komputerek patrzy. I jeszcze jest Dzień Słońca. Oj, taki dzień to życzę Państwu, żeby był codziennie. No to jest co świętować. Gdzie ten świat, zaśpiewa nam Urszula Sipińska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do pana Stefana.
2: Hello.
1: Dzień dobry, panie Stefanie.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, kłaniam się. Dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Proszę pana, ponieważ pani Irenka... Niejaka Irenka. Nie wiem, czy kojarzy pan panią Irenkę?
2: Tak, tak. No, któryś raz już do pana wysłała prośbę, żeby mi coś miłego sprawić.
1: Tak, żeby sprawić niespodziankę. I właśnie ten telefon to taka miła niespodzianka. Pani Irenka i panie Robercie, koniecznie do pana Stefana. Niech pan mu życzy wszystkiego najlepszego, wszelkiego dobra. Niech mu się szczęści, niech mu się spełnia, niech będzie szczęśliwy i zdrowy. A ta znajomość to jak taka przyjaźń wieloletnia, czy jeśli mogę wiedzieć?
2: Ja znam Irenkę, jak jeszcze była dzieckiem i potem na początku lat 70. jak byliśmy młodzi, tworzyliśmy taką grupę przyjaciół, między innymi tam też była Irenka, parę lat młodsza ode mnie, śliczna dziewczyna.
1: To mieliście taką paczkę?
2: Taką paczkę, tak, no był taki okres, kiedy trochę bliższa była, no ale to nie będę tu na antenie.
1: No to ja wiem, nie wiem, no ale widzi pan, sentyment został, w serduszku się nosi, takie wspomnienia, na pewno było pięknie i o to chodzi.
2: To
1: cieszę się, że mogłem spełnić życzenia pani Irenki i sprawić panu też chociaż małą radość.
2: Dziękuję. Dodam tylko, że z przyjemnością słucham pana, oglądam jak tylko to możliwe. Od kiedy pana poznałem, a to wiele lat temu już, no mówię, na ekranie czy gdzieś, no bardzo lubię pana programy, pana osobiście, także miło mi, że to pan właśnie dzwoni.
1: No i to teraz ja się zarumieniłem, a dawno tego nie miałem. Dziękuję, panie Stefanie.
2: O, to życzymy, dnia życzę,
1: tak, życzmy, tak, życzymy sobie wzajemnie wszelkiej pomyślności. Do usłyszenia.
2: Dzięki, wzajemnie, kłaniam się.
1: Dziękuję bardzo. Louis Armstrong teraz. We have all the time in the world.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz córcia o imieniu pięknym Sandra napisała do mnie wiadomość z życzeniami dla swojego tatusia. W tym uroczystym dniu z okazji urodzin tato, z głębi serc płynące życzenia serca, długich lat życia w zdrowiu, szczęściu, pogody ducha, radości oraz pomyślności i wszystkiego, co najpiękniejsze w życiu. Twoja żona Joanna się podpisała i córka Sandra. Pozdrawiamy pana. Tutaj imienia nie podano, ale szkoda. Ale może nie ma wielu mężczyzn, którzy mają żonę Joannę i córkę Sandrę, prawda?
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz telefon do Klaudii.
2: Halo?
1: Dobrze. Dzień dobry, pani Klaudio.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń. Doczekała się pani życzeń dla siebie, pani Klaudio. Od twojego Michałka, który napisał, a propos twoich urodzin, a kiedy będzie, Klaudii, powiedz?
2: Urodziny miałam w tamten czwartek.
1: A, no to dzisiaj masz znowu. W takim razie, przekładamy. No widzisz, dzięki temu, że dzwonię, to masz dwa razy urodziny. Michał pisze, kochana, z okazji twoich urodzin chciałem ci życzyć dużo zdrowia, dużo miłości, dużo radości i dziękuję ci, że jesteś, bo życie z tobą jest znacznie łatwiejsze i cieszę się, że cię mam. Oby uśmiech, który pierwszy raz zobaczyłem na twojej twarzy, towarzyszył nam przez resztę życia. I życzę również, abyś awansowała w pracy i ciągle się rozwijała, spełniała swoje marzenia i kocham cię i dziękuję, że jesteś. Twój Michał.
2: Dziękuję, nie spodziewałam się.
1: No, to Michał ciągle zakochany w tobie, z tego tak wynika.
2: No chyba tak.
1: No to ciesz się, cieszysz się, na pewno, że się cieszysz.
2: Cieszę się bardzo.
1: A ten twój Michał fajny?
2: Fajny. Jak słychać?
1: No właśnie, widzę po twojej reakcji, że fajnie. Dawno się spotkaliście w życiu?
2: 3 lata temu.
1: To na świeżo wszystko.
2: Można tak powiedzieć.
1: No jeszcze te motylki tam fruwają, aż po prostu wiatr robią w tym brzuchu. No, jak się cieszę. No to słuchaj, jeszcze piosenkę prosił, żebym dołączył Ireny Jarockiej, co mnie w tobie zachwyciło. To on już wie, co go zachwyciło. Ty też wiesz, co ciebie zachwyciło, więc trwajcie w tym zachwycie wzajemnym jak najdłużej.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: Ja również.
2: Miłego dnia.
1: Miłego dnia. Irena Jarocka teraz właśnie tę piosenkę nam zaśpiewa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz mojego maila życzenia od Paulinki dla Sławka. Kochany mój Sławku, chcę ci życzyć więcej pogody i uśmiechu na co dzień, a do tego mniej zmartwień, abyśmy w tym wszystkim wytrwali razem, mimo wyzwań życia. No tak. Kocham cię i kocham naszego synka Kacperka. Jesteście dla mnie wszystkim, co najważniejsze. Wasza Paulinka. Wiecie, jak to w życiu, Paulinko? Górka, dołek, no raz jest więcej tych zmartwień i problemów, a potem jak się dobrze myśli pozytywnie, to one tak same z siebie, mówię ci, znikają. I moja babcia zresztą mówiła mi, dużo rzeczy mi mówiła moja babcia, które zapamiętałem sobie na całe życie. Wnusiu, z dużych problemów rób sobie małe, a z małych nic sobie nie rób. Więc może się wam to przyda. Za chwilkę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Udanej majówki życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki. Czekamy na was w majowy weekend.
16: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
17: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
18: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
17: Jaką?
18: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
17: Super! A co z dziećmi?
18: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
17: No i to jest plan.
19: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
0: Została ostatnia reklama.
20: Co za dzień.
21: Co się stało?
20: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
1: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
2: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze melodie, Radia Pogoda.
3: Napisz proszę, chociaż krótki list.
2: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
0: Zapraszamy Monika Tarka i
1: Halina Frąckowiak.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
10: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
11: Tak, jego cenę też.
10: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
11: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
10: Wiedziałam, że się zgodzisz.
12: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z o.o. oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
4: Reklama.
2: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
13: Godzina 13, ostatnia godzina, ale leci dzisiaj, co? Szybciutko. No to też szybciutko wiadomości i prognoza pogody, żeby się jak najwięcej zmieściło życzeń państwa.
14: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
15: Bardziej bieganie, świętowanie.
16: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
15: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
16: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
14: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
17: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
14: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
18: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by żeby to przykryła.
14: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku. Radio
19: Pogoda. Pogoda.
14: Dziś jeszcze słone.

0: Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynam ostatnią godzinę. Kto by chciał jeszcze coś napisać, to w razie czego, no to jak nie dzisiaj, no to zawsze się później trochę możemy skontaktować. Robert@radiopogoda.pl, tutaj piszcie maile. Dzwońcie do Basi pod numer 22 444 4004. I jeszcze jest formularz nasz radiowy. No wiecie to wszystko od dawna. Janusz Gniatkowski teraz, Volare.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj pani Lucynka pisze do swojej wnuczki. Wnuczusiu kochana, zdajesz maturę od jutra. Życzę ci wspaniałych wyników oraz spełnienia marzeń o upragnionym kierunku studiów. Babcia Lucyna, nie wiem jakie studia, no ale właśnie stresik troszkę jest, ale ukochana wnuczka. Weroniko, dasz radę. Pięknie będzie, wszystko będzie dobrze. Weź swój ulubiony długopis i czy, podobnie nie wiem, czy teraz tak jest, że coś się zakładało starego? Coś świeżego, coś, że jakaś była stara rzecz, taka niewyprana. Nie żeby tak od razu, wiecie, niewyprana za bardzo, niewyprana, ale jakieś takie przesądy były. No i dziewczyny, moje koleżanki z klasy brały sobie misiaczki różne i tam stawiały swoje misie, tam takie przytulanki na tej ławce. No i wszyscy w białych koszulach szliśmy. Teraz nie wiem, czy się chodzi w białych koszulach na maturę. No, może to był, ale fajny ten zwyczaj. Także innego, trzymamy kciuki, Weroniko, za ciebie i za wszystkich maturzystów. I zaśpiewają czerwone gitary matura, oby nigdy nie śpiewali wam w życiu drugiej lub trzeciej zwrotki, że znów za rok matura, tylko po prostu ta szczęśliwa matura, która już jutro.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Basieńko, bardzo poprosimy, co tam się nagrało?
2: Dzień dobry, panie Robercie. Chciałbym pozdrowić moją drogą koleżankę, przyjaciółkę Kasię. Dużo mi pomogła ostatnio w ciężkich moich chwilach i naprawdę chciałbym, żeby pan przekazał jej najśliczniejsze pozdrowienia. Tym bardziej, że wczoraj, ostatnio właściwie miała imieniny i urodziny, ale nie mogłem jej osobiście pozdrowić. Na pewno będzie wiedziała. Proszę tak przekazać ładnie, jak pan umie. Dziękuję z góry. Jeżeli chodzi o Władka, to bardzo ją za nią tęsknię. Dziękuję.
1: Nic nie jest stracone, proszę państwa. Czy to w konkretny dzień, czy można kilka też dni później, zawsze jest miło dla człowieka, który dostaje takie słowa. Pani Kasiu, są ludzie, którzy myślą i fajnie właśnie, myślę, że przez radio takie lekko spóźnione życzenia dla pani doszły. Dziękujemy bardzo serdecznie za to nagranie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Jabłuszko, jabłuszko, pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko, tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko, tam i tu. Jabłuszko pełne snów. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
1: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: 103 i 4 FM.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

0: sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to: ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Do pana Andrzeja dzwonimy.
3: Dzień dobry, Andrzej Skibiński. Nie mogę odebrać telefonu. Proszę zadzwonić później.
2: A to się później nie da, panie Andrzejku, szkoda. Ale to się przynajmniej panu nagram. Może będzie panu przyjemnie. Pisze pani Joasia. Robert Janowski, Radio Pogoda. Zapomniałem się przedstawić. Koncert życzeń. Drogi Andrzejku, 1 maja mija ci 70 lat, ale ty wciąż jesteś młody duchem i tego właśnie ci życzę. Bądź zawsze uśmiechnięty, pełen energii i luzu, który w sobie masz i zarażasz tym innych. Uwielbiasz tańczyć, więc życzę tobie, abyś tanecznym krokiem szedł przez kolejne lata życia. Dużo, dużo zdrowia ci życzę i siły, bo jeszcze pracujesz, pomimo że mógłbyś już odpoczywać na emeryturce. Ach, cały ty! Niech ten dzień urodzin będzie lekki jak pierwszy łyk twojej ulubionej herbaty i tak piękny jak uśmiech bez powodu. Ściskam urodzinowo, Joanna. Panie Andrzeju, to od nas też wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy od Radia Pogoda. I proszę państwa, no to teraz dla wszystkich, ale może pan Andrzej gdzieś tam słyszę, może nie odebrał, to Brian Hyland i Sealed with the Kiss. Fajna balladka.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, no to tyle dzisiaj. Przepiękną majówkę spędziliśmy razem. Mam nadzieję, że Państwo gdzieś na łonie natury z Radiem Pogoda u boku. Bardzo nas to cieszy. Zapraszam oczywiście po 14 na moje najpiękniejsze melodie. Gwiazdą programu będzie jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi. Będziemy słuchać rozmowy Asi Kruk i wspomnień przepięknych piosenek. Proszę Państwa, sam sobie przypominam, że dawno, dawno temu, jak minęła majówka, to ja już nie mogłem spać następnego dnia, bo musiałem iść do szkoły, zdawać maturę i wiem, że to jest taki stres, więc jak mnie teraz słuchacie, młodzieży, przeżyłem. Miliony ludzi na całym świecie przeżyło ten dzień i wy też przeżyjecie. Oby wam się długopisy połamały i żebyście dostali swoje tematy i żebyście szczęśliwie tę maturę przeszli po prostu. Będzie dobrze, tylko bądźcie pozytywnie nastawieni. Piękne słoneczko niech wam świeci i wam nagle się głowa otworzy, cała wiedza wejdzie, którą wkuwaliście. No dobra, trzymam kciuki po prostu. A Państwu życzę miłego popołudnia i do usłyszenia wkrótce. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
1: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
0: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
2: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Została ostatnia reklama.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama.
18: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
3: Asia Kruk, dzień dobry. Kłaniam się państwu bardzo nisko w święto narodowe. Witaj maj, 3 maj. Dla Polaków błogi raj. Była kiedyś taka piosenka. O wszystkich uroczystościach państwowych informujemy państwa w wiadomościach Radia Pogoda. Kolejne przed nami, a zaraz po nich rozmowa z panem Dominikiem z Klubu Pogodnych Ludzi w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie.
5: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi, więziony przez białoruski reżim, odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
6: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
5: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17:00, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
7: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
8: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
7: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
8: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no, niewiele tam można oczywiście odczytać.
9: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
8: Da się da coś przeczytać? Coś tam widać?
9: No, da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
5: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
10: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
5: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
1: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
5: 25 stopni teraz na wschodzie Polski, 27 w centrum, a na zachodzie 28. Jutro zmieni się już trochę pogoda. Od północy i zachodu wpływać do nas będą deszczowe chmury. Przyniosą też burze. We wtorek i w środę znaczne ochłodzenie, zwłaszcza w północnej połowie kraju.

0: Wiemy, dlaczego jest pan wyjątkowym gościem i ta audycja wyjątkowa. Proszę powiedzieć, co pan robi w życiu, ile ma pan lat i co się wydarzy od jutra.
1: Lat mam 18, jestem abiturientem Inowrocławskiego Liceum, do którego jeszcze do niedawna uczęszczałem, a jutro zacznie się matura, czyli bardzo ważny egzamin w moim życiu. I tak się złożyło, że postanowiłem, że kończę 18 lat i będzie to bardzo dobry moment, by tutaj wstąpić w szeregi Klubu Pogodnych Ludzi. A tak się jeszcze fantastycznie złożyło, że mam tę przyjemność opowiedzieć Państwu o moich najpiękniejszych melodiach i jeszcze na dodatek będzie to właśnie dzień dzisiaj przed maturą.
0: No właśnie, to proszę powiedzieć teraz, jak człowiek człowiekowi, jak się tak pan czuje, panie Dominiku?
1: Czuję się spokojnie. Myślę, że tak, ja jestem generalnie taki opanowany i trochę zachowawczy, także myślę, że jestem w miarę dobrze przygotowany, ale oczywiście stres także mi towarzyszy, no bo zawsze jest ten niepokój, ta niepewność, co takiego się wydarzy i co tam na tej maturze może się pojawić i czym mogą mnie tam zagiąć, ale myślę, że ukończyłem no jedno z takich fantastycznych naprawdę liceum, fantastycznych nauczycieli miałem, o czym też będę wspominać w trakcie tej bardzo szczególnej dla mnie audycji. Także no myślę, że będzie dobrze. Zresztą no należę do Klubu Pogodnych Ludzi, więc moje nastawienie chyba nie mogłoby być inne niż takie optymistyczne, prawda?
0: Prawda, prawda. Panie Dominiku, ale z czego pan będzie pisał i odpowiadał na maturze?
1: To tak, pisać będę od jutra język polski, matematykę, język angielski, czyli te przedmioty podstawowe. Mhm. Jeśli chodzi o te rozszerzone przedmioty, ja realizowałem profil klasy społeczno-prawnej, a zatem język polski i wiedza o społeczeństwie. Mhm. To są te przedmioty, które już no, są trochę trudniejsze, na pewno ich poziom tej matury. Mhm. A jeśli chodzi o maturę ustną, no to oczywiście język polski, mhm, i język angielski.
0: Czyli tak to będzie wyglądało. To kiedy pan kończy?
1: Kończę 20 maja. Najpóźniej, jak się dało, wtedy jest właśnie matura z języka polskiego, ta rozszerzona. I trochę to potrwa, no ale później zaczną się wakacje i będzie czas relaksu, jak no śpiewał czas... Andrzej i Eliza śpiewali.
0: Wie pan, czas relaksu, ale też oczekiwania na wyniki, bo to wyniki dopiero na początku lipca, z tego co wiem.
1: Tak, z niecierpliwością, tak.
0: Dobrze,
1: tak, do lipca właśnie.
0: To już sobie ustaliliśmy, czyli ja od jutra, czyli od poniedziałku do 20, kiedy wyjeżdżam na urlop, trzymam niezmiennie za pana kciuki i zresztą za wszystkich maturzystów.
1: A, cieszę się bardzo, tak.
0: A za chwilę ruszamy z kopyta, czyli będzie pan opowiadał o swoich najpiękniejszych melodiach.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, dzisiaj wyjątkowa audycja z maturzystą, panem Dominikiem, który pięknie sobie wybrał z 6 swoich ulubionych piosenek, plus malutka siódemeczka, ale to się wyjaśni w trakcie audycji. Numer 1, panie Dominiku, Anna German, Jesteś moją miłością. Jakie to jest romantyczne. Skąd ten wybór?
2: Tak, Anna German, tak, zacznę może od samego początku. Urodziła się w Azji Środkowej w latach 1944-46 wraz z mamą i babcią, mieszkały w Kazachstanie. I tutaj chciałbym nawiązać, ponieważ mamy 3 maja i dzisiaj także ma miejsce w Astanie, stolicy Kazachstanu, koncert piosenek Anny German właśnie. Tak się fantastycznie złożyło, pod tytułem Echo Miłości. Ale drodzy Państwo, tym, co szczególnie urzeka mnie niejako w Annie German, jest nie tylko jej fantastyczny, wyjątkowy i naprawdę niepowtarzalny głos, określany mianem Słowiczego, ale jest przede wszystkim to, jakim była człowiekiem, szczególnie w obliczu tych osobistych dramatów, różnych tragedii. I tutaj chciałbym też przytoczyć słowa męża Anny German, pana Zbigniewa Tucholskiego, który wspominał w jednym z wywiadów, że wszystko, co w człowieku jest dobre, było właśnie w niej. Ale wracając do piosenki, pochodzi ona z roku 1965. Jest to fantastyczny tekst Andrzeja Tylczyńskiego i muzyka Jerzego Abratowskiego. Utwór niezwykle emocjonalny, opowiada o takim ukrywanym i tajemniczym uczuciu, a ten charakter refleksyjny w piosence, ponieważ zdaję maturę z języka polskiego, to pokusiłem się tutaj, aby nazwać te środki artystycznego wyrazu. Jest to, tak w moim przeczuciu, taka gradacja. I właśnie dlatego ta pierwsza zwrotka jest takim, można by nawet powiedzieć, swoistym rozliczeniem z przeszłością, dawnymi miłościami. Tutaj pojawiają się takie słowa: czy poznał wielką miłość i jej smak? To pytanie retoryczne, ale możemy też dojść chyba do takiego wniosku, że mimo takiego osobistego bardzo dialogu, myślę, że ten utwór też ma cechy takiego erotyku, prawda? Ale osoba darzona tym uczuciem, te osoby dwie pozostają cały czas w pewien sposób zdystansowane. Oczywiście to jest fantastyczne i piękne wyznanie miłości, ale ta druga strona jakby pozostaje bierna, nie odpowiada. Ale to nie jest też takie wołanie o miłość, ale jej takie liryczne, bardzo uczuciowe wyznanie.
1: Pięknie pan to powiedział. Pana nauczyciele języka polskiego muszą być z pana dumni. A my słuchamy.
2: A mam nadzieję, tak.
1: Tak, ja myślę, że tak. Jesteś moją miłością, śpiewa Anna German. I teraz państwo usłyszą od Anny German wszystko to, co pięknie przed momentem powiedział pan Dominik.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w Święto Narodowe, no i jeszcze niedziela i audycja Moje Najpiękniejsze Melodie. Pan Dominik opowiada dzisiaj zajmująco o swoich wyborach muzycznych, aż się nie mogę doczekać, co jeszcze przed nami. Za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Moje Najpiękniejsze Melodie w Radiu Pogoda.
2: Reklama. Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Tato, zabrakło dla lalek domku.
4: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
5: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
6: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
13: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
14: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
0: Została ostatnia reklama. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Pogoda. 103 i 4 FM.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpoczęła.

nadchodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę z

mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ w te witaminy.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Panie Dominiku, pytam dzisiejszego gościa moich najpiękniejszych melodii, który od jutra zdaje maturę, więc pewnie trochę stresu jest, ale pan Dominik twierdzi, że jest świetnie przygotowany, tak jak do tej audycji, moje najpiękniejsze melodie. Anna Jantar, płynęliśmy zachwytem, panie Dominiku.
2: Tak, Anna Jantar to jest kolejna artystka, którą bardzo, bardzo uwielbiam i darzę właśnie ogromnym szacunkiem. I tutaj chciałbym też nawiązać do tego, że Anna German i Anna Jantar, te dwie artystki łączyło więcej niż można by pomyśleć, bo ich losy, tak przeczytałem na stronie internetowej naszego wspaniałego radia, skrzyżowały się na początku w połowie lat 70. na warszawskim Żoliborzu. Obie artystki zamieszkały wówczas na Alei Reymonta. No i wówczas oczywiście były sąsiadkami, a zatem różnymi informacjami się wymieniały. Ale nie tylko to łączy te dwie artystki, jest także pewne spoiwo, które łączy te dwa utwory, czyli Jesteś moją miłością Anny German i Płynęliśmy zachwytem Anny Jantar. To oczywiście motyw miłości. Jednakże też Anna Jantar zaśpiewa za moment, w przeciwieństwie trochę do Anny German, w pierwszej osobie liczby mnogiej. Trochę o tym, że ta miłość jest taką wspólną sprawą, prawda? Że jest to świadoma i odpowiedzialna decyzja nie jednej jednostki, ale dwojga właśnie świadomych ludzi. Ta miłość będzie też tutaj, stanie się takim wytworem wyobraźni, bo tak w rzeczywistości te wszelkie wydarzenia, o których będzie śpiewać za moment Anna Jantar, no nie mają miejsca. Są one po prostu w pewnej takiej przestrzeni, którą my nazywamy wyobraźnią. Ja też myślę, że dzięki tej melodii i podróży, o której właśnie zaśpiewa Anna Jantar, poznają państwo tę wokalistkę z innej perspektywy.
1: No muszę panu powiedzieć, panie Dominiku, że analiza i interpretacja porównawcza także. Perfekt.
2: Tak?
1: Daje szóstkę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wie pan, ja sobie myślę i tak mam już od szkoły średniej, od czasów szkolnych, że generalnie nie opowiada się wierszy. Że to jest jakiś błąd w sztuce edukacyjnej, że trzeba opowiedzieć wiersz i co autor miał na myśli. Ale pan to robi bardzo ładnie, muszę panu powiedzieć. Naprawdę przyjemnie.
2: Staram się trochę to dopełnić, tak? Aby właśnie ukazać ten wybór, dlaczego te piosenki.
1: Jasne, jasne. Tak. Płynęliśmy zachwytem Anna Jantar. Oddajmy głos artystce, a za chwilę kolejny pana muzyczny wybór.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie. Pan Dominik prezentuje najpiękniejsze melodie i jest prezenterem w ciągu tych 2 godzin, no takim naprawdę pełnoprawnym. Kolejny pana muzyczny wybór, panie Dominiku, to Kino Bałtyk w wykonaniu Grzegorza Turnała i Doroty Miśkiewicz, którą kocham pasjami, także bardzo się cieszę, że tutaj pojawi się, tak, tutaj pojawi się ten utwór. Ja podejrzewam, dlaczego on się pojawia, ale to pan musi to powiedzieć.
2: Tak, no myślę, że ta aluzja, o której tam mowa w tym utworze, oczywiście do mojego miasta, do Inowrocławia, jest bardzo szczególna.
1: Tak.
2: Ale najpierw chciałbym też nawiązać, bo te wszystkie utwory, które ja wybrałem w czasie tej pierwszej godziny, coś łączy. I wbrew takim pozorom, ta piosenka także traktuje o miłości. Ale niekoniecznie do drugiego człowieka, ale do miasta, do takiej ukochanej, utęsknionej, nawet można by powiedzieć, przestrzeni. Grzegorza Turnała, krakowskiego piosenkarza zresztą, łączą z Inowrocławiem liczne wspomnienia z dzieciństwa, albowiem jako małe dziecko często przyjeżdżał do babci. No i właśnie te duchowe więzi z tym miastem przyczyniły się zapewne do powstania kilku piosenek.
1: A proszę mi powiedzieć, panie Dominiku, tak, czy Inowrocław jest taki rzeczywiście, jak z tego tekstu, jak z tej piosenki?
2: No jest trochę. Tutaj myślę, że oczywiście Inowrocław jest miastem uzdrowiskowym i bardzo widać to tchnienie, o którym też śpiewa właśnie Turnał, że może to być taka utęskniona przestrzeń, do której my chcemy wracać wspomnieniami. Tutaj można odnaleźć spokój. I bardzo serdecznie zapraszam wszystkich państwa, być może do odwiedzania Inowrocławia.
1: No proszę pana, jest pan świetnym ambasadorem swojego miasta. Kino Bałtyk, czyli wciąż potrzebne nam to kino. Inowrocław, inny obraz, inny smak. Grzegorz Turnał i Dorota Miśkiewicz za moment w Radiu Pogoda, a my do naszej pasjonującej jakże rozmowy wracamy już po 15:00.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Słuchasz Radia Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
5: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
3: Autopromocja. Reklama. Yeah.

0: to macie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Gotowi na majówkę?
10: Tak!
9: Hamak?
10: Jest!
9: Grill?
10: Jest!
9: Zdrapki i gry Lotto?
10: Są!
11: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kaufland jest też, też w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
16: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
18: Bo w Media

0: przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
12: Reklama. Asia Kruk, dzień dobry, kłaniam się Państwu. Za chwilę wracamy do rozmowy z panem Dominikiem w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie. A teraz przed nami wiadomości o 15.
13: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski.
14: Radio Pogoda, wiadomości o 15.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
15: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
13: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
16: Kmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
13: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
17: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
13: Pisemny Polski jutro o 9:00.
14: Radio Pogoda. Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński. Pogoda.
13: Bardzo ciepły i słoneczny wieczór, a jutro od północy i zachodu wpływać będą do nas deszczowe chmury. Zmienią nam pogodę w najbliższych dniach. Temperatura znacznie spadnie. Ten front będzie się przesuwać na południe i wschód, a gdy już przejdzie, zostawi za sobą temperaturę zbliżoną do 10 stopni.
14: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
9: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
12: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Raz jeszcze dzień dobry, panie Dominiku.
18: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
12: Gdyby ktoś się teraz włączył do słuchania Radia Pogoda i tej audycji, to wyjaśnijmy.

0: Tak, no bo to tak jednak ja uważam, że ja tak stronię od tego, aby sądzić, ale myślę o filologii polskiej, o takim kierunku właśnie związanym z językiem polskim. No i tak jak wspomniałem w rozmowie z panią Moniką Tarką, kiedy przyjmowała mnie do tego zacnego klubu pogodnych ludzi, no to wówczas deklarowałem, że chcę być nauczycielem. I cały czas to podtrzymuję.
1: Duży szacunek, bo to nie jest łatwy zawód.
0: Nie jest.
1: Życzę panu, żeby się panu wszystko udało, czego pan tylko by chciał. Natomiast rozmawiamy sobie dzisiaj o pana najpiękniejszych melodiach i jeszcze przed naszą rozmową powiedział pan, że ojej, mógł wybrać tylko 6, a chce pan 7. To porozmawiajmy króciutko o tej 7, która się nie pojawi, ale za to może pan o niej opowiedzieć.
0: Ponieważ mamy dzisiaj święto narodowe i wspominamy uchwalenie Konstytucji 3 maja, to też w takim duchu patriotycznym trochę, bo o sprawach narodowych mówi piosenka W żółtych płomieniach liści, którą wykonywała Lucja Prus ze Skaldami. I może zacznę od tekstu, od fragmentu. I ja witałam nieraz kogo, chociaż paliły wstydem skronie i powierzałam Panu Bogu to, co w pamięci jeszcze płonie. I drodzy Państwo, tak trochę już chciałbym nawiązać do tych pozostałych moich wyborów. Pamięć będzie tym motywem łączącym kolejne nasze wspomnienia o tych utworach, no bo mamy święto narodowe i tak sobie pomyślałem, że takie piosenki też mogłyby się pojawić. Ten utwór to też jest taka piękna obietnica chyba odrodzenia, mimo wielu strat i takiego cierpienia, bo pojawiają się tutaj takie słowa: ja jeszcze z wiosną się rozkręcę, ja jeszcze z wiosną się roztańczę. To taka wiara w nadejście nowego początku, którego symbolem jest wiosna, pora roku, moja ulubiona, a nie wiem, chciałbym panią zapytać, jaka jest pani ulubiona pora roku?
1: Wiosna późna i lato, zdecydowanie tak.
0: A, no to też tak podobnie mam.
1: Już pan tutaj powiedział, że będzie trochę o historii i trochę o zachwytach w kolejnych pana wyborach muzycznych, to za chwilę o nich porozmawiamy.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W moich najpiękniejszych melodiach pan Dominik wybiera swoje ulubione piosenki. Jak stwierdził, ma ich mnóstwo i wybór tych 6 był niezmiernie trudny. W takim razie, co kierowało wyborem Ocalić od zapomnienia Marka Grechuty?
2: Przyczyną wyboru tej piosenki jest tekst. Jej tekst, który napisał wybitny zresztą poeta Konstanty Ildefons Gałczyński. Muzykę skomponował sam Marek Grechuta. I dlaczego ten utwór jest akurat tutaj zaraz po godzinie 15 się pojawia? Bo jest on takim, ja go nazwałem, pewnym pomostem łączącym te 2 godziny naszego muzycznego spotkania. Z jednej strony jest to muzyczny utwór o chęci ocalenia od zapomnienia przebytych dróg, tej przeszłości, która jest właśnie tym wydarzeniem łączącym dwojga ludzi, tak, też miłość, ale z innej perspektywy patrząc na ten tekst, to on gloryfikuje wartość pamięci i tego, co się z tą pamięcią wiąże, te wspomnienia. Mamy dzisiaj święto narodowe 3 maja i myślę, że ta historia i pamięć wybrzmiewają tutaj niezwykle istotnie i są one bardzo ważne. Ja też tak podchodzę trochę do tego, że to, co my robimy teraz, albo to, co miało miejsce w przeszłości, kształtuje nie tylko naszą teraźniejszość, ale także przyszłość. Także to, co będzie i dlatego to te wszystkie nasze czynne działania są bardzo istotne. Ocalić od zapomnienia to też taka refleksja nad tym, że czas jest bardzo ulotny, że my nie jesteśmy tutaj tak naprawdę na stałe, na zawsze. No, nie chcę powiedzieć tak trochę brutalnie, że wszyscy przecież przemijamy, ale mamy ten swój czas, który możemy w jak najlepszy sposób wykorzystać. Ta wspólna droga, o której też tutaj śpiewa Marek Grechuta, wymaga wzajemnego zrozumienia, by pokonać trudności. I tutaj przywołam znowu fragment. I znów upór, żeby powstać, i znów iść.
1: I dojść do celu. Najbardziej lubię w tej piosence.
2: No to wspaniale, cieszę się.
1: Pięknie. Posłuchajmy jej w całości, chociaż często ją słychać w Radiu Pogoda, ale tym razem specjalnie dla pana, panie Dominiku. Niech pan wszystko pamięta. To naprawdę.
2: Dziękuję.
1: To naprawdę wiele, wiele waży i może się w życiu przydać jeszcze. To tak od starszej koleżanki dobra rada.
2: Dziękuję bardzo.
1: To Marek Grechuta teraz w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda do godziny 16. Pasjonująca, sami Państwo muszą to potwierdzić. Rozmowa z panem Dominikiem, młodym człowiekiem o bardzo szerokich horyzontach. Słuchaczem Radia Pogoda, klubowiczem Klubu Pogodnych Ludzi. A za chwilę do tego wracamy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
10: MediaExpert, taniej masz.
11: Hej, tu Paweł Orlański, majówka w

0: do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 000 zł, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Gorąco?

0: kup tylko w KFC.
1: Została ostatnia reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Reklama.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Z panem Dominikiem z Inowrocławia, maturzystą od jutra, rozmawiamy o pana Dominika najpiękniejszych melodiach. Właściwie to pan Dominik mówi, ja nie mam nic do dodania, bo to są wielce wyczerpujące wypowiedzi. Piosenka o mojej Warszawie i Mieczysław Fok znalazła się w tym zestawieniu. Dlaczego?
2: A dlatego, ponieważ tak jak już wspomniałem wcześniej, mamy oczywiście to święto narodowe 3 maja. No i tak sobie postanowiłem, gdybałem, że choć jedna z moich najpiękniejszych melodii w czasie tej audycji będzie zawierać się w takim duchu trochę patriotycznym. I takim właśnie utworem, myślę, że pani się ze mną zgodzi, jest piosenka o mojej Warszawie.
1: Bardzo lubię tę piosenkę i bardzo ją szanuję też.
2: Cieszę się bardzo. I dzisiaj też wspominamy oczywiście Mieczysława Foga. To właśnie jego imieniem został ustanowiony ten rok 2026, ale ja chciałbym tutaj przywołać trochę historii, bo ona, tak jak już wspomniałem, kształtuje tę naszą teraźniejszość. Po wybuchu II wojny światowej Mieczysław Fok śpiewał w kawiarniach, umilając Polakom wtedy trudy tego dnia codziennego, a po wyzwoleniu Warszawy przez ponad rok prowadził kawiarnię Café Fok. I sam artysta wspominał, i tutaj przywołam jego słowa, działalność artystyczną w wyzwolonej stolicy zainaugurowałem, ma się rozumieć, piosenką o mojej Warszawie.
1: Piosenki patriotyczne to nie tylko te piosenki żołnierskie, to też tak zwana popkultura, ale za to jaka piękna. Pięknie to pan to powiedział. Bardzo dziękuję i myślę, że słuchacze wzruszają się teraz, wie pan. Jestem nawet o tym przekonana. Za chwilę ostatni pana muzyczny wybór, aż żałuję. No ale dobrze, najpierw piosenka o mojej Warszawie i Mieczysław Fok.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie z panem Dominikiem. To już ostatni pana muzyczny wybór będzie, panie Dominiku, a my tutaj wracamy do Anny German, czyli trochę do początku, bo jako pierwsza wystąpiła w pana wyborach Anna German, no i jako ostatnia też, i to będzie piosenka Być może co?
2: Tak, a być może gdzie indziej, tak jak śpiewa Anna German, być może gdzie indziej są ziemie piękniejsze, ale w końcu dochodzi do takiej konkluzji, że nie.
1: No, drodzy Państwo, warto zauważyć, kto to wykonywał, prawda? I znając historię Anny German, no tutaj interpretacja sama się ciśnie.
2: Tak, warto dodać, że przecież Anna German śpiewała, drodzy Państwo, w 7 językach. Mhm. Podróżowała, koncertowała po całym świecie, ale to jednak ta Polska okazała się być dla niej najpiękniejszą. I chciałbym też tutaj przytoczyć słowa pani Ireny Santor, i od tego trochę zacząć tę opowieść, a zakończyć ją wspomnieniem samej wykonawczyni tego utworu, czyli Anny German.
3: To jest jedna z najpiękniejszych piosenek o Polsce. Prościutko napisana, każde słowo na wagę złota i jest najpiękniejszym przesłaniem. Tak powinniśmy mówić, z taką czułością, o swoim kraju, o Polsce. Ania German napisała do tego muzykę fantastyczną. Stanisław Ryszard Dobrowolski, to jest jego tekst.
2: Te piękne słowa pani Ireny Santor chciałbym też uzupełnić wspomnieniami Anny German o tym drugim opolskim debiucie. I tutaj też przywołam jej słowa. Po moich doświadczeniach włoskich wyszłam znów na estradę opolskiego amfiteatru i zaśpiewałam Być może. To, co teraz powiem, zabrzmi patetycznie, ale właśnie wówczas uwierzyłam, że znowu mogę śpiewać na żywo. I teraz chciałbym jeszcze wrócić do tekstu tego utworu. Sercu jest droższa piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza. No, ten krajobraz też bardzo istotną rolę odgrywa w tym utworze, ale mimo wszystko sercu Anny German była bardziej bliższa Polska, nasz piękny kraj. I taką refleksją chciałbym zakończyć to bardzo muzyczne
1: i analityczne
2: spotkanie. Tak, chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim nauczycielom, bo to właśnie nie tylko wiedza, którą przekazywali, ale te wszelkie takie dobre gesty jakieś, każdy ten uśmiech i takie wyrazy empatii trochę też mnie ukształtowały. A do podziękowań chciałbym jeszcze wrócić do Radia Pogoda. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogłem mieć ten przywilej tutaj w tej audycji wystąpić, opowiedzieć Państwu, mam nadzieję, że nie zanudziłem, o tych najpiękniejszych melodiach, i chciałbym także bardzo serdecznie podziękować pani Asiu.
1: To ja panu bardzo serdecznie dziękuję. Panie Dominiku, jeżeli pan do matury jest tak przygotowany jak do tej audycji, to ma pan 5 z plusem, a u mnie ma pan 6.
2: Dziękuję bardzo.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda.
4: Napisz proszę, chociaż krótki list.
3: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy Monika Tarka i
2: Halina Frąckowiak.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
7: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: To zabrakło dla lalek domku.
12: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
13: Prosta pożyczka na drobne marzenia z kasą Stefczyka są do spełnienia.
14: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
15: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka!
16: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
15: Jaką?
16: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
15: Super! A co z dziećmi?
16: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
15: No i to jest plan!
17: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
18: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
19: Co masz?
20: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chips Lays? Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
21: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
24: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
25: To przy okazji zjesz z nami.
24: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
26: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
25: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
24: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
25: To tylko przy okazji.
24: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.
3: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
5: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
4: Grzybica?
5: Zdarza się częściej niż myślisz. Dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
4: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
5: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
4: I jak ładnie się błyszczy.
5: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
4: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
6: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopi.

0: wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
2: Została ostatnia reklama. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
4: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
2: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
5: Ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek, to jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji, żeby się spotkać.
6: Przy okazji kondycja się poprawia.
7: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
6: To jest najważniejszy chyba dokument, prawda? I to trzeba cenić.
2: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tak zwanych nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
8: Czyli 2 pacjentów w limicie, 3 poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
2: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało 5 roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
9: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
2: Mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
10: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
2: Dzisiaj jeszcze gorąco i słonecznie, ale już płynie do nas z północy i częściowo z zachodu front, który przyniesie ulewy, burze, wymiecie nam to gorące powietrze z kraju, a zostawi za sobą zimne z temperaturą zbliżoną do około 10 stopni, co najwyżej kilkunastu.

jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

0: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
2: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
1: Grzybica?
2: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
1: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
2: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
1: I jak ładnie się błyszczy.
2: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
1: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
3: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4-10 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg. Gramów meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Kto zwalcza ból? Kto?
13: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
20: Została ostatnia reklama.
21: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
22: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.

0: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
2: Tak, jego cenę też.
1: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
2: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
1: Wiedziałam, że się zgodzisz.
3: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
4: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na MediaExpert.pl.

0: już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Została ostatnia reklama.
9: I plus you.
10: I plus you. Ale ten plusz elektrolity jest oryginalny.
11: I tak pluszuje ananasem.
10: I mango.
12: Tryska witalnością i energią.
13: A, chciałabym go pluszować.
11: Wiecie, że ma rodzinę?
13: A, szok!
11: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
13: Aż ten plusz jest aktyw.
14: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
15: Dziękuję.
16: Reklama.
17: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie.
18: Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy?
17: Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
12: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
17: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brukwet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
17: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
18: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
19: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
18: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
20: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
18: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
17: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Celi nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
21: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
17: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prevosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Bruchbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.
1: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
17: Bardzo ciepły i słoneczny jeszcze pogodny wieczór, ale to się niedługo zmieni. Płynie do nas front, który najpierw zajrzy na północ, potem będzie się przesuwać na południe w kolejnych dniach. Przyniesie ulewne deszcze i burze, a także znaczne ochłodzenie. Zostawi za sobą jakieś 10-15 stopni.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Wiem, że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Mamusia?
5: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
11: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
12: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
13: Na zdrowie.
12: Dziękuję.
14: Została ostatnia reklama.
15: Gorąco?

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dnia.

0: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
2: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
1: Grzybica?
2: Zdarza się częściej niż myślisz. Dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
1: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
2: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
1: I jak ładnie się błyszczy.
2: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
1: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
3: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
6: Tak, jego cenę też.
5: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
6: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
5: Wiedziałam, że się zgodzisz.
7: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank, GmbH, spółka z o.o. oddział w Polsce. Oferta promocyjna, lokata bezwarunkowa, ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
8: To co, Marian? Rowery?
9: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
8: A raty jakie mają?
9: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
9: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, pływam, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealne, abyś mogła więcej, abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
11: Na zdrowie.
10: Dziękuję.
11: Została ostatnia reklama. Yeah.

7:45 jakaś podyta, 8:09 ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa a konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Radio.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
0: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
2: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda.
3: Napisz proszę, chociaż krótki list.
2: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy Monika Tarka i
0: Halina Frąckowiak.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
8: MediaExpert, taniej masz.
9: Gotowi na majówkę?
10: Tak!
9: Hamak?
10: Jest!
9: Grill?
10: Jest!
9: Zdrapki i gry Lotto?
10: Są!
11: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Została ostatnia reklama.
17: Keno kręci nas już 18 lat.
18: A my się rozkręcamy.
17: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
19: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
20: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
17: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
21: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania zajrzymy do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Będzie m.in. o nowych salach operacyjnych.
22: To jest konsekwentna realizacja takiego długofalowego programu modernizacji przestrzeni szpitalnych, również w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
21: Mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
22: Traktujemy ten szpital jako jeden z naszych priorytetowych obiektów, bo tutaj, jak wiadomo, choroby nowotworowe są jednymi z tych, które najczęściej spotykają mieszkańców Wielkopolski, obok oczywiście chorób układu krążenia.
23: To warto wiedzieć.
22: Ta modernizacja tutaj, kolejne 3 super nowoczesne sale operacyjne, to jest większa zdolność szpitala do podejmowania najróżniejszych interwencji. I co warte podkreślenia, to są już absolutnie światowe, najnowocześniejsze technologie. To są właśnie te roboty, które wspierają pracę chirurgów, bardzo precyzyjne. To są technologie, które pozwalają dotrzeć do środka. środka organizmu pacjenta z dawką chemioterapii lub radioterapii, precyzyjnie trafiając w guz, w to miejsce, które jest niebezpieczne dla pacjenta, jednocześnie powodując jak najmniejsze konsekwencje tego zabiegu, czyli szybki powrót do zdrowia, szybki powrót do domu. To wszystko jest dzisiaj bezcenne z punktu widzenia komfortu pacjenta. No i oczywiście trzeba podkreślić, że to są też już takie struktury nowoczesne, gdzie chirurg widzi na ekranie wnętrze organizmu, może to wszystko nagrać, potem przeanalizować. To wszystko jest podłączone pod wyrafinowane struktury cyfrowe, więc to jest naprawdę światowy poziom. I dzisiaj 3 sale, w kolejnym czasie będzie modernizować kolejne. Więc to jest po prostu proces, który cały czas trwa. My wspieramy cały czas jako Polskie Centrum Onkologii, jako nadzorujący samorząd. W tym wypadku na tą tylko tutaj realizację przeznaczyliśmy 32 miliony z budżetu województwa. Na niektóre inne części, tak jak chociażby ten budynek ambulatorium, były przeznaczone pieniądze również z budżetu Unii Europejskiej, którym dysponujemy, więc ten proces nie mógłby się odbyć bez dotacji. Cały czas staramy się znajdować pieniądze dla naszych szpitali. W tym roku w budżecie jest to ponad 500 milionów złotych na różne inwestycje, zakupy sprzętu, które trafiają do naszych wszystkich szpitali.
0: W tej chwili działa cały nowy blok. Na piętro niżej mamy 6 sal operacyjnych. Tutaj jesteśmy na piętrze trzecim, które jest połączone z blokiem wewnętrznymi, tutaj ciągami komunikacyjnymi. Witold Kistler, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. I tutaj zmodernizowaliśmy 3 sale operacyjne, które kiedyś były salami operacyjnymi i taką samą funkcję w tej chwili mają przywróconą, ale już w zupełnie nowym charakterze. Jedna ze sal operacyjnych jest salą wyposażoną w angiograf cyfrowy, który jest podwieszony na takim specjalnym systemem szyn pod sufitem. On pozwala na wykonywanie zabiegów radiologii interwencyjnej. Także nie tylko zabiegi diagnostyczne, stereotaktyczne biopsje, ale również zabiegi ablacyjne, wypalanie zmian chociażby w wątrobie, możliwość wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych, czyli to jest zupełnie nowa działalność, którą szpital dzięki tej sali może rozpocząć. Jest to duża inwestycja, jest to bardzo zaawansowany sprzęt, w unikatowy sposób zainstalowany na tej sali, także zaprojektowanie, przebudowa tego bloku była dużym przedsięwzięciem i rzeczywiście dało to w mojej opinii bardzo dobry rezultat. I mam nadzieję, że skorzystają na tym pacjenci, którzy będą tutaj operowani. Już zaczęliśmy te zabiegi wykonywać. Zaczynamy oczywiście od dołu, czyli od biopsji poprzez ablację. Zabiegi naczyniowe są gdzieś tam na szczycie tej piramidy zabiegów, które będziemy wykonywali. Są najbardziej skomplikowane i trudne. Wymaga to trochę czasu, żebyśmy rozpoczęli tę działalność w szerszej skali. W grudniu 2025 staliśmy się również posiadaczami kolejnego modelu robota Da Vinci. Mamy 5. generację robota Da Vinci, która stanęła piętro niżej na sali dedykowanej właśnie do zabiegów robotowych i w trakcie modernizacji teraz tych 3 sal przygotowaliśmy salę, w której stanął ten robot, którym pracujemy od 7 lat, od 2018 roku, kiedy go kupiliśmy, model XI. Jest również tutaj zainstalowany na tym zmodernizowanym bloku. Rzeczywiście zabiegi onkologiczne są coraz dłuższe, coraz bardziej skomplikowane i przeciągają się wielokrotnie na późne godziny popołudniowe. W przypadku oczywiście konieczności też pracujemy w godzinach późnych, popołudniowych i nawet nocnych, jeżeli trzeba, ale planowe zabiegi odbywają się jednak do godzin późnych popołudniowych. Nie mamy długich okresów oczekiwania. To jest jeden z mitów, który krąży wokół naszego szpitala. To jest absolutnie nieprawda. Pacjent onkologiczny wymaga całej ścieżki diagnostycznej. Po to jest utworzona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, żeby wykonać wszystkie badania przedtem. I to trwa. Natomiast na pytanie, ile czeka na zabieg, 2 tygodnie, bo my od momentu, kiedy mamy pacjenta z

0: Jest to wielkie rozszerzenie naszej działalności, bo jedna z tych sal będzie bardziej służyła diagnostyce i wybranym zabiegom onkologicznym. Mówimy o radiologii interwencyjnej. Dwie sale mieliśmy takie dodatkowe, które używaliśmy, tak zwane satelitarne, i one przestaną być użytkowane na korzyść tych sal nowych, które tutaj zmodernizowaliśmy. Więc nie mamy jakiegoś wyraźnego skoku w dostępności do sal. Myślę, że ten skok jest na poziomie 10%, czyli to może nie być bardzo zauważalne, jeżeli chodzi o wzrost dostępności. No niemniej organizacyjnie jesteśmy przygotowani do tego, żeby maksymalnie wykorzystywać nasze zasoby, co na pewno wtedy też zwiększa nasze możliwości tutaj pracy operacyjnej na bloku.
1: Lidia Sufinowicz, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki. Jestem tutaj też, co moim zdaniem jest niesłychanie ważne, koordynatorem wolontariuszek, które od 24, więcej nawet lat działają na terenie WCO, stąd no, każda inicjatywa, która się dzieje w WCO, to jest nasza radość. Widzimy, że ta zachorowalność jest coraz większa i niestety, co jest dla mnie ogromnym smutkiem, zachorowalność wśród młodych kobiet, bo dotąd się mówiło o tym, że chorują osoby dojrzałe, natomiast w tej chwili zachorowalność wśród młodych ludzi, zarówno chłopaków, a to jest rak jądra, jak i kobiet, a rak piersi, no i wszelkie inne, jest ogromna. Jest bardzo duża i niestety przewidywania są, że to będzie jeszcze większe. W związku z tym ta profilaktyka to jest coś, co tylko nas może uratować. Najwspanialszymi osobami, o których tu zresztą mówił przedstawiciel pacjentów, są panie koordynatorki. To jest coś, co nam ratuje życie, bo w momencie diagnozy pacjent traci poczucie wszystkiego tak naprawdę i gdyby nie ta pomoc koordynatorów w szpitalu, byłoby znacznie trudniej. W tej chwili, jeżeli już mamy tą ścieżkę wskazywaną przez koordynatorów, a my na nich mówimy tak, jak ten pacjent tutaj właśnie powiedział, że to są takie nasze anioły, które prowadzą nas przez te korytarze szpitalne i jest nam zdecydowanie łatwiej. To nie jest coś, co mówię wbrew sobie albo pod te mikrofony, które są przede mną. W tej chwili naprawdę ogromną różnicę widzimy w tym, co się działo lat temu kilka. Sama byłam pacjentką wcześniej, potem byłam pacjentką raz jeszcze, jestem w tej chwili pacjentką taką świeżą i widzę to. Po prostu jestem, to dziwnie zabrzmi może, ale szczęśliwa, obserwując to, co się dzieje, jak wyglądają operacje, jak wygląda diagnostyka, jak wygląda później leczenie. To naprawdę jest optymistycznie dla nas wszystkich pacjentów.
2: Profesor Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii. No, dla nas to jest znaczące poszerzenie oferty w zakresie leczenia operacyjnego. Do tej pory mieliśmy 6 sal operacyjnych. Oddając do istotnej modernizacji tą część bloku operacyjnego, no to będziemy mieli 9. Ale warto też podkreślić jeszcze jeden aspekt. To jest taki mały blok operacyjny, w którym są 3 sale i on jest całkowicie niezależny od głównego bloku operacyjnego, gdzie jest 6. To ma ogromne znaczenie, jak pokazały czasy epidemii, kiedy trzeba mieć pewne niezależne części szpitala oddzielone od siebie w razie kolejnej epidemii. No, też się czegoś uczymy, bo to, co się nie zdarzyło nigdy do tej pory, jak epidemia COVID w naszych nowożytnych czasach, nazwijmy to, teraz się zdarzyło, więc to jest jego ogromna zaleta i z tego się bardzo cieszę. Ten blok jest połączony z drugą częścią, też z windą bezpośrednią, ale można go zupełnie oddzielić. Kupiliśmy drugiego, najnowszego robota chirurgicznego, to też warto podkreślić, to zwiększy ilość operacji robotowych. Warto powiedzieć, że jesteśmy pierwszym ośrodkiem onkologicznym w Polsce, który kupił tego robota i pierwszym tego najnowszej generacji. I poprzedni robot chirurgiczny, który kupiliśmy kilkanaście lat temu, też był pierwszym robotem w ośrodku onkologicznym, w Centrum Onkologii. Wykonujemy operacje robotowe we wszystkich lokalizacjach, w których są one w Polsce wykonywane. To poszerzy, to zwiększy ilość zabiegów. Mamy kolejne zespoły, które są przygotowane do operowania przy pomocy robota. No, wprowadzamy nową metodę, która u nas była reprezentowana w małym zakresie, czyli radiologię zabiegową. Mamy dosyć dużą grupę pacjentów leczonych różnymi innymi metodami, którzy do tej pory, jeżeli takie wskazanie było, to byli kierowani do innych ośrodków. Teraz będziemy mogli u nich stosować tą metodę u nas. Musimy pamiętać, że jesteśmy jednym z największych ośrodków onkologicznych w Polsce i w Europie. No to gdzieś ci pacjenci muszą być leczeni. Blok operacyjny jest w miarę uniwersalny. Oczywiście to nie jest tak, że te sale ze względów też epidemiologicznych, w miarę staramy się utrzymywać te same strumienie pacjentów, ale ponieważ jest robot robot chirurgiczny, no to jakby z natury swojej rzeczy mogą być operacje w zakresie jelita grubego i raka stercza.
3: Przypomnę, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu zyskało kolejne sale operacyjne. Wszystko dzięki modernizacji centralnego bloku

0: operacyjnego szpitala, która pochłonęła blisko 40 milionów złotych.
1: Zmieniamy temat.
0: Będzie o miejskich fontannach.
2: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ma pod swoją opieką 8 wodotrysków na terenie poznańskich parków i skwerów. Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Nasza największa fontanna znajduje się w parku Adama Mickiewicza lub, jak określają niektórzy mieszkańcy Poznania, fontanna przed operą. Pozostałe fontanny to m.in. w parku Romana Maciejewskiego, w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego, w parku Rataje czy w Starym Korycie Warty. I te wymienione już działają. Nieco później natomiast zostanie włączona fontanna w ogrodzie wodnym na Cytadeli. Jest to związane z trwającą migracją płazów. A nasze stawy w rozarium i ogrodzie wodnym cieszą się ogromnym zainteresowaniem żab. Wykorzystując sytuację, przypominam, że wszystkie gatunki ropuch w Polsce są objęte ochroną prawną. Nie wolno ich dotykać, chwytać, przenosić ani płoszyć. Szczególną ostrożność warto zachować wieczorami i nocą w pobliżu zbiorników wodnych oraz na alejkach parkowych. I apelujemy o niewypuszczanie psów do zbiorników, ponieważ w niektórych przypadkach kontakt z wydzieliną na skórze ropuchy może spowodować uszczerbek na zdrowiu czworonoga. I dlatego, mając na uwadze dobro naszych nowych mieszkańców, wodotrysk w ogrodzie wodnym na Cytadeli zostanie uruchomiony, gdy kijanki troszeczkę podrosną. W późniejszym terminie tryśnie fontanna u zbiegu ulic Zielonej, Strzeleckiej i Długiej na skwerze Zielone Ogródki Zbigniewa Zakrzewskiego, ponieważ obecnie trwają tam prace związane z instalacją wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną. Remontowane są także uszkodzone elementy, m.in. betonowy mostek oraz podziemna komora techniczna z pompami i armaturą sterującą. Niestety nieczynna w tym sezonie będzie pochodząca z początku ubiegłego wieku zabytkowa fontanna z delfinami, zwana również studzienką Krontala, która znajduje się przy zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 Lutego. Fontanna przychodzi w tej chwili kompleksowy remont. Prowadzone są prace konserwatorskie, które obejmują m.in. remont rzeźby delfinów i dzieci, wymianę dysz wodnych oraz naprawę kamiennych elementów. Prace potrwają do jesieni. Natomiast dopiero w przyszłym sezonie mieszkańcy naszej wildy cieszyć będzie fontanna na placu Marii Skłodowskiej. W tym miejscu prace ruszą już niebawem. I jeszcze jedno, mówiąc o fontannach, musimy przypomnieć, fontanna to nie basen. Fontanny nie są przystosowane do użytku kąpielowego i nie spełniają standardów bezpieczeństwa oraz higieny wymaganych kąpieliskom. Woda w fontannach krąży w obiegu zamkniętym. Nie jest filtrowana ani dezynfekowana, dlatego nie jest przeznaczona do kontaktu ze skórą ani do picia. Z tego powodu nie nadaje się do użytku przez ludzi. Dodatkowo betonowe powierzchnie wodotrysków są śliskie i twarde, co zwiększa ryzyko poślizgnięcia, skaleczenia czy stłuczenia. Warto przypomnieć, że o obowiązującym zakazie kąpieli w miejskich fontannach. Każdy, kto zdecyduje się go złamać, musi się liczyć z konsekwencjami. Za wejście do zbiornika wodnego grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. Niestety niezależnie od kar, osoby wchodzące do nich robią to na własną odpowiedzialność, narażając się nie tylko na sankcje finansowe, ale również na niebezpieczeństwo.
0: Nie zapominajmy o tym wszystkim. Zanurzenie się w fontannie może prowadzić do wystąpienia chorób skóry, układu pokarmowego czy infekcji grzybiczych, zwłaszcza u dzieci.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, witajcie, zapraszam na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta, na początek jednak sprawa z okolic Poznania.
1: O tym się mówi.
4: Dzięki szybkiej reakcji strażaków, leśników i policjantów udało się zapobiec zagrożeniu ekologicznemu w nadleśnictwie Babki. Otóż ktoś do lasu, blisko Poznania, w miejscowości Biskupice, wyrzucił 30 zbiorników z substancją, którą później strażacy sprawdzili z grupy ratownictwa chemicznego. Okazało się, że w środku były rozpuszczalniki. Gdyby doszło do wycieku tych rozpuszczalników, no to nawet istniała możliwość skażenia gleby i wód gruntowych, także ryzyko pożaru. Tutaj na miejscu działała też policja, zabezpieczała ślady. Teren został później przekazany leśnikom z nadleśnictwa Babki, którzy zajęli się utylizacją tych odpadów. Już wiemy, że koszt tej utylizacji wyniesie około 5 tysięcy złotych. Śmieci nadal są problemem w polskich i wielkopolskich lasach. Mimo tego, że kary zostały zaostrzone, gdyż za zanieczyszczanie lasu grozi teraz grzywna nie niższa niż 500 zł, a za składowanie odpadów w lesie grzywna od 1000 zł, ograniczenie wolności lub nawet areszt. No ale jeśli spojrzymy w statystyki tylko naszej tutaj Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, widzimy, że nadleśnictwa poznańskiej dyrekcji rocznie średnio zbierają taką ilość odpadów, która zmieściłaby się w 65 tysiącach przydomowych kubów na śmieci. To tak jakby każdy mieszkaniec miasta Leszna wyrzucił taki kubeł do lasu. Koszt sprzątania roczny dla nadleśnictw poznańskiej dyrekcji tych śmieci to około 3 miliony złotych. Za taką kwotę moglibyśmy równie dobrze wybudować infrastrukturę turystyczną dla mieszkańców. Apelujemy o to, by Państwo zgłaszali, jeśli widzą Państwo takie przypadki, pod numer 112 zgłaszali przypadki właśnie, jak ktoś wyrzuca śmieci, czy składowania śmieci, by zapobiec poważnym konsekwencjom dla środowiska.
0: Mówił nam Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Czas na kolejny temat. Już po raz 10 Wydział Neofilologii UAM organizuje Dni Różnorodności Kulturowej.
5: Wkrótce!
6: Jest to święto, które pozwala na przedstawienie różnorodności kulturowej reprezentowanej na Wydziale poprzez warsztaty, dyskusje, wystawy, gry, koncerty, a także poznawanie kuchni innych kultur. Tegoroczne Dni Różnorodności Kulturowej otworzy koncert jubileuszowy w Auli Uniwersyteckiej, który odbędzie się 9 maja. Będzie to koncert muzyki świata, a wydarzenie będzie otwarte i skierowane do mieszkańców Poznania. 16 maja, na 4 dni przed głównymi obchodami, odbędą się Dni Różnorodności Kulturowej w Muzeum Kultur Świata. Będzie to dyskusja z obcokrajowcami uczącymi się na Wydziale Neofilologii i mieszkającymi w Polsce. To spotkanie otwarte, skierowane do mieszkańców Poznania w ramach Nocy Muzeów. 20 maja odbędą się Dni Różnorodności Kulturowej na Wydziale Neofilologii UAM. Wydarzenie skierowane do studentów oraz uczniów szkół średnich. W programie warsztaty językowe, bębniarskie, taneczne, gry planszowe z różnych krajów, mini wykłady o komunikacji międzykulturowej, speed talking, stanowiska ze specjałami kulinarnymi i wielojęzyczne karaoke.
0: Mówił Przemysław Stanula z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Sport w Poznaniu.
0: Czas na kolejny temat. W sobotę 23 maja poznańską Maltę opanują smoki.
7: Tak jest, dokładnie. 23 maja w sobotę spotykamy się po raz kolejny na Malcie. Maciej Młodzik, organizator. Kolejna odsłona imprezy Mistrzostwa Szkół w Smoczych Łodziach, Poznańskie Dragony oraz Poznań Canoe Challenge, a także Mistrzostwa w Smoczych Łodziach, również Poznańskie Dragony 2026. Impreza, która została zapoczątkowana przeze mnie w 2008 roku, jak widać, cały czas się rozrasta. Z każdym rokiem uczestników, można powiedzieć, przybywa. To nas bardzo cieszy. Smocze Łodzie, czyli krótko powiedziawszy, z przodu głowa smoka, z tyłu ogon smoka, w środku 10 osób, które wiosłuje. Z przodu jest jeszcze bębniarz. Szkoły startują za darmo, także udział jest ich bezpłatny. Można się cały czas zapisywać. Wystarczy wejść na naszą stronę fwpp.com.pl i tam w zakładce właśnie Poznańskie Dragony są formularze, które należy do nas przesłać na Poznańskie Dragony.
0: Będzie rywalizacja, ale chyba nie tylko o to chodzi, bo to taka wielka impreza integracyjna.
7: Dokładnie. To jest tak naprawdę impreza sportowa z rywalizacją w tle, można powiedzieć, integracyjna. Cieszymy się, że każdego roku do nas uczniowie przychodzą. Także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Wspaniały dzień na Malcie, na przepięknym obiekcie, na którym w tym roku będą przecież rozgrywane Mistrzostwa Świata w kajakarstwie.
0: Jednym słowem, ta impreza nie mogła się odbyć w innym miejscu.
7: Nie, to jest tor na co dzień zarezerwowany dla profesjonalistów, a właśnie na ten jeden dzień w Poznaniu odbywają się biegi dla totalnych amatorów, jeśli można tak powiedzieć, ponieważ niektórzy oczywiście mają gdzieś tam doświadczenie w spływach kajakowych, ale tutaj w takiej rywalizacji właśnie na przykład na kajakach turystycznych, a zwłaszcza na Smoczych Łodziach, są to raczej nowicjusze albo osoby, które kiedyś już u nas startowały, ale na co dzień nie trenują. Dlatego tutaj chodzi głównie o tą dobrą zabawę, o taki pozytywny przekaz, że na wodzie, na poznańskiej Malcie można się wspaniale bawić.
0: A można się jakoś przygotować do tych zawodów?
7: Ja zawsze zachęcam do aktywności fizycznej na co dzień, natomiast do samego startu startu na Smoczych Łodziach niestety nie można, nie mamy tutaj, nie prowadzimy wcześniej treningów, ale z drugiej strony właśnie chodzi o to w naszej imprezie, żeby wszyscy mieli równe szanse, czyli każdy przychodzi na Smocze Łodzie i na kajaki, my robimy szybki instruktaż, ludzie wchodzą, bardzo nas zawsze cieszą osoby, zwłaszcza na kajakach, które przychodzą po raz pierwszy, są w życiu na kajakach, po raz pierwszy chwytają to wiosło do ręki i po chwili już sobie wiosłują właśnie na poznańskiej Malcie, a w tym roku powiem jeszcze, że mamy dwie nowości, coś czego nie było w poprzednich latach. Będą to osobne kategorie dla radnych osiedlowych, których zgłosiło się naprawdę bardzo, bardzo duża ilość, a oprócz tego w tym roku po raz pierwszy wystartują dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, także też taka nowość u nas na poznańskiej Malcie.
0: Przypomnę, że to wydarzenie 23 maja, a powiedzmy jak było rok temu.
7: W zeszłym roku wystartowało w sumie ponad 400 uczestników, tak samo były to zawody na kajakach turystycznych, na kajakach turystycznych wystartowało 18 osób w sumie, czyli 36 osób na raz, co jak na, oczywiście jeżeli popatrzymy na zawody, na przykład porównamy kajaki do biegów, no to tutaj to była znikoma ilość, natomiast 18 łodzi puszczenie na raz na jeziorze to naprawdę robi, widać je, można powiedzieć, i dużą atrakcję, natomiast później w kajakach na Smoczych Łodziach dla szkół, w mistrzostwach szkół w Smoczych Łodziach Poznańskie Dragony 2025 wystartowało 28 łodzi. W tym roku wiemy, że tych uczestników będzie dużo, dużo więcej, ponieważ już teraz mamy właśnie dużo więcej uczestników zgłoszonych chociażby w rywalizacji szkół na tym etapie i w rywalizacji firm. Także, ale jeszcze cały czas zapraszamy właśnie wszystkich chętnych.
0: Będzie można kibicować tam na miejscu nad Maltą.
7: Tak jest, impreza, która jest też, dodam, pod patronatem ministra sportu i turystyki oraz prezydenta miasta Poznania, przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania, przyciąga nie tylko uczestników na wodę, ale również przyciąga wszystkich uczestników do kibicowania. To jest nieodzowny element naszej imprezy.
0: Skorzystam z okazji i zapytam jeszcze o inne imprezy, które odbędą się w tym sezonie. Oprócz tej, co jeszcze takiego interesującego w tym sezonie?
7: Na wodzie to jest tak naprawdę jedyna impreza, którą w tym roku robię. Zapraszam oczywiście już teraz na wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale to dopiero będzie w styczniu 2027 roku. Natomiast jeszcze przede mną również turniej piłki nożnej dla studentów międzynarodowych, czyli popularny Euroasmus and Friends Cup 2026. Będzie to kolejna odsłona turnieju, który tak naprawdę został zorganizowany po raz pierwszy przez mojego kolegę Michała w 2012 roku. Jest to chyba najstarszy taki turniej, który nawiązuje cały czas do rywalizacji Euro 2012.
0: I to wydarzenie w Poznaniu.
7: Tak jest, to wydarzenie 14 maja na ośrodku przywodnym, całym ośrodku przywodnym Rataje, czyli osiedle Piastowskie 106.
0: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
7: Maciej Młodzik, organizator.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję.
0: Czas na temat inwestycyjny.
5: Przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych na Raszynie powstaje nowa część z salami warsztatowymi. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. W najwyższym punkcie budynku pojawiła się wiecha, czyli taki symboliczny wieniec. Osiągnęliśmy na tej budowie stan surowy otwarty, co oznacza, że gotowe są ściany nośne, stropy czy też dach. Teraz wykonawca zajmuje się montażem okien oraz rozprowadzaniem niezbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zakończyły się też niemal wszystkie prace związane z zewnętrznymi instalacjami. Między innymi zamontowane zostały zbiorniki retencyjne, ale też wykonano przebudowę przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. A dzięki tej inwestycji przyszli fachowcy wykształcą się w profesjonalnych i nowoczesnych warunkach, bowiem w tym nowym budynku będzie można zdobywać praktyczne umiejętności zawodowe w zakresie architektury krajobrazu, wykończenia wnętrz i branży budowlanej. Co ciekawe, już teraz uczniowie mogą obserwować plac budowy przez okna głównego budynku, ale też grupy z nauczycielami mają możliwość wejścia na teren robót. Powierzchnia całkowita tej nowej części wyniesie 600 m2. Budynek ma jedną kondygnację, ale o zróżnicowanej wysokości brył. W wyższej części powstają właśnie te sale warsztatowe z niezbędnym zapleczem, a w niższej będą pomieszczenia zaplecza organizacyjno-dydaktycznego, węzeł sanitarny czy też magazyn.
0: Dzięki rozbudowie szkoły zwiększy się powierzchnia użytkowa na potrzeby praktycznej nauki 10 zawodów o silnym zapotrzebowaniu dla wielkopolskiego rynku.
1: Eko Poznań.
0: Jak powinien wyglądać ekologiczny transport, w jaki sposób racjonalnie korzystać z tego, co nam daje natura, To tylko niektóre pytania, jakie postawili przed sobą młodzi artyści, którzy wzięli udział w drugiej edycji konkursów plastycznych Mobilna Metropolia oraz Nasza Ekometropolia.
8: Wielki finał, cieszymy się. Jest to druga edycja konkursu plastycznego w zakresie prac, które pokazują, jak możemy zmieniać mobilność miejską na eko oraz w zakresie adaptacji do zmian klimatu, czyli ekometropolii. Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Z tej drugiej edycji było dużo więcej prac, dużo większy też wybór prac, więc powiem szczerze, coraz bardziej świadomość dzieci, jeżeli chodzi o ekologię, o postawy ekologiczne, jest coraz większa, co bardzo cieszy.
9: Anna Aleksandrzak, dyrektorka Biura Metropolii Poznań. Mamy rozstrzygnięcie, a w zasadzie przyznanie nagród w dwóch konkursach. To jest już druga edycja konkursów plastycznych realizowanych przez Metropolię Poznań w ramach projektów finansowanych, współfinansowanych z funduszy unijnych.
0: Jakie prace pojawiły się? No niestety słuchacze tego nie widzą.
9: Po pierwsze, one były bardzo kreatywne, bardzo ciekawe i bardzo różnorodne. Począwszy od komiksu, który pokazuje i uczy w zasadzie, jak właściwie się powinniśmy zachowywać, jak segregować odpady, poprzez takie prace, które pokazują naszą planetę w dobrej i złej kondycji. Także prace były bardzo różnorodne, pokazują sposoby przemieszczania się po mieście w sposób aktywny, w sposób wykorzystujący transport publiczny i też troskę o nasze małe ojczyzny.
0: Bo tutaj powiedzmy nie chodziło tylko o zabawę.
9: Tak, przede wszystkim ten konkurs miał mieć wymiar edukacyjny. Taki był plan, żeby uczniowie czy uczennice zmierzyli się z tematem. To były dwa tematy. Jeden właśnie w zakresie klimatu, zmian klimatycznych, a drugi właśnie związany z aktywnym przemieszczaniem się po mieście. Także musieli trochę pomyśleć, w jaki sposób przedstawić ten temat, jakie rozwiązania nam zaproponować, żeby były one ciekawe i atrakcyjne. Tutaj musimy powiedzieć, że jesteśmy akurat liderem dwóch dużych zintegrowanych projektów. Także czy to ścieżki rowerowe, czy rozwiązania związane z małą retencją, to są parki kieszonkowe, to są ekoprzystanki, szereg mniejszych i większych projektów, które realizowane są właśnie przy wsparciu środków unijnych. Dwa duże zintegrowane projekty, które łączą różne samorządy.
0: Tutaj rodzice dumni, tak?
10: Jak najbardziej.
0: I co córka wykonała?
10: Może powiesz, Marcinko?
11: Córka wykonała rysunek, na którym przedstawiła, w jaki sposób my w domu dbamy o środowisko, czyli narysowała dom jednorodzinny, narysowała szklarnię, narysowała samochód elektryczny, który się ładuje, panele słoneczne.
0: A skąd państwo jesteście?
11: My jesteśmy z Siekierek Wielkich.
0: Czyli z okolic Poznania.
11: Okolice Poznania, dokładnie. Tak. No właśnie szklarnię mamy, właśnie z deszczówki korzystamy w ogrodzie, staramy się maksymalnie wykorzystać panele słoneczne.
10: Mamy specjalny system uzdatniania wody, który wujek wymyślił. Tak naprawdę łapiemy deszczówkę i później podawamy nią ogródek.
11: Pomagają dzieci w ogrodzie, tak? Też dbają właśnie o rośliny, o ogród.
12: Nie jesteśmy z Morwanej Gośliny.
0: Czyli okolice Poznania.
12: Tak.
0: I jesteście eko?
12: Eko, oczywiście. Córka stworzyła komiks.
0: A syn co wykonał?
12: No wykonał pracę związaną z nowoczesnym transportem bezemisyjnym.
13: Był tam na przykład samolot przyszłości.
0: A państwa zdaniem takie konkursy są potrzebne, żeby promować ekologię?
14: Myślę, że tak. Zwłaszcza, że można wygrać fajne nagrody.
15: Wykonałam pracę z konkursu Mobilna Metropolia. Rysunek przedstawiający koziołka i dwójkę ludzi jadących na rowerach, żeby promować jazdę na rowerze i no, żeby było zdrowo.
0: Akcent taki poznański, koziołek.
15: Tak, właśnie specjalnie był ten koziołek na przodzie.
0: Wszystkim młodym twórcom gratulujemy.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu poruszę sporo tematów z naszego miasta i regionu. Zaczynamy. Poznańscy policjanci zatrzymali łącznie 5 mężczyzn podejrzanych o rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała. Do przestępstw dochodziło na przełomie marca i kwietnia w rejonie Wartostrady.
1: Kryminalny Poznań.
16: Sprawa miała swój początek 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o brutalnym ataku w rejonie Wartostrady przy moście Rocha. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc go i kopiąc po całym ciele. Sprawcy, używając przemocy, dokonali rozboju. Zabrali pokrzywdzonemu niewielką ilość gotówki, papierosy oraz szalik, po czym uciekli z miejsca zdarzenia. W wyniku ataku pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń w obrębie głowy i twarzy, w tym złamanie oczodołu. Sprawą natychmiast zajęli się śledczy z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu oraz intensywna praca operacyjna pozwoliła ustalić, że ta sama grupa mężczyzn była odpowiedzialna również za inne zdarzenia o podobnym charakterze. W jednym z nich sprawcy najpierw zaczepili słownie grupę młodych ludzi przebywających nad wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn, uderzając go i kopiąc po całym ciele. To jednak nie był koniec agresji. W trakcie oddalania się z miejsca zdarzenia jeden z napastników rzucił w kierunku pokrzywdzonych szklaną butelką. Przedmiot trafił w rękę kobiety, powodując jej rozcięcie i narażając ją na poważniejsze konsekwencje zdrowotne. Skrupulatna praca kryminalnych szybko przyniosła pierwsze efekty. 10 kwietnia w wyniku skoordynowanych działań policjantów ze Starego Miasta, wywiadowców oraz funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymano pierwszych 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko odnalezieni i obezwładnieni. Zatrzymani mężczyźni byli w wieku od 20 do 30 lat, a jeden z nich posiadał przy sobie środki odurzające. Dalsza intensywna praca operacyjna doprowadziła do zatrzymania kolejnej osoby powiązanej ze sprawą. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju. Dodatkowo jeden z 20-latków odpowie także za uszkodzenie ciała oraz posiadanie narkotyków. Na wniosek prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto sąd zadecydował o zastosowaniu wobec całej piątki tymczasowego aresztowania.
0: Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Teraz goście w studio.
17: Młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
0: A naszą rozmowę zaczniemy od wtyczek bezpieczeństwa.
17: Dokładnie. To nowe urządzenia, które zostały przekazane strażakom Państwowej Straży Pożarnej na terenie Wielkopolski, a jest to tak naprawdę efekt wspólnych spotkań i pracy przedstawicieli wielu podmiotów w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest organizowana przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. To urządzenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo strażakom, którzy ratują osoby poszkodowane w wypadkach drogowych z udziałem pojazdów elektrycznych. Tak naprawdę są to urządzenia podłączane do pojazdów elektrycznych w gniazda ładowania. Przypominają taką rękojeść od można powiedzieć, ładowania. Tak to urządzenie wygląda. Ten model, w który zostali wyposażeni wielkopolscy strażacy, ma na celu przede wszystkim rozłączenie napięcia w pojeździe elektrycznym w momencie, kiedy dochodzi do wypadku drogowego czy kolizji. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że pierwszą zasadą w ogóle w ratownictwie jest zachowanie bezpieczeństwa. Pojazdy spalinowe, tutaj słyszymy pracę silnika, możemy zobaczyć, czy ten pojazd jest aktywny już po wystąpieniu zdarzenia. Natomiast pojazd elektryczny, tutaj nie będziemy słyszeli pracy silnika. Nie zawsze ratownicy w momencie, gdzie jest jakiś harmider, mówimy tu o okolicznościach zdarzenia, są w stanie rozpoznać, czy ten pojazd po prostu został dezaktywowany. I wtyczka bezpieczeństwa ma służyć temu, by bezpiecznie unieruchomić ten samochód, i dalej zająć się ratowaniem życia osób poszkodowanych, tudzież innym zabezpieczeniem, innymi czynnościami ratowniczymi, tak, żeby po prostu ten pojazd nam nie odjechał w momencie, kiedy ratownicy będą pracowali przy tym samochodzie pokolizyjnym, można powiedzieć.
0: Czy często w Poznaniu, w Wielkopolsce dochodzi do zdarzeń, do wypadków, do kolizji z udziałem tak zwanych elektryków?
17: Jest to zjawisko, które można powiedzieć rozpoczyna się. Mamy statystykę, która pokazuje, że stosunkowo niewiele jest takich zdarzeń, natomiast trzeba powiedzieć tutaj jasno, że to, że ta liczba wciąż jest mała, to pewnie dlatego, że coraz częściej wyposażamy się w samochody elektryczne, ale jednak jeszcze na rynku rynek jest przesycony tymi pojazdami spalinowymi. Natomiast dlaczego dla ratowników to jest ważne? Dlatego, że sama kolizja czy wypadek drogowy przecież nie muszą powodować od razu ryzyka powstania pożaru. Czy może inaczej, nie każde zdarzenie z pojazdem elektrycznym to pożar samochodu, ale już właśnie wypadek czy kolizja mogą powodować, że bateria w takim samochodzie będzie się nagrzewać i efektem wtórnym tego zdarzenia może być pożar takiego pojazdu. Zdecydowanie więcej dziś mamy wypadków i kolizji niż samych pożarów pojazdów elektrycznych. Natomiast patrząc czy prognozując i określając ryzyko, jakie mamy podczas działań ratowniczych, taka wtyczka, takie urządzenie, wtyczka bezpieczeństwa ma pomóc nam przede wszystkim w tym, żeby z jednej strony dezaktywować ten pojazd, ale z drugiej strony właśnie też ocenić, bo takie możliwości są, czy nagrzewanie się baterii w pojazdach elektrycznych występuje już po kolizji i czy to nagrzanie w efekcie właśnie wtórnym może spowodować powstanie pożaru. Jest to ważne, dlatego że walka, można powiedzieć, z takim pożarem pojazdu elektrycznego, gdzie mówimy o palącej się baterii, jest trudniejsza niż przy takim, powiedzmy, standardowym pożarze. Tutaj też myślę o pożarze pojazdu z olej spalinowego. Wcześniej, w zeszłym roku, co również jest efektem współdziałania w ramach Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, strażacy zostali wyposażeni w takie płachty gaśnicze. One mają właśnie na celu spowodować odcięcie powietrza, w zasadzie tlenu, który jest w powietrzu, w momencie, kiedy pali się taki pojazd elektryczny, tak, żeby najpierw stłumić ten pożar, który mamy, a dopiero potem zająć się schładzaniem czy ewentualnym dogaszeniem, dlatego że palące się baterie to pożar taki bardzo dynamiczny, z dużym przyrostem temperatury. No i zwykłe, można powiedzieć, polewanie wodą nie przynosi takiego efektu, którego byśmy chcieli, tak żeby sprawnie taki pożar ograniczyć.
0: To bardzo ważne, co pan powiedział na naszej antenie. Teraz zmienię temat, a zapytam o pożary, ale pożary traw, łąk, nieużytków. Niestety ten temat powraca jak bumerang, prawda?
17: Prawdą jest, że co roku, szczególnie w tych takich miesiącach wiosennych, apelujemy o to, by nie wypalać traw, nie wypalać też gałęzi czy pozostałości roślinnych, które bardzo często mamy, można powiedzieć, pozbierane na naszych ogródkach działkowych. Kiedy porządkujemy, bywa, że strażacy, oprócz zdarzeń takich, gdzie faktycznie dochodzi do wielkopowierzchniowych też często pożarów traw, których powody są różne, ale także i człowiek i zapruszenie ognia, no to jeden z tych głównych powodów takich pożarów. Bywa, że właśnie oprócz takich zdarzeń mamy do czynienia z takimi, można powiedzieć, ogródkami, działkami, gdzie no pewnie po telefonie sąsiada, po telefonie osoby, która zaniepokojona, widząc jakiś dym unoszący się między ogródkami działkowymi, alarmuje straż pożarną. My wtedy oczywiście odpowiadamy na takie zgłoszenie, jedziemy. No i nierzadko niestety okazuje się, że to właśnie jakieś wypalanie pozostałości roślinnych na naszych podwórkach czy działkach.
0: Sporo takich zdarzeń mieliście w Poznaniu, w Wielkopolsce.
17: Ten sezon, można powiedzieć, czyli rok 2026, jest lepszy, spokojniejszy. Mamy mniej takich zdarzeń i to cieszy, dlatego że widać, że ta odpowiedzialność naszych mieszkańców, no, jest, można powiedzieć, na jakimś poziomie i że takie apele przynoszą jakiś skutek. I dobrze, dlatego że no, to od nas zależy bezpieczeństwo i to my mamy wpływ na tego typu zdarzenia. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie to przyroda, to biologia powoduje, że po prostu dochodzi do pożaru, także i na terenach trawiastych, na pastwiskach, czy łąkach, czy przy nasypie kolejowym, ale nierzadko też no właśnie człowiek, a przede wszystkim człowiek jest tym źródłem, czy tym momentem, od którego pożar się zaczyna. W dużej mierze przez nieuwagę, ale zdarzają się pojedyncze przypadki, gdzie ludzie świadomie podpalają tereny i tu bardzo akcentujemy, że mitem jest, że wypalanie traw czy gleb użyźnia tą glebę. To nie jest prawda, to nie powoduje pozytywnego zjawiska, wręcz przeciwnie, giną całe ekosystemy, czyli zwierzęta, te, powiedzmy, ta natura, która nas otacza, i zdecydowanie bardziej taka sytuacja, gdzie wypalamy trawy, rujnuje ten ekosystem niż mitycznie użyźnia, czy powoduje, że po prostu będzie ten teren lepiej wyglądał, czy lepiej pracował, czy będzie można tam posadzić jakieś sadzonki, że to będzie lepsze, bo żyźniejsze. To nie jest prawda.
0: Nie zapominajmy o tym wszystkim, tym bardziej teraz, w maju, gdy przyroda obudziła się do życia. Ja przypomnę, że państwa i moim gościem dziś był
17: młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
0: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję.
0: Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz będzie o pływaniu, ale pływaniu takim nietypowym. Dziś zagościła u mnie
18: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa i pływaczka open water.
0: No właśnie, sezon na to zimowe pływanie już się zakończył.
18: Tak, już się właśnie zakończył. I teraz przede mną zaczyna się nowy sezon pływania open water, czyli pływania na wodach otwartych. No, zaczynamy od właściwie końca maja. Będziemy pływać przez 3 miesiące, startując w różnych zawodach. No, pierwsze zawody open water się odbywają w miejscowości Lusowo.
0: Czyli w okolicy Poznania.
18: Tak, to będą zawody właśnie open water. Odbywają się 14 dokładnie czerwca w Lusowie. Jest kilka fajnych dystansów, także każdy może spróbować swoją przygodę pływaniu open water.
0: A powiedzmy, czym różni się takie pływanie zimowe od tego takiego tradycyjnego w sezonie wiosennym, w sezonie letnim?
18: Pływanie zimowe odbywa się przede wszystkim na akwenach otwartych. To są jeziora, rzeki, morza, cieśniny. I w pływaniu zimowym zazwyczaj jesteśmy w tej wodzie 5 minut. Są oczywiście osoby, które pływają długodystansowo, więc potrafią nawet pływać 20 minut w tej zimnej wodzie. Natomiast pływanie open water to jest pływanie już na wodach otwartych, gdzie temperatura wody jest od tam 16 stopni do 20 paru stopni. Można w tych zawodach startować w piankach lub bez pianek. Jest podział właśnie na pianki i bez pianek. Są różne dystanse w pływaniu open water. Najkrótszy zazwyczaj dystans to jest 500 metrów, potem jest 1,5 kilometra, 3 kilometry, 5 kilometrów i na niektórych zawodach jest nawet 10 kilometrów.
0: Pani Agnieszko, pani ulubione miejsca, gdzie można pływać? Chodzi o akweny tutaj w okolicy Poznania.
18: Moim absolutnym faworytem jest Szczeszynek oraz Jezioro Powickie. To są moje akweny takie, na które najczęściej wyjeżdżam, na których trenuję, przygotowuję się do moich startów, no bo żeby startować w zawodach open water, trzeba przede wszystkim pływać dużo na wodach otwartych. Pływanie na samym basenie nie wystarczy, chociaż trening basenowy też jest bardzo ważny.
0: Oczywiście my trzymamy kciuki za panią Agnieszkę. Tymczasem pozostajemy w temacie wodnych klimatów. Sezon kąpielowy dopiero w czerwcu. Tymczasem, jak przyznają ratownicy...
19: Mimo to, że to jest dopiero maj, ale ta chęć spędzenia czasu nad wodą jest bardzo duża o Wielkopolan. Damian Jeszyński, WOB Wielkopolska. Nie ma się co dziwić, mamy bardzo ładne tereny, bardzo ładną infrastrukturę, jeżeli chodzi o poznańskie kąpieliska i nie tylko poznańskie. I to przyciąga, dlatego też nie ma się co dziwić, że chcemy właśnie nad tą wodą spędzać czas.
0: To, co pan powiedział, ta woda jest jeszcze chłodna. O czym pamiętać, gdy mamy kontakt z taką chłodną wodą, gdy wchodzimy do takiej zimnej wody?
19: Przede wszystkim trzeba się dobrze rozgrzać. To jest zawsze taka moja rada. Jest jakaś aktywność fizyczna, jakiś sport, więc trzeba do tego się przygotować. Dobra rozgrzewka, spokojne wejście do wody. Pamiętajmy, że też nie wchodzimy do wody po posiłku. Trzeba też troszeczkę odczekać. Naukowcy mówią, że to jest mniej więcej godzina, więc tę godzinę należałoby poczekać. Rozgrzać się i stopniowo do tej wody wchodzić, chlapiąc się. To jest takie najważniejsze. Nie od razu do tej zimnej wody wbiegać, bo to może grozić różnym wypadkom nad wodą. Pamiętajmy też, że różne pomysły mogły mieć osoby wcześniej i na przykład wrzucił jakąś butelkę do wody, tak? Na razie te kąpieliska jeszcze nie do końca są sprawdzone, więc też trzeba o tym pomyśleć, żeby nie przeciąć sobie nogi, żeby nie ulec jakiemuś innemu wypadkowi, jeżeli chodzi o wodę. Więc proponowałbym spokojnie wchodzić. Ratowników jeszcze nie ma, mniej więcej będzie można ich zaobserwować na stałe w godzinach 10-18 od połowy czerwca, ale my jako organizacja przygotowaliśmy albo zorganizowaliśmy patrole i ci nasi ratownicy będą widoczni na kąpieliskach poznańskich, nie tylko poznańskich, także powiatu poznańskiego, więc będzie można czuć się troszeczkę bezpieczniej, przypomnieć sobie najważniejsze zasady, ale ja apeluję o rozwagę, o bezpieczeństwo, o przypomnienie sobie najważniejszych zasad, jeżeli chodzi o spędzanie czasu nad wodą. Od 1 maja zaczęliśmy działać, nasze dwuosobowe patrole najczęściej wyposażone są w odpowiedni sprzęt, to znaczy bojka, rzutka. Posiadamy też do tego odpowiedni sprzęt jeżdżący, czyli to będzie albo samochód terenowy, albo quad, no i oczywiście motorówka. Ale w tym roku chcielibyśmy jeszcze bardziej skupić się na nowościach technicznych, a przede wszystkim dronach, które już bardzo szybko wchodzą do ratownictwa wodnego. My taki dron posiadamy i mam nadzieję, że przyczyni się on do tego, że będzie bezpieczniej, jeszcze bezpieczniej na tych naszych wielkopolskich kąpieliskach.
0: O tym wszystkim jeszcze przed sezonem mówił na naszej antenie Damian Jeryszyński z Wielkopolskiego WOPR.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Czas na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta. Na początek zajrzymy na poznańskie winogrady. Będzie o pewnej inwestycji, a później powiemy o wolontariacie w Poznaniu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, poznańskie winogrady.
1: Co słychać w twojej dzielnicy?
5: Ogłosiliśmy przetarg w sprawie Parku Barw i Wody, który to powstanie na osiedlu Zwycięstwa przy nowej pływalni. Ten park to oczywiście liczne rośliny, w tym drzewa, krzewy czy kwitnące byliny. Atrakcyjne dla oka będą rabaty z krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi w jednym kolorze kwitnienia, czyli powstaną tam takie barwne plamy. Do tego planowane są również duże krzewy kwitnące i zimozielone pełniące funkcje osłonowe na obrzeżach parku. Przewidziana jest również łąka kwietnia, do tego całość uzupełnią trawniki. Oprócz barwnej roślinności będzie tam też odpowiednio zagospodarowana woda deszczowa, jak też i nazwa tego parku wskazuje. Park więc będzie zasilany deszczówką również z dachu i parkingu pływalni, która to jest gromadzona w zbiornikach retencyjnych i podczyszczana w separatorze. W planowanym rozwiązaniu woda ze zbiorników przez tak zwaną kamienną rzekę będzie spływała do niecek retencyjnych. Niecek retencyjnych, czyli takich zagłębień na wodę, w których to pojawią się rośliny wilgociolubne, co ma na celu stworzenie przyjaznych warunków dla owadów, płazów czy też małych ssaków. W takim parku też będzie mała architektura sprzyjająca takiemu wypoczynkowi wśród zieleni, czyli ławki, hamaki czy też leżaki. Na terenie parku powstaną też niezbędne ciągi komunikacyjne z nawierzchni mineralnych oraz nowe oświetlenie.
0: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę. W moim studio zagościła
20: Ania Rzepka, Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. W KREO wiosną dzieje się dużo. KREO prowadzi też, jeżeli ktoś nie wie, Poznańskie Centrum Wolontariatu, czyli takie miejsce na mapie Poznania, ale też w internecie, gdzie każda osoba, która chce podjąć wolontariat i też organizacje, które tych wolontariuszy poszukują, potrzebują, może dodać swoje oferty, no a wolontariusze mogą je przeglądać i dowiedzieć się, co to za wolontariat i co on im daje. I widać, że na wiosnę budzimy się do życia, bo tych ofert ze strony organizacji, ale też zapytań ze strony osób, które są chętne, żeby ten wolontariat podjąć, jest bardzo dużo. Dlatego jeżeli jeszcze się wahacie, albo to nie wpadło wam do głowy, ale czujecie tą taką wiosenną energię, która się w was buduje, że chcielibyście zadziałać lokalnie u nas w mieście, to zachęcam, żeby sprawdzać nasze social media, naszą stronę wolontariatpoznań.pl, bo te oferty są bardzo różnorodne i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My też ostatnio jako Poznańskie Centrum Wolontariatu włączyliśmy się w taką ogólnomiejską akcję wiosennych porządków, który po raz 28 zdaje się organizował Urząd Miasta Poznania. Bardzo nam miło, że mogliśmy się włączyć. Sprzątaliśmy naszą cytadelę. Było to bardzo miłe doświadczenie. Włączyli się nie tylko nasi wolontariusze KREO, ale też wolontariusze innych organizacji, dzieci i młodzież z rodzicami. Także było to naprawdę fajne dwudniowe wydarzenie, takie międzypokoleniowe. No i też pogoda się udała, także bardzo się cieszymy i cieszymy się też, że takie akcje organizuje miasto, bo to też pokazuje, że mieszkańcy mogą się zaangażować i widzieć też ten swój realny wpływ po prostu na swoją okolicę przez właśnie, no po prostu sprzątanie jej, wiosenne porządki, to co robimy w domu i pozwala też poczuć, że ten Poznań też jest naszym domem.
0: A propos okolicy, powiedzmy, że Cytadela to teraz wasza okolica, bo kiedyś KREO mieściło się na Poznańskich Jeżycach, teraz przy ulicy Kutrzeby, to niedaleko właśnie Cytadeli.
20: Zgadza się, akcja odbywała się pod hasłem Sprzątamy nasze firtle, więc my wzięliśmy to sobie do serca. Faktycznie Cytadela jest tuż obok, nasze biuro KREO jednocześnie też Poznańskiego Centrum Wolontariatu znajduje się na ulicy Kutrzeby 16G/124. To znaczy Cytadela jest blisko, najlepiej wysiąść na przystanku Urząd Marszałkowski albo Armii Poznań. Warto pamiętać, gdzie jesteśmy. Nie jest trudno trafić, gdyby ktoś się zgubił, to na stronie PCW znajdzie też podpowiedź, bo nasza oferta darmowych szkoleń, spotkań jest bardzo duża i mam nadzieję, że zaraz jeszcze coś o tym wspomnę.
0: Ja byłem u was na Drzwiach Otwartych, wtedy to był mój pierwszy raz u was. Bez nawigacji, powiem tak słuchaczom, trafiłem bez problemu.
20: Da się trafić bez nawigacji, ale jednak, tak jak wspominałam, 16G, to znaczy, że jeszcze przed tym jest 16 od A do F, więc czasami zależy, z której strony podejdziemy, to może być czasem problematyczne.
0: Co dobrego jeszcze u was w maju?
20: W maju mnóstwo dobra. Zacznę może od tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tych szkoleniach. Poznańskie Centrum Wolontariatu jak co miesiąc publikuje swoją ofertę szkoleń i w tym miesiącu jest tak samo. Możecie sprawdzić je na naszej stronie wolontariatpoznań.pl, też oczywiście na social mediach, tam znajdziecie cały rozkład jazdy. Są szkolenia darmowe dla osób, które są wolontariuszami w tym miesiącu, między innymi darmowy migowy dla początkujących, który serdecznie polecam, bo również byłam na takiej lekcji jakiś czas temu i tak mnie zainspirowała, że zapisałam się na cały kurs kurs języka migowego, więc warto. Oprócz tego też szkolenia dla koordynatorów i koordynatorek wolontariatu i dla nauczycieli i dla nauczycielek, ale też w tym miesiącu mamy coś specjalnego dla seniorów i seniorek. W KREO, w PCW widzimy, że wolontariat senioralny, czyli właśnie wolontariat podejmowany przez osoby starsze, jest rzeczą ogromnie wartościową. Seniorzy mają wielką wartość w społeczeństwie i ze względu na swoją mądrość, umiejętności, wrażliwość i są po prostu cenną częścią tej naszej sieci mieszkańców naszego miasta i oczywiście całego świata i mają wiele do oddania innym ludziom, też osobom młodym, które żyją przecież w zupełnie innym świecie, innej rzeczywistości niż seniorzy dorastali i naprawdę mogą dać dużo swojej perspektywy, tak jak mówiłam, mądrości, umiejętności i też po prostu swojego czasu. Tych możliwości zaangażowania się jest, tak jak ze wszystkimi grupami społecznymi, ale również dla seniorów bardzo dużo. Mogą oni liczyć na wsparcie, między innymi Centrum Inicjatyw Senioralnych, które również w naszym mieście działa. No i tak jak wspominałam, coś specjalnego dla osób, które jeszcze nie angażują się w wolontariat senioralny, może nie wiedzą trochę, jak się za to zabrać. Wiadomo, że też wielka część tej takiej komunikacji, informowania o tych możliwościach zaangażowania się odbywa się w internecie i to nie dla każdego może być łatwe, intuicyjne i dostępne. Dlatego też zarówno w maju, jak i w czerwcu zorganizujemy takie specjalne spotkanie właśnie dla osób, które tą przygodę chcą zacząć. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie centrumkreo.pl, również na Facebooku. Spotkanie jest otwarte, będzie prowadziła nasza trenerka Nina Woderska, która jest właśnie koordynatorką projektów senioralnych, zarówno z seniorami, którzy są aktywni, działają i angażują się w wolontariat, ale też z osobami, które mieszkają w domach pomocy społecznej. Ma ogromne doświadczenie i na pewno pomoże Wam rozpocząć tą przygodę, która będzie bardzo wartościowa, bo dochodzą do nas też takie informacje od osób, które przyszły na emeryturę, są przyzwyczajone do działania, do angażowania się, do wychodzenia z domu po prostu. Wiedzą, że dalej są sprawne, mają wiele do przekazania jeszcze innym osobom, więc jeżeli takie osoby nas słuchają, to jeszcze raz powiem centrumkreo.pl, ale też Stowarzyszenie KREO na Facebooku. Tam znajdziecie informacje o tych spotkaniach. Jedno będzie w maju, drugie w czerwcu. Mamy nadzieję, że do zobaczenia. Na tym nie koniec. KREO działa również w tematyce dostępności. Edukujemy w zakresie niepełnosprawności. Zarówno w takim trybie szkoleń kompleksowych, 6-godzinnych, które również w tym roku będą się odbywały, ale także animacyjnie.
1: To warto wiedzieć.
20: Pojawiamy się na wydarzeniach i eventach z projektem Mobilne Centrum Dostępności. To znaczy w takim punkcie można przetestować sprzęty, które symulują różne rodzaje niepełnosprawności. Nawet jeżeli jesteśmy empatycznymi, wrażliwymi osobami na potrzeby właśnie osób z niepełnosprawnościami, to takie doświadczenie jest niezwykle cenne, ponieważ pozwala nam wczuć się w rolę tej osoby nie tylko pod tym względem być może jakichś dolegliwości fizycznych czy trudności takich z poruszaniem się, ale też takiej roli i perspektywy w świecie, co to znaczy, kiedy musimy polegać na innej osobie, żeby nam pomogła. To pomoże nam później oczywiście lepiej tym osobom pomagać, bo już wiemy, jak taka osoba czuje się w tej roli, jak do niej podchodzić z szacunkiem. No, w takim punkcie znajdziecie mnóstwo doświadczeń, nowych doświadczeń. Między innymi mamy sprzęty, które symulują niepełnosprawności wzroku, czyli choroby oczu, szumy uszne, oczywiście wózki ortopedyczne, aktywny, również dziecięcy, bo wierzymy w to, że taka edukacja powinna się zaczynać od najmłodszych lat. Mamy też gogle VR, które pozwolą Wam się wczuć w rolę osoby w spektrum autyzmu, która rozpoczyna swoją przygodę na rynku pracy, czy też przeżywa dzień w szkole. Oczywiście osoby w spektrum autyzmu różnią się od siebie, to jest tylko taki pokazowy materiał, który właśnie ma uwrażliwić na sytuację tych osób, pozwoli lepiej je zrozumieć i podchodzić do nich z większym szacunkiem, większą empatią. Pierwszym takim wydarzeniem, na którym pojawimy się z Mobilnym Centrum Dostępności, będzie Tydzień Bibliotek, czyli 12 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz 25 maja na Forum Wolontariatu Szkolnego. Możecie przyjść, przetestować sprzęt i zobaczyć świat z innej perspektywy i szczegóły oczywiście znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. Cieszymy się, że takie wydarzenia, na których się pojawiamy i wszelkie nasze projekty, inicjatywy nie są prowadzone jedynie przez zespół trenerów KRO, ale też zawsze staramy się bardzo aktywnie włączyć w to naszych wolontariuszy, wolontariuszki, umożliwić im zdobywanie doświadczenia, kontakt z tymi osobami, które do nas przychodzą i właśnie realną możliwość zmiany perspektywy innych ludzi.
0: Czerwiec to też targi również w tym roku?
20: Czerwiec to znaczy targi wolontariatu. Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście, to co najważniejsze, pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić, właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, zostaniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń i ubabrać się w ziemi, posprzątać śmieci, pogłaskać kotki, czy na przykład włączyć się w działania w social mediach, jeżeli to jest coś, do czego czujemy jakąś pasję, ale też niekoniecznie chcemy być influencerem i niekoniecznie się tym zajmujemy na co dzień. Naprawdę to jest to miejsce, gdzie wasza chęć do działania, wasza postawa zostanie doceniona, dostaniecie to wsparcie i też oczywiście przez to, że włączacie się w to wolontaryjnie, nieodpłatnie, ta odpowiedzialność oczywiście jest, bo wspieracie organizację, która robi prawdopodobnie ważne i potrzebne rzeczy, ale też ta tolerancja na błędy, na ten proces uczenia się i to wsparcie będzie na pewno duże. Dlatego zachęcam każdego, kto chciałby spróbować nowych rzeczy, nauczyć się, czuje się może niepewnie, nie tylko w tym kontekście tych umiejętności, ale w ogóle w życiu. Uważam, że wolontariat jest świetnym sposobem na to, żeby zwiększyć to swoje poczucie sprawczości, pewności siebie, takiego osadzenia właśnie w lokalnej społeczności, wśród ludzi. Jeżeli pracujemy też z domu na przykład, to pewnie są rzeczy, których może brakować. Dlatego znowu wolontariat.poznań.pl na wiosnę tych ofert wchodzi naprawdę dużo. Widać, że rozkwita, tak, nasze miasto, że dzieje się sporo wydarzeń, czyli taki wolontariat akcyjny na przykład, jeżeli mamy tylko jeden dzień w tygodniu, żeby się zaangażować, ale też ruszają organizacje z nowymi projektami i potrzebują wolontariuszy też do takiego stałego zaangażowania. Nie martwcie się, że ojej, mam tylko jedną godzinę na dwa tygodnie, czy jedną godzinę na miesiąc, a może mam 5 godzin w tygodniu, bo na pewno osoby, które ten wolontariat koordynują, postarają się znaleźć taki sposób, żebyście się mogli zaangażować, jeżeli macie ku temu chęci.
0: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
20: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. Do zobaczenia na wolontariacie.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę.
20: Dziękuję.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę...
4: Oryginalnego plusza?
5: Tak.
4: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Reklama.
13: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
14: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych. Od tego zaczynamy to wydanie magazynu.
15: Tak, jak co roku, od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żebyśmy mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo.
16: Komunikacja miejska w Poznaniu.
15: Bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
14: W najbliższym czasie pasażerowie muszą nastawić się na utrudnienia.
15: Przez 3 tygodnie będą zmiany w obrębie skrzyżowania ulicy Słowiańska i Murawa. Tam będą prowadzone prace właśnie na przejeździe tramwajowym. Torowisko prowadzi ulicą Murawa, natomiast przejazd jest przez ulicę Słowiańską, także tutaj przejazd przez to skrzyżowanie na wprost przez ulicę Słowiańską nie będzie możliwy podczas prowadzenia tych prac. No i także 2 linie tramwajowe, na których tramwaje dojeżdżają do pętli na Puławskiej, będą miały w tym czasie zmienioną trasę. 4 zostanie skierowana do pętli na Wilczaku, natomiast 19 będzie miała nieco skróconą trasę i z ulicy Gwarnej pojedzie przez Plac Ratajskiego do Placu Wielkopolskiego i także te zmiany będą dotyczyły 5 linii autobusowych, 4 dziennych, 1 nocnej 218, a te dzienne to będą linie numer 169, 174, 182 i 190 i te zmiany, tak pokrótce mówiąc, będą polegały na tym, że autobusy w momencie, kiedy nie będzie można przejechać ulicą Słowiańską na wprost, będą musiały nawracać przez ulicę Murawa i skrzyżowanie ulica Murawa Winogrady z jednej strony, albo jadąc od kierunku osiedla pod Lipami, można powiedzieć do góry, w kierunku do osiedla Przyjaźni. Te autobusy wtedy pojadą w prawo, także w Murawę, ale będą nawracać na rondzie Solidarności i z powrotem Murawą dojeżdżać do ulicy Słowiańskiej. Oczywiście wszelkie szczegóły dotyczące tych linii 4 autobusowych, jak i tej linii nocnej znajdują się na naszej stronie internetowej. Tam można zobaczyć sobie dokładnie, jak te trasy będą przebiegały, ale należy być wyczulonym, bo tutaj akurat te autobusy będą musiały skorzystać z takiego objazdu tymi pobliskimi ulicami.
14: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października, ale powiedzmy oprócz winograd, skupiliśmy się na winogradach, jakie prace jeszcze czekają w najbliższym czasie?
15: Tak, w momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach. Także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów. To jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza, autobusowa. Autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca. W tym samym czasie, czyli od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca, będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka. Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedla Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo, po tak naprawdę

0: Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku w centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października, no i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
1: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
0: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać, zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
1: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
0: Tak, to jest około 30 milionów złotych. Także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja również.
1: Było o komunikacji miejskiej i zmianach, jakie nas czekają. W programie teraz zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu znów można za darmo wykastrować lub wysterylizować kota i psa.
2: Tak, już od kilku lat prowadzimy akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich, aby ograniczyć populację zwierząt bezdomnych, co w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który co roku jest przyjmowany przez Radę Miasta Poznania. Maciej Dźwig, Usługi Komunalne Miasto Poznań. Jak co roku kontynuujemy tą akcję.
3: Zwierzyniec w Poznaniu.
2: W tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych na sterylizację psów, reszta środków jest przeznaczona na sterylizację kotów. Warunkiem skorzystania z akcji jest wcześniejsze oznakowanie elektronicznym chipem zwierzęcia. Można to zrobić od razu w zakładzie, który wykonuje zabiegi, można to zrobić wcześniej. Lista zakładów, które współpracują z miastem w ramach akcji znakowania zwierząt jest na stronach schroniska dla zwierząt w zakładce Poznań dla zwierząt. Jest tu w tej chwili ponad 40 zakładów, także można w każdej chwili skorzystać. Każdy w swojej okolicy na pewno znajdzie zakład, który te usługi świadczy. Chipowanie jest ważne przede wszystkim dla właściciela, bo bardzo łatwo można odszukać psa, który mu ucieknie, czy się zabłąka. Natomiast też odciąża bardzo w dużym stopniu schronisko, bo możemy bardzo łatwo dotrzeć do właścicieli zwierząt, które do schroniska trafiają i to im ogranicza stres związany z przebywaniem w schronisku. Tak naprawdę bardzo często te zwierzęta są od zbierane w bardzo krótkim czasie. W tej chwili to jest około 40% zwierząt, które trafia do schroniska, także uważam, że akcja ma jak najbardziej duże znaczenie.
1: Przypomnę, w połowie marca radni miejscy zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2026. Tak jak w latach ubiegłych, w jego ramach mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych

0: prywatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich czworonogów.
1: Zaglądamy do poznańskiego zoo.
2: Z Duisburga do Poznania przyjadą trzy słonice. Dwie mają 35 lat, jedna 41. Przypominam, że w Poznaniu w tej chwili mieszkają dwa słonie, mieszka ich dwoje, można powiedzieć. Kizi, 40-letnia samica i 27-letni samiec. Dwa słonie to zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o takie dobre funkcjonowanie grupy słoni w jednym miejscu. Wszelkie wskazania związane z hodowlą słoni, które przygotowuje Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, mówią o tym, że tych słoni w przypadku samic powinno być co najmniej 4. Mamy więc nadzieję, że po przyjeździe do Poznania wspomnianej trójki ta nasza grupa zacznie funkcjonować. Dlaczego jest też ważne, żeby przyjechały trzy słonie? One u siebie w Duisburgu spędziły razem już ponad 20 lat, a transport ich z Duisburga i to, że one muszą stamtąd wyjechać, to jest konieczność. Tu już nie ma nad tym dyskusji. Warunki, które tam są, nie odpowiadają współczesnym wymaganiom związanym z hodowlą, z utrzymywaniem słoni sawannowych, bo taki gatunek słonie z Duisburga również, podobnie jak zresztą poznańskie, reprezentują. No i była kwestia znalezienia miejsca na tyle obszernego, na tyle dobrze przygotowanego, choć będziemy musieli wykonać przeróbki jeszcze, aby można było przyjąć trzy słonice jako grupę, żeby dodatkowo nie zwiększać im stresu związanego z podróżą, poprzez to, że rozbijemy relacje, które one między sobą wytworzyły. Stąd praktycznie niemożliwe jest, aby słonie te trafiły do innego ogrodu niż poznański.
0: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. A tymczasem zakończyły się prace remontowe na stadionie żużlowym na Golęcinie.
1: Sport w Poznaniu.
0: Zawodnicy rozpoczynają już treningi na ulepszonym torze.
3: Przebudowa była konieczna do otrzymania licencji klubowej. Dzięki poprawie spadków na torze żużlowym zwiększy się widowiskowość meczów. Będzie więcej możliwości wyprzedzania i walki na całej szerokości toru. Z kolei nowe bandy poprawią bezpieczeństwo zawodników. Zyskały one nową podkonstrukcję i okładzinę. Spełniono tym samym wymóg, który w przyszłości będzie dotyczył wszystkich obiektów żużlowych w Europie. Dodatkowo w ramach zadania zakupiono plandekę, której zadaniem będzie ochrona nawierzchni przed nadmiernymi opadami. Nowe oświetlenie stadionu spełnia wymagania pierwszej ligi żużlowej i czwartej ligi piłki nożnej. Ważnym zadaniem była też budowa nowego odwodnienia. Odprowadzona z toru deszczówka zgromadzona w zbiornikach retencyjnych posłuży do nawadnienia toru i okolicznej zieleni. Za sprawą modernizacji nawierzchni zmieniło się także wpisane w toru żużlowy boisko do piłki nożnej oraz futbolu amerykańskiego. Na wykonanej od nowa podbudowie boiska pojawiła się trawa syntetyczna, która może być eksploatowana przez cały rok. Poza tym nie niszczy się tak bardzo przy intensywnym użytkowaniu jak ta naturalna. Co ważne, wrysowano już stałe linie do futbolu amerykańskiego, co czyni boisko jednym z niewielu w Polsce tego typu.
0: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A jeszcze przypomnę, że przebudowa na Golęcinie była konieczna do otrzymania licencji klubowej.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: W tym wydaniu sporo tematów z naszego miasta, ale też z regionu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam.
1: Kryminalny Poznań.
0: 9 osób zatrzymanych za handel ludźmi.
5: Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu zatrzymali 9 osób, które są podejrzane o udział w procederze handlu ludźmi. 8 z tych osób zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia. Do tej realizacji doszło 21 kwietnia tego roku, kiedy to policjanci na terenie Wielkopolski zatrzymali 9 osób. 8 osób na wniosek prokuratury, jak mówiłem wcześniej, decyzją sądu trafiło do tymczasowego aresztu. Podejrzani to Polacy, Kubańczyk, a także Kolumbijka. Wszyscy usłyszeli zarzuty z artykułu 189a kodeksu karnego, który dotyczy właśnie handlu ludźmi i za to przestępstwo grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Mechanizm działania sprawców polega na tym, że werbowali do pracy z Kolumbii osoby w trudnej sytuacji materialnej. Potencjalni pracownicy trafiali na ogłoszenia w internecie bądź też przez kontakt z Kolumbijczykami, którzy przebywali w Polsce i po kontakcie z tak zwanymi koordynatorami był organizowany przelot tych osób do Polski. Często wiązał się dla nich z dodatkowym zadłużeniem się bądź też tak zwana agencja pracy. Oferowała im po prostu pokrycie kosztów biletu i późniejsze potrącenie tej należności z wynagrodzenia. Kiedy przylecieli do Polski, pracownicy trafiali do tak zwanych domów przejściowych, gdzie oczekiwali na podjęcie pracy. Podpisywali z agencją umowy po polsku in blanco, których tak naprawdę nie rozumieli. Dodatkowo okazywało się, że byli kierowani do zupełnie innych zajęć niż te, na które się umawiano. Obywatele Kolumbii pracowali głównie w branży spożywczej bez wymaganych badań, szkoleń BHP, a za wykonywaną pracę otrzymywali niższe wynagrodzenie niż to, które było w umowach. Osoby te ze względu na nieznajomość języka polskiego, a także realiów, które panują w Polsce, były całkowicie zależne od wykorzystującej ich agencji i tzw. koordynatorów. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podczas zatrzymań zabezpieczyli ponad 200 tysięcy złotych i 50 tysięcy dolarów, a także telefony, komputery, dokumentacje oraz podrobione pieczątki lekarskie. Zostało ustalonych 14 pokrzywdzonych obywateli Kolumbii.
0: Mówił nadkomisarz Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. Zupełnie zmieniamy temat. Będzie o rekordzie, a chodzi o Koleje Wielkopolskie.
6: Miesiąc marzec był rekordowym miesiącem dla Kolei Wielkopolskich. W historii całej naszej działalności przewieźliśmy ponad 1 850 000 pasażerów, co tak jak powiedziałem, jest rekordem i bardzo cieszącym nas wynikiem. Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Koleje Wielkopolskie.
0: A jakie linie cieszyły się największą popularnością wśród pasażerów?
6: Mamy takie top 3 najpopularniejszych linii i numer 1 to jest zdecydowanie trasa z Poznania do Konina, która stanowi około 18% wszystkich pasażerów. Następnie Poznanie-Leszno, tutaj mamy 12% udziału i Poznań-Jarocin-Ostrów Wielkopolski, tu około 11% udziału wszystkich pasażerów. Ciekawostką jest również rosnące zainteresowanie liniami, które co prawda przewożą mniej pasażerów, natomiast jest to taki trend wzrostowy. Mam tu na myśli Leszno z Bąszynek, czy też z Poznania w kierunku Piły, a także Wronek i Rokitnicy.
0: Jest też coraz więcej pociągów poza nasze województwo, prawda?
6: Tak, Koleje Wielkopolskie uruchamiają połączenia nie tylko w obrębie Wielkopolski, wyjeżdżamy także poza jego granice, między innymi do Łodzi, z Bąszynka, Kutna czy też Mogilna. Głównie są to pasażerowie, którzy dojeżdżają do pracy i szkoły, natomiast taki trend wzrostowy jest również w weekendy, gdzie pasażerowie przyjeżdżają do Poznania na targi organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, koncerty, festiwale muzyczne i tym podobne.
1: Kolej w Wielkopolsce.
6: Pociągi specjalne to nieodłączna część oferty Kolei Wielkopolskich. Chcąc zapewnić komfortową podróż na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, festiwale muzyczne, dbamy o to, aby ten komfort podróży był na jak najwyższym poziomie. Stąd też uruchamiamy dodatkowe pociągi. W tym roku będą to pociągi m.in. odwożące i dowożące na paradę parowozów, na festiwal Orzeł i Krzyż, czy też już cykliczna impreza Blues Express. Mało tego, już w maju wspólnie z Urzędem Miasta w Gnieźnie przygotowujemy specjalne wydarzenie i tutaj będą uruchomione pociągi w ramach regularnego kursowania, co prawda, natomiast takie, które przewiozą uczniów na pokładzie wybranych pociągów i będzie tam odbywała się mobilna lekcja historii. Pociągi obsługiwane składem koronacyjnym rozpoczną kursowanie w połowie maja. Będzie to 5 kursów, 3 w maju, 2 w czerwcu i będzie to, można powiedzieć, mały finał pociągu koronacyjnego na wielkopolskich torach, ponieważ w sierpniu planowany jest demontaż tej okleiny.
0: To teraz zmienimy temat. Pasażerowie co jakiś czas mogą wypełniać specjalne ankiety. Takie ankiety również pojawiły się w tym roku, tak?
6: Tak, jest to cykliczny projekt, który realizujemy od 2014 roku. Jego celem jest, aby poznać opinię pasażerów. Dzięki tym ankietom wprowadzane są zmiany do rozkładu jazdy w taki sposób, aby pasażerowie odczuwali z tego satysfakcję, aby ten rozkład jazdy był jak najlepiej dopasowany do ich potrzeb, ale nie tylko. Dzięki wynikom ankiet i tego, jak one są analizowane, udało nam się uruchomić automaty biletowe na wybranych stacjach, przystankach, tych, o które najbardziej prosili pasażerowie.
0: Gdzie pojawiły się takie biletomaty?
6: Między innymi Biskupice Wielkopolskie, Pobiedziska, Letnisko, czy też Piła.
0: W jaki sposób można właśnie wypełnić taką ankietę? Gdzie ją znaleźć? Jak to zrobić krok po kroku?
6: Aby wypełnić ankietę, wystarczy wejść na naszą stronę internetową www.koleje-wielkopolskie.com.pl. Tam znajduje się QR kod lub też link w wygodny dla Państwa sposób, bo wystarczy wejść na stronę ankiety, wypełnić ją. Wypełnienie ankiety zajmuje dosłownie 2-3 minuty. Wyniki do nas spływają.
0: A jakie tutaj prośby pojawiają się od pasażerów najczęściej?
6: Dominują prośby dotyczące rozkładu jazdy. Natomiast nie tylko. Zdarzają się wnioski o to, aby poszerzyć kanały sprzedaży biletów. Wspomniałem o automatach biletowych, ale nie tylko. Pojawiają się również sugestie dotyczące na przykład większej liczby miejsc do przewożenia rowerów, dotyczy to szczególnie okresu letniego czy wiosennego.
0: Pozwoli pan, że zapytam o pociągi. Ile pociągów Kolei Wielkopolskich jeździ po naszych torach?
6: Obecnie uruchamiamy każdego dnia ponad 500 pociągów. Natomiast do uruchomienia tych pociągów potrzebny jest tabor. Obecnie dysponujemy ponad 80 jednostkami. Na początku marca podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a firmą Stadler na dostawę 10 pojazdów elektrycznych Flirt z opcją na dodatkowe 10, co z pewnością bardzo wzbogaci naszą flotę i podniesie komfort podróży pociągami Kolei Wielkopolskich. Pociągi Flirt będą dysponowały 250 miejscami siedzącymi. Będzie to wielkość zbliżona do obecnych składów, które kursują po Wielkopolsce. Natomiast co ważne, poprawi to możliwości operacyjne i logistyczne i dedykację poszczególnych składów na linie, które najbardziej tego wymagają. Co ważne, poprawi się też komfort podróżowania, ponieważ będziemy mogli sobie pozwolić na zwiększenie liczby składów, czy też uruchomienie z połączenie większej częstotliwości. Oczywiście, jeżeli będzie tego wymagała frekwencja w danych pojazdach.
0: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim mówił
6: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
0: Pozwólcie, że poruszę kolejny ważny temat. Zajrzymy do Katedry Zoologii.
7: Myślę, że w kontekście naszej coraz większej aktywności na dworze musimy wziąć pod uwagę możliwość spotkania z wężem. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczególnie podczas spacerów leśnych, czy podczas prac w ogródku, może zdarzyć się tak, że to wiosenne słońce, które nas przyciąga, wyciągnie też gady ze swoich kryjówek i tutaj szczególnie na terenie miasta możemy spotkać zaskrońca zwyczajnego. Zaskrońc zwyczajny to jest relatywnie duży wąż, samice potrafią nawet do metra dorastać, jednak zupełnie niegroźny. To zwierzę żywi się wyłącznie płazami, natomiast do naszych ogródków bardzo często przyciągają je żaby z oczek wodnych, ewentualnie kompostowniki, nasze warzywniaki, czyli takie miejsca otwarte, w których jest dużo materii organicznej i gdzie samice bardzo często próbują składać jaja. Właśnie węże są bardzo dobrze widoczne w okresie kwietnia, maja, już później w czerwcu troszeczkę nam znikają, ponieważ wtedy zaczynają prowadzić bardziej skryty tryb życia.
0: Jest pewnie za ciepło.
7: Jest też za ciepło, te ich okienka pogodowe przesuwają się w stronę bardzo wczesnych godzin porannych, albo czasami też ich aktywność może się przenosić na godziny wieczorne i noc. Wtedy zacznie trudnie takie spotkanie. Szczególnie w przypadku żmii zygzakowatej, która też w okolicach Poznania, w okolicach Nekli, Obornik, Ostrowa Wielkopolskiego może zostać spotkana. Te zwierzęta już tak naprawdę w tym okresie letnim zupełnie są nieobecne na powierzchni. To nie znaczy, że nie ma ich w środowisku. Zostawmy je w spokoju, dajmy im przestrzeń do ucieczki. Jeżeli już potrzebujemy zrobić zdjęcie, to z pewnej odległości. Na pewno nie próbujmy ich łapać. Płazy, wszystkie gady żyjące w Polsce są pod ochroną gatunkową i płoszenie jest też czynnością zakazaną zgodnie z ustawą ochrony przyrody, więc po prostu dajmy im odejść, odpełznąć albo dalej się wygrzewać.
0: O tym wszystkim mówił doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a dokładnie z Katedry Zoologii. Czas na kolejny temat. Jak już wiecie, sporo moich rozmów nagrywam w mieście. Tym razem wybrałem się do Parku Wilsona. Dzień dobry, mam pytanie. Za co lubimy takie miejsca jak to w Poznaniu w tym okresie teraz takim wiosennym?
8: Za spokój, śpiew ptaków i dużo zieleni teraz jest, także chyba za to.
0: A pani?
9: Myślę, że piękne tutaj
8: i kwitnące.
9: Tak, kwitnące drzewa, kwiaty. To jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
1: Z mikrofonem przez Poznań.
0: Często bywają panie tutaj w Parku Wilsona?
8: Bardzo często, bo my pracujemy tutaj niedaleko, więc często przychodzimy
9: z dziećmi na spacery.
0: I taki reset.
9: Też, między innymi.
0: Za co lubimy takie miejsca jak to, ten Park Wilsona w tym okresie teraz wiosennym?
10: Że można wyjść z dzieckiem na spacer.
0: Widzę, że jest tak, mały.
10: Tak, jest. Dzisiaj hulajnoga, tak. I rower, i hulajnoga, i wszystko.
0: A o samo miejsce chcę zapytać właśnie, czym ono tak zachwyca tutaj, Park Wilsona?
10: Mi się wydaje, że najbardziej roślinnością i drzewami, bo ma jako jedyny ma tak dużo drzew i cienia i latem tu jest chłodno, bo w porównaniu z innymi parkami, na przykład Areną, to tu jest chłodno i jest też od wody chłodniej i przez drzewa.
0: W maju warto wybrać się tutaj?
10: Tak, myślę, że na pewno. Pięknie kwitną kwiaty i też bardzo jest zadbany ten park.
0: A w tle słyszymy?
10: Ptaszki.
11: Ta natura się podoba, nie? Generalnie jakby roślinność i tak dalej, nie?
0: Mam pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym parku, że tyle ludzi wiosną o tej porze tutaj zagląda?
10: Wydaje mi się, że jest różnica, jak się idzie parkiem, a się idzie ulicą Roosevelta, więc wolę przejść sobie do Poznania Głównego tędy. Przyroda.
12: My mamy zaliczenie zaraz dosłownie obok tutaj, dlatego tutaj siedzimy.
13: Chcieliśmy po prostu być w parku, a nie zamknięci w budynku.
0: Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy? Park Wilsona.
10: Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo estetycznie. Jest
13: bardzo ładne, ogólnie też te oczko wodne, jeziorko. I też tam można siedzieć na ławeczce i podziwiać widoczki.
0: Dzień dobry, mam pytanie. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że o tej porze tyle ludzi tutaj spaceruje?
9: Może dlatego, że położenie w fajnej dzielnicy i on ma taki klimat trochę dawnych czasów nasadzenia roślin, do tego historyczna palmiarnia. Dzielnica jest też bardzo urokliwa i dookoła no to jest nasza najpiękniejsza, myślę, część Poznania.
0: Warto wybrać się tu w majowe klimaty?
9: Koniecznie.
0: A w tle co? Ptaki, tak?
9: No, zdecydowanie. Jeszcze ile. Także cisza, spokój, to jest środek miasta, to jest centrum, a to jest oaza, stare drzewa, stare nasadzenia. Nie może być fajniej.
0: Takie trochę płuca miasta, tej części miasta?
9: W jakimś sensie na pewno też, tak. Bardzo duża oferta taka odpoczynkowa dla tej takiej zwartej, gęstej zabudowy dookoła. Świetna rzecz.
0: A często pani bywa tutaj w parku Wilsona?
9: Ja mieszkam obok, jestem codziennie.
0: To pani ogromne szczęście.
9: Jestem szczęściarą. Od kilku pokoleń. Tak.
0: Sporo pani widziała.
9: Jeżyce i Łazarz to tutaj jest mój fyrtel.
0: Sporo się zmieniło, odkąd pani zaczęła tu mieszkać?
9: Tak, tak. Przede wszystkim ta część Łazarza jest sukcesywnie restaurowana, odremontowana. Matejki jest, robi się coraz piękniejsza. Śniadeckich jest już w tej chwili chyba najpiękniejszą ulicą. Jest świetnie.
0: Z pewnością też sentymentalnym.
9: Jeszcze jak. Tutaj w tym parku w starym zoo, który jest bliziuteńko i też jest bardzo klimatyczne. Moja mama, moja babcia, kilka pokoleń dziewczynek od 100 lat chodziło tam na spacery. Teraz ja i córka, także duże związki są. To jest dla zdrowia psychicznego i dla funkcjonowania normalnego, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Kontakt z naturą.
0: Zatrzymałem się w parku Wilsona. Posłuchajcie poznaniaków. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że tyle tu ludzi?
10: Moim zdaniem jest po prostu taki stary i ma taki swój vibe.
0: Często bywasz? Spacerujesz tutaj?
10: Codziennie chodzę do szkoły. No, po prostu tak skracam sobie.
14: To jest bardzo piękny park.
0: To prawda, park Wilsona jest przepiękny, szczególnie o tej porze roku. A tak przy okazji chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy znaleźli chwilę, by opowiedzieć mi o swoich wrażeniach z tego miejsca. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania. Zaczynamy. Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
15: Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się ostatnio starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Poznania.
15: Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas tego typu rozmów telefonicznych. Działania oszustów mogą służyć wyłudzeniu danych osobowych, danych dotyczących logowania do banku, wyłudzenia pieniędzy i zawirusowania komputera. Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na ZUS, dawnym PUE, i wybrali ten sposób kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ktoś, kto odbiera telefon, ma wątpliwości, Co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, może ją sprawdzić. Aby to zrobić, może skontaktować się z najbliższą placówką lub centrum kontaktu klientów pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl. Pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów i nie oferują im odpłatnej pomocy. Wszystkie usługi ZUS są bezpłatne. Nie wysyłamy też wiadomości SMS i e-mail z linkami, na które należy się zalogować.
0: Mówiła Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Tymczasem my zmieniamy temat, przeniesiemy się do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Szykuje się bardzo interesujący maj i czerwiec.
4: Czas wolny w Poznaniu.
14: Rzeczywiście wiosna tego roku to taki czas, kiedy chcemy zwrócić Państwa uwagę na polskich artystów. Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu. W Galerii Sztuki Polskiej zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, które dotyczą najważniejszych nazwisk polskiej sztuki, zwłaszcza tej sztuki dwudziestowiecznej. Chciałbym najpierw zwrócić uwagę na pokaz prac na papierze zatytułowany Wojciech Weiss, nieznane grafiki i rysunki. Wojciech Weiss, wiadomo, wszystkim się kojarzy ze wspaniałym malarzem, który działał w pierwszej połowie XX wieku, był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Malował cudowne obrazy, które oczywiście można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Poznaniu, o różnej tematyce, o różnych stylach też malarskich, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że on też zajmował się grafiką, że stosował tak samo bardzo różne techniki, takie jak akwaforta, akwatinta czy sucha igła, i że tych prac pozostawił po sobie bardzo dużo. A tak się składa, że Muzeum Narodowe w Poznaniu kilka lat temu kupiło 70 takich prac. W sumie wszystkich prac Wojciecha Weissa mamy ponad 180. To jest ogromna kolekcja. Część z nich to oczywiście obrazy, jak wspomniałem przed chwilą, ale także 70 grafik i rysunków. To jest wspaniałe dziedzictwo, którym możemy się chwalić. Problem polega jednak na tym, paradoksalnie, że nie możemy tego pokazywać.
0: Dlaczego?
14: Ponieważ te prace są bardzo wrażliwe na światło. A to oznacza, że jeśli chcemy zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, to musimy je trzymać, te prace, w naszym magazynie, gdzie są oczywiście zachowane wszelkie warunki związane tak z oświetleniem, jak i wilgotnością, temperaturą i tak dalej. Natomiast to, czego te prace nie lubią, to nie lubią wiszenia na ekspozycji. Jeśli byśmy wystawili te prace na dłużej niż kilka miesięcy, to prawdopodobnie doszłoby do nieodwracalnych zmian. Ten materiał jest bardzo wrażliwy na światło, zwłaszcza też światło naturalne, słoneczne, i nie ma takiej szyby, nie ma takiej technologii, która pozwoliłaby tutaj uniknąć strat. Dlatego przyjmuje się, że takie prace powinny wisieć tylko raz na jakiś czas. Naprawdę nie wolno z tym przesadzać, i tylko przez kilka tygodni. Dlatego my ten pokaz prac Wojciecha Weissa podzieliliśmy na dwie części. Ta, która jest teraz i którą można oglądać w maju, to są pejzaże. I też jest to pomyślane w taki sposób, że można prześledzić pewną ewolucję tak stylu, jak i tematów podejmowanych przez Weissa, ponieważ, jeśli dobrze pamiętam, najstarsze prace pochodzą z początku XX wieku, bodaj z 1901 roku, a te najmłodsze, czyli najpóźniejsze w twórczości Weissa, pochodzą z 1943 roku.
0: I to są niesamowite wizerunki zamku na Wawelu w Krakowie,
14: gdzie, wiadomo, okupacja, czas bardzo ponury w historii Polski, i choć ten temat nie jest podejmowany wprost w tych pracach, to jednak ich wyraz jest taki, że czujemy to napięcie, które musiało wtedy być także w Krakowie. Weiss to w niesamowity sposób wyraża, nie odnosząc się do tego tematu w sposób bezpośredni. Te wszystkie prace, które tam wiszą, jest ich ponad 20, są wykonane w różnych technikach. Jak wspomniałem, jest ich wiele i ich nazwy być może niewiele mówią. To znaczy, trzeba być naprawdę specjalistą, by wiedzieć, czym różni się akwaforta od akwatinty, albo czym jest sucha igła. Ale my chcemy to też Państwu wytłumaczyć. I gorąco zachęcam też do tego, by 29 maja wziąć udział w wykładzie zatytułowanym Wojciech Weiss, Siewca Piękna. Będzie opowiadała o Weissie Kinga Sibilska-Camacho, rozkochana w jego twórczości. Jak sądzę, będzie mówiła też o pewnej korespondencji między tymi grafikami, pracami na papierze, a obrazami Weissa. Tak się szczęśliwie składa, że ten pokaz jest tuż obok tej części Galerii Sztuki Polskiej, gdzie właśnie wiszą obrazy Weissa. Więc można znaleźć na własną rękę też korespondencję między tymi pracami a obrazami. Ja mogę podpowiedzieć, że taki najprostszy trop, który myślę bardzo łatwo zauważyć, to słońce. Ono się pojawia zarówno na obrazach, jak i w tych pracach i ta korespondencja jest naprawdę niesamowita.
0: Przypomnę pracę Weissa do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Poznaniu, ale co jeszcze proponujecie w maju i czerwcu w muzeum?
14: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Wit Kacy, to będzie Tadeusz Kantor, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe.
0: Przed nami też wydarzenie, na które z pewnością czeka wielu poznaniaków, poznanianek, ale też wszystkich mieszkańców naszego regionu i nie tylko. Chodzi o Noc Muzeów.
14: Rzeczywiście Noc Muzeów to każdego roku dla nas jest ogromne święto. Traktujemy to na takiej zasadzie, że po pierwsze wszystkie ręce na pokład, ale to jest uwaga techniczna, która Państwa nie musi interesować. Ale po drugie i to najważniejsze, pokazujemy wszystko, co tylko możemy, chwalimy się tym, co się da. Zapraszamy też do współpracy bardzo różne osoby po to, by wizyta w naszych placówkach była możliwie jak najbardziej atrakcyjna. I tu znowu nie sposób wymienić wszystkich atrakcji. Ja mogę powiedzieć, że w Galerii Malarstwa i Rzeźby, czyli w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu, te atrakcje będą skupione wokół Galerii Sztuki Polskiej, ale także Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy. Ja jestem szczególnie podekscytowany występem chóru, który zaprezentuje muzykę starożytnej Grecji. Proszę sobie wyobrazić, że udało się zachować dzięki wyrytym gdzieś na jakimś kamieniu tekstom udało się odtworzyć linię melodyczną, która pochodzi jeszcze z czasów przed Chrystusem. Muzyka sprzed ponad 2000 lat będzie wykonywana przez chór złożony przede wszystkim ze studentów historii sztuki tuż przy wejściu do Galerii Sztuki Starożytnej. Ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach, na przykład w piwnicach Tusza. Będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku. Po raz pierwszy w Nocy Muzeów będzie uczestniczyło również Muzeum Kultur Świata, znane wcześniej przed laty jako Muzeum Etnograficzne. To znaczy Muzeum Etnograficzne mieściło się w tym miejscu po prostu. I tam masa atrakcji, ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu tradycyjnego, instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, ale mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje i koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata. Do tego oczywiście oprowadzania po dwóch wystawach, które są w tym muzeum.
0: Może jeszcze przy okazji przypomnijmy, trwa remont ratusza Kosza w Poznaniu na Starym Rynku, ale można też tam oglądać ekspozycję.
14: Naturalnie. Na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed kwadro. To są najstarsze zabytki z Poznania. Świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
0: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
14: Nie, rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtoraroczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem, pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
0: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
14: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
14: Dziękuję.
1: Co słychać w twojej dzielnicy?
0: Czas na poznańskie Jeżyce, a tam...
3: Wykonawca robót budowlanych przejął plac budowy pod kolejne dwa etapy inwestycji związanej z japońskim ogrodem wyobraźni powstającym w zachodniej części Starego Zoo. To projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim. Wykonawca zajmował się również budową wyspy żółwia, czyli kamiennej kompozycji na stawie obrazującej unoszącego się na wodzie żółwia z podniesioną głową. Realizacja drugiego i trzeciego etapu budowy będzie odbywać się od strony ulicy Bukowskiej. Pojawią się nowe elementy małej architektury, kolejne ścieżki i wyremontowany zostanie istniejący mostek. Ciekawostką będzie ścieżka dochodzenia tyłem zabezpieczona poręczami. Podczas prac staną też nowe lampy parkowe i monitoring. Pojawi się nowa zieleń. Prace prowadzone są pod nadzorem herpetologicznym w trosce o populację traszek żyjącą na terenie inwestycji. Docelowo ogród wyobraźni przewidziany jest na powierzchni blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. W następnych etapach powstaną kaskady wodne i kolejne kamienne kompozycje, w tym wyspy żurawia. Przy słoniarni stanie drewniana scena. Atrakcją będzie też ogród suchego krajobrazu, czyli miejsce z drewnianym siedziskiem, murem glinianym, żwirem i układem kamieni. Przewidziane są też prace w zakresie nowej zieleni i systemu nawadniania. Całość uzupełnią kolejne siedziska kamienne i drewniane.
0: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Przypomnę, japoński ogród wyobraźni to projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zacznę od tematu, który jest mi bardzo bliski. Chodzi o rowerowe klimaty.
1: Z mikrofonem przez Poznań.
0: Wybrałem się w okolice Warty.
16: Znajdujemy się na mostach berdychowskich, właściwie pomiędzy mostami, przy liczniku rowerowym, gdzie odbywa się premiera mapy rowerowej Poznania 2026.
0: I jakie są reakcje poznaniaków?
16: Są poznaniacy, którzy specjalnie przyjechali, bo zapowiadaliśmy tą premierę. Bartosz Jankowski, zarząd dróg miejskich w Poznaniu. Są przypadkowi przejeżdżający rowerami, wszyscy się cieszą, są zaskoczeni. Niektórzy mieszkańcy otrzymują również dzwonki, tak jak tutaj pani z dzieckiem przed chwilą na przykład była, także wszyscy reagują bardzo pozytywnie. Mapa rowerowa składa się z dwóch części. Jest jedna strona, czyli awers, na której jest plan całego miasta Poznania z naniesioną infrastrukturą rowerową. Są zaznaczone przejazdy rowerowe, drogi rowerowe, pasy rowerowe, a także chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Z drugiej strony na rewersie znajdują się praktyczne porady, zasady poruszania się na rowerze oraz przykładowe, tak zwane sprytne relacje, którędy najłatwiej się przedostać z jednego punktu do drugiego w Poznaniu.
0: Na przykład jakie to są takie myki, jak to się kolokwialnie mówi?
16: No na przykład tutaj przez mosty berdychowskie ze Starego Miasta bardzo łatwo można się dostać nad Maltę czy na osiedla ratajskie.
0: Ma pan tu w ręku, tak? Taką mapę, powiedzmy jak to wygląda, wyjaśnijmy.
16: Na okładce znajduje się zdjęcie z 27 grudnia, w zeszłym roku zrobione zdjęcie. Nowa inwestycja oddana bodajże tak 2 lata temu cieszy się dużą popularnością. Następnie po rozwinięciu z jednej strony mamy awers mapy, z drugiej strony rewers.
0: Może pomogę?
16: Tak. I tutaj na rewersie mamy szczegółowe mapy. Okolice na przykład Jeziora Maltańskiego, Rusałki, Strzeszynka, powiększona mapa Centrum Poznania, okolice Lasku Marcelińskiego oraz wszelkiego rodzaju informacje przydatne rowerzystom, tak jak zasady poruszania się, czy właśnie sprytne relacje, o których wspomniałem wcześniej.
0: Przypomnijmy, że też są ważne tutaj elementy, chociażby gdzie naprawić rower, tak?
16: Na mapie rowerowej są zaznaczone też punkty, na stacje napraw rowerowych, z których można skorzystać i samemu naprawić rower, czy dokręcić śrubkę, która gdzieś podczas podróży się poluzowała.
0: Przypomnijmy, jaki jest nakład tych map.
16: W tym roku przygotowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy mapy rowerowej. Zwiększyliśmy nakład w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców tą mapę potrzebuje.
0: To jest tylko wersja papierowa?
16: Nie. Mapę rowerową można również pobrać w wersji cyfrowej ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
0: Pana zdaniem potrzebne są takie mapy?
17: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Często pan jeździ po Poznaniu na rowerze?
17: Często, bardzo często. I nie tylko po Poznaniu. Bo wybieramy się na koniec lipca na większy weekend ze Suwałk aż do Białegostoku.
0: Trzymamy kciuki za tę wyprawę, o której pan powiedział, a po Poznaniu gdzie najczęściej? Gdzie są te najlepsze takie trasy?
17: No na Szczeszynek, gdzie jeszcze? Na Bukowską. No gdzie jeszcze? No nie wiem. Tu gdzie teraz pojadę do... Tu Warszawska jedynie jeszcze też, nie? Wzdłuż jeziora Maltańskiego, nie? No i tutaj oczywiście Warta, nie? Wartostrada tutaj i tu wzdłuż Warty. Wszystkie ścieżki rowerowe, nie? Są bardzo piękne.
0: Ile pan dziennie robi kilometrów?
17: No teraz to trochę mało, no bo teraz do pracy jadę, nie? Ale tak jak wyruszamy, to 100 kilometrów robimy.
18: Przycińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich.
12: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
18: Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą. Mówię, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
0: Dlaczego akurat to miejsce?
18: Jako takie miejsce, gdzie tutaj jest bardzo dużo rowerzystów. Jeździ, łączymy dwa brzegi Warty i mimo wszystko tutaj dosyć sporo jest naszych rowerzystów.
12: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
19: O, dziękuję bardzo.
12: Proszę bardzo.
0: Przydaje się?
19: Na pewno warto odkrywać miasto.
0: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
19: Od niedawna.
12: Proszę bardzo.
0: Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
0: Przydaje się taka mapa właśnie?
20: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie.
21: Ja również, chociaż jestem z Bydgoszczy, ale z chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi.
0: Będzie pan poznawał Poznań.
21: Tak jest, jak najbardziej.
20: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
22: Super pomysł. Właśnie tu za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
0: Ale widzę, że państwo na rowerach, tak?
22: Na rowerach, no bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie, a póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć, także wspaniale.
0: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
22: No tutaj to właśnie tu Wartostrada.
19: Czekamy na tego, nie? Na Czecha, na Czecha, to tam jedziemy.
22: Także najwięcej tutaj jeździmy.
19: Tam nawet na pewną stronę.
0: Ale widzę, że zwracają państwo też uwagę na bezpieczeństwo, widzę kaski.
19: No muszą być.
22: No muszą być, bo to różnie, człowiek jest już starszy, ktoś niech wiedzie, czy coś jednak nie, to można, człowiek leci to zaraz w głowę, nie? A tak jednak ta głowa jest ochroniona, także to jest ważne dla bezpieczeństwa, bardzo uważam. Każdy powinien mieć.
0: A ile kilometrów dziennie państwo robią tutaj po Poznaniu?
22: No my tak koło 15.
19: Jak jeździmy tam, 4-5 razy. Jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie? To tak jeździmy.
1: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
22: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
19: Po 40 tam paru latach pracy to też człowiek, myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł, będę fizycznie troszeczkę.
22: Po 70, więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
0: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł
23: no
0: pan.
23: No mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
0: Jak przydaje się taka mapa?
23: No oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat. Tak pamiętam, przynajmniej no trzeci albo czwarty rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową. No to nie zaszkodzi.
12: Dzień dobry. To są dla państwa mapy rowerowe najnowsze. A dla dziewczynek coś ciekawego jeszcze tu coś znajdę. Takie dzwoneczki. I jeszcze taki dla bezpieczeństwa.
24: Paseczki.
12: I odblaski. Może być, dziewczyny? Macie gdzieś tam, gdzie nas chować? Czy...
24: Trzymacie? Włożysz do klatki? Bardzo fajny pomysł. Zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
0: Widzę, że pani to taka rowerzystka na całego.
24: Absolutnie. My cały rok się poruszamy rowerem. prawda, dzieci? Jeździmy do szkoły, korzystamy, teraz jest remont mostu, więc korzystamy z kładki, z wartostrady codziennie i to kilka razy dziennie. Co wam daje jazda dziewczyny po mieście?
2: Swobodę.
24: Nie stoimy w korkach, nie musimy parkować, nie musimy szukać miejsc.
0: Niestety słuchacze tego nie widzą, ważne jest bezpieczeństwo, bo co na głowach?
24: Okej, oczywiście kaski, tak jest. Bez kasków nie jeździmy, prawda?
5: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
6: No, jestem za tym jak najbardziej.
0: Jeździ pan po Poznaniu?
6: Jeżdżę bardzo dużo po Poznaniu.
0: Gdzie na przykład?
6: Właśnie tutaj. Między innymi Malta, Rataje, Śródmieście.
0: A co daje jazda na rowerze?
6: No, zdrowie. No, jeździmy dla zdrowia, jeździmy, bo są korki w mieście, jeździmy, bo jest problem z dojazdem w godzinach szczytu, także same pozytywy.
0: Taka mapa pomaga, tak?
7: No, na pewno jakby ktoś miał tak jakby mniejsze doświadczenie, to by się przydało, tak? Jeżeli ktoś nie zna tych, powiedzmy, przeprowadził się do Poznania na przykład i nie zna tych miejsc, to faktycznie by się przydało.
0: Mapa rowerowa Poznania 2026 to kompendium wiedzy dla każdego rowerzysty, zarówno dla tych, którzy rowerem dojeżdżają codziennie do pracy, jak i dla miłośników weekendowych wycieczek. Publikacja uwzględnia zmiany w miejskiej sieci tras, w tym m.in. nowe połączenia w obrębie mostów berdychowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, mapa jest również dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak, w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Głogowskiej, w Centrum Informacji Turystycznej przy Starym Rynku, a także w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Mapę można również pobrać w wersji elektronicznej.
1: Zmieniamy temat.
0: Wracają miejskie fontanny. Oczy mieszkańców i turystów cieszą już obiekty w parkach Mickiewicza, Maciejewskiego i Rataje oraz Stare Koryto Warty, a wy niezmiennie słuchacie naszego poznańskiego magazynu. Wiosna to czas, gdy coraz częściej odwiedzamy poznańskie parki, ale też okoliczne lasy. Co z kleszczami? Posłuchajcie.
8: Jeśli chodzi o kleszcze, to warto pamiętać, że one nie są zależne tak bardzo od tego, co było zimą albo co było wcześniej, tylko od sytuacji w danym momencie. Czyli od tego, jaką mamy temperaturę i jaką mamy wilgotność.
0: Mówi dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: A to właśnie nasze nogi są pierwszym celem kleszczy. Kleszcze są aktywne zawsze, jak temperatura jest dodatnia. Oczywiście to, jak bardzo są aktywne, zależy od tego, jak jest wilgotno. Jest sucho, więc na pewno będzie ich mniej. Co nie znaczy, że ich nie ma. One są, tylko są w takim stanie hibernacji, czyli śpią sobie w glebie. Jak tylko trochę popada i będzie tak cieplutko i wilgotno, to wtedy dużo więcej się obudzi i będzie szukało, czego by się tu najeść. Warto pamiętać, że jakkolwiek komary i kleszcze wkładamy do tego samego worka małych, wrednych, denerwujących nas stworzeń, to co wiemy o komarach, że one przesypiają zimę w wodzie, więc jeżeli zamarznie, to giną, tak? I potem na wiosnę jest ich mniej i zanim się populacja odbuduje, to mija kilka miesięcy albo czasem cały rok, to nie ma zupełnie zastosowania do kleszczy. Kleszcze śpią w ziemi, przykryte liśćmi, ściółką, zeschłą trawą, więc one już mają kołderkę. Należy się zabezpieczać przed kleszczami, niezależnie od tego, jaka była zima.
0: W jaki sposób poznaniacy, wielkopolanie powinni zabezpieczyć się przed kleszczami?
8: Całe buty, długie spodnie, najlepiej włożenie nogawek spodni w skarpetki, jeśli idziemy w takim typowo leśnym, czy w jakiejś wysokiej roślinności. Do tego używanie repelentów, ale na ubranie, nie na ciało. Bardzo istotne jest to, żeby codziennie się sprawdzać, czyli miejsca, w które lubią się wbić kleszcze, pod kolanami, zgięcia łokci, w tych miejscach najczęściej są kleszcze, u dzieci jeszcze linia włosów i za uszami. Sprawdzajmy codziennie, jeśli znajdziemy kleszcza, wyciągnijmy go pensetą lub kartą do wyciągania kleszczy, zdezynfekujmy to miejsce i obserwujmy. Jeśli dużo przebywamy na łonie natury, warto rozważyć szczepienia na kleszczowe zapalenie mózgu. W dzisiejszych warunkach, które głównie występują przez większość roku, to chorobami odkleszczowymi możemy się zarazić i w grudniu, i w marcu, i w lipcu, ale myślę, że wiosna to jest taki czas, kiedy nie tylko sprzątamy w domu, często sprzątamy też w różnych swoich książeczkach, więc może też warto posprzątać w książeczce szczepień.
0: Teraz zabiorę was w okolice Poznania. Będzie o ważnej inwestycji.
25: To jest inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców Poznania, przez mieszkańców gminy Czerwonek, ale też gmin ościennych. To jest nazwa, dokładnie brzmi, rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych. Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku. Justyna Maćkowiak-Szukalska, Urząd Gminy Czerwonak. To jest inwestycja, zadanie realizowane w partnerstwie Gminy Czerwonak i Miasta Poznania.
1: Co słychać w Wielkopolsce?
25: Co istotne, zadanie obejmuje zarówno budowę kładki pieszo-rowerowej na wysokości przystani Akwenmariny w Czerwonaku, jak i niezbędnych dojazdów z oświetleniem oraz monitoringiem. Projektowana kładka będzie miała długość ponad 150 metrów, szerokość 4 metry. Z uwagi na dość ostrą zimę w tym roku mamy odrobinę przesunięte prawdopodobnie oddanie tej kładki, ale dalej podtrzymujemy, że są to miesiące wakacyjne bieżącego 2026 roku. Kładka w Czerwonaku będzie miała ogromny aspekt użytkowy. Sporo mieszkańców i Czerwonaka, i Poznania zamierza wykorzystywać ją jako codzienny element dojazdu do pracy. Chcą właśnie tamtędy jeździć rowerem do pracy. Sporo osób przesiada się na rowery. Bardzo nas to cieszy i cieszy się, że będziemy mogli wesprzeć te osoby i ułatwić jeszcze komunikację po drugiej stronie Warty. Również dopytują o tę kładkę osoby, które zamierzają na weekend przyjechać do gminy Czerwonak, przyjechać rowerem, przejść się. Ci, którzy przyjadą rowerem, mają ambitne plany, żeby dojechać na Dziewiczą Górę, żeby przejechać po Puszczy Zielonce i to też jest na pewno ogromny, ogromny walor i ogromnie na plus w przypadku tej kładki w Czerwonaku. Ona będzie bezpośrednio już skomunikowana z Dziewiczą Górą, na co też wiele osób oczekuje.
0: Powiedzmy, że sam Czerwonak ma sporo do zaoferowania.
25: Tak. Poza tym, że będzie druga kładka, co pozwoli nam stworzyć pętlę rowerową, czerwonacką pętlę, która będzie pomiędzy kładkami miała około 5,5 km długości. Powstaje fantastyczny szlak z utwardzoną ścieżką, nieoświetloną, co jest istotne już w tej chwili, bo nie zaśmiecamy światłem wieczorami i nocami. Natomiast Czerwonak ma do zaoferowania dużo, dużo więcej. Pracujemy obecnie dość intensywnie nad rewitalizacją pałacu w Owińskach. Sporo pracy przed nami, ale też sporo już zostało zrobione, powoli zaczyna być widać efekty. Oprócz tego szlak Świętego Jakuba, również przepiękna przystań Akwenmarina w Czerwonaku.
0: Jak słyszeliśmy, szykuje się sporo inwestycji w tej części naszego regionu. A ja przypomnę, że o kładce w Czerwonaku, ale też o innych inwestycjach mówiła na naszej antenie Justyna Maćkowiak-Szukalska z Urzędu Gminy w Czerwonaku.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: pić.
1: Daj jej wody.
0: Nie chcę wody, nie chcę wody.
2: A plusz?
0: Ciepiuś.
2: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
0: Kocham cię, tato.
3: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
4: Do butelki wrzucam już łyk radości zwany plusz.
5: Kupuję Plusz Junior Elektrolity.
3: Firma Polski Lek. Na zdrowie.
0: Dziękuję.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
10: Została ostatnia reklama.
7: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
10: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zacznę od tematu, który jest mi bardzo bliski. Chodzi o rowerowe klimaty. Wybrałem się w okolice Warty.
12: Znajdujemy się na mostach berdychowskich, właściwie pomiędzy mostami, przy liczniku rowerowym, gdzie odbywa się premiera mapy rowerowej Poznania 2026.
11: I jakie są reakcje poznaniaków?
12: Są poznaniacy, którzy specjalnie przyjechali, bo zapowiadaliśmy tą premierę. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Są przypadkowi przejeżdżający rowerami, wszyscy się cieszą, są zaskoczeni. Niektórzy mieszkańcy otrzymują również dzwonki, tak jak tutaj pani z dzieckiem przed chwilą na przykład była, także wszyscy reagują bardzo pozytywnie. Mapa rowerowa składa się z dwóch części. Jest jedna strona, czyli awers, na której jest plan całego miasta Poznania z naniesioną infrastrukturą rowerową. Są zaznaczone przejazdy rowerowe, drogi rowerowe, pasy rowerowe, a także chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Z drugiej strony na rewersie znajdują się praktyczne porady, zasady poruszania się na rowerze oraz przykładowe, tak zwane sprytne relacje, którędy najłatwiej się przedostać z jednego punktu do drugiego w Poznaniu.
11: Na przykład jakie to są takie myki, jak to się kolokwialnie mówi?
12: No na przykład tutaj przez mosty berdychowskie ze Starego Miasta bardzo łatwo można się dostać nad Maltę czy na osiedla ratajskie.
11: Ma pan tu w ręku, tak? Taką mapę, powiedzmy, jak to wygląda, wyjaśnijmy.
12: Na okładce znajduje się zdjęcie z 27 grudnia, w zeszłym roku zrobione zdjęcie. Nowa inwestycja, oddana bodajże tak 2 lata temu, cieszy się dużą popularnością. Następnie po rozwinięciu z jednej strony mamy awers mapy, z drugiej strony rewers.
11: No może pomogę?
12: Tak. I tutaj na rewersie mamy szczegółowe mapy. Okolice na przykład Jeziora Maltańskiego, Rusałki, Strzeszynka, powiększona mapa Centrum Poznania, okolice Lasku Marcelińskiego oraz wszelkiego rodzaju informacje przydatne rowerzystom, tak jak zasady poruszania się, czy właśnie sprytne relacje, o których wspomniałem wcześniej.
11: Przypomnijmy, że też są ważne tutaj elementy, chociażby gdzie naprawić rower, tak?
12: Na mapie rowerowej są zaznaczone też punkty, na stacje napraw rowerowych, z których można skorzystać i samemu naprawić rower, czy dokręcić śrubkę, która gdzieś podczas podróży się poluzowała.
11: Przypomnijmy, jaki jest nakład tych map.
12: W tym roku przygotowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy mapy rowerowej. Zwiększyliśmy nakład w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców tą mapę potrzebuje.
11: To jest tylko wersja papierowa?
12: Nie. Mapę rowerową można również pobrać w wersji cyfrowej ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
11: Pana zdaniem potrzebne są takie mapy?
13: Oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej.
11: Często pan jeździ po Poznaniu na rowerze?
13: Często, bardzo często i nie tylko po Poznaniu, bo wybieramy się na koniec lipca na większy weekend ze Suwałk aż do Białegostoku.
11: Trzymamy kciuki za tę wyprawę, o której pan powiedział, a po Poznaniu gdzie najczęściej, gdzie są te najlepsze takie trasy?
13: No na Szczeszynek, gdzie jeszcze, no Bukowską. No gdzie jeszcze, no nie wiem, tu gdzie teraz pojadę, do tu Warszawska jedynie jeszcze też, nie? Wzdłuż jeziora Maltańskiego, nie? No i tutaj oczywiście Warta, nie? Wartostrada tutaj i tu wzdłuż Warty. Wszystkie ścieżki rowerowe, nie? Są bardzo piękne.
11: A ile pan dziennie robi kilometrów?
13: No teraz to trochę mało, no bo teraz do pracy jadę, nie? Ale tak jak wyruszamy, to 100 kilometrów robimy.
14: Przycińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich.
15: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
14: Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą, mówię, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
11: Dlaczego akurat to miejsce?
14: Jako takie miejsce, gdzie tutaj jest bardzo dużo rowerzystów, jeździ, łączymy dwa brzegi Warty i mimo wszystko tutaj dosyć sporo jest naszych rowerzystów.
15: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
16: O, dziękuję bardzo.
15: Proszę bardzo.
11: Przydaje się?
16: Na pewno warto odkrywać miasto.
11: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
16: Od niedawna.
15: Proszę bardzo.
11: Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
11: Przydaje się taka mapa właśnie?
17: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie.
18: Ja również, chociaż jestem zbyt gorszy, ale z chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi.
11: Będzie pan poznawał Poznań.
18: Tak jest, jak najbardziej.
17: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
19: Super pomysł. Właśnie tu za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
11: Ale widzę, tak, że państwo na rowerach, tak? Tak?
19: Na rowerach. No bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie. Póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć. Także wspaniale.
11: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
19: No tutaj to właśnie tu Wartostrada.
20: Czekamy na tego, nie? Na Czecha, na Czecha, to tam jedziemy.
19: Także najwięcej tutaj
20: do
19: jeździmy.
20: I tam nawet na pewną stronę.
11: Ale widzę, że zwracają państwo też uwagę na bezpieczeństwo. Widzę kaski.
20: No muszą
19: tak,
20: być.
19: No muszą być, bo to różnie. Człowiek jest już starszy. Ktoś niech wiedzie, czy coś jednak, nie? To można, człowiek leci to zaraz w głowę, nie? A tak jednak ta głowa jest ochroniona. Także to jest ważne dla bezpieczeństwa. Bardzo uważam. Każdy powinien mieć.
11: A ile kilometrów dziennie państwo robią tutaj po Poznaniu?
19: No my tak koło 15.
20: I jeździmy tam. 4-5 razy tygodnie. Jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie? To tak jeździmy.
19: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony, zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
20: Po 40 tam paru latach pracy, to też człowiek myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł. Będę fizycznie troszeczkę.
19: Po 70, więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
11: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą.

0: I odblaski. Możesz być, dziewczyny? Macie gdzieś tam, gdzie to schować? Czy...
1: Trzymacie? Nie. Włożysz do klatki? Bardzo fajny pomysł. Zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
2: Widzę, że pani to taka rowerzystka na całego.
1: Absolutnie. My cały rok się poruszamy rowerem. Prawda, dzieci? Jeździmy do szkoły, korzystamy. Teraz jest remont mostu, więc korzystamy z kładki i z wartostrady codziennie. I to kilka razy dziennie.
2: A co to daje taka jazda po mieście?
1: Co wam daje jazda, dziewczyny, po mieście? Swobodę, frajdę?
3: Jest super?
4: Tak.
1: Swoboda przede wszystkim. Nie stoimy w korkach. Nie musimy parkować, nie musimy szukać miejsc.
2: Niestety słuchacze tego nie widzą. Ważne jest bezpieczeństwo, bo co na głowach?
1: Okej, oczywiście kaski, tak jest. Bez kasków nie jeździmy, prawda?
0: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
5: No jestem za tym jak najbardziej.
2: Jeździ pan po Poznaniu?
5: Jeżdżę bardzo dużo po Poznaniu.
2: Gdzie na przykład?
5: Właśnie tutaj. Między innymi Malta, Rataje, Śródmieście.
2: A co daje jazda na rowerze?
5: No, zdrowie. No, jeździmy dla zdrowia, jeździmy, bo są korki w mieście, jeździmy, bo jest problem z dojazdem w godzinach szczytu, także same pozytywy.
2: Taka mapa pomaga, tak?
6: No, na pewno jakby ktoś miał tak jakby mniejsze doświadczenie, to by się przydało, tak? Jeżeli ktoś nie zna, powiedzmy, przeprowadził się do Poznania na przykład i nie zna tych miejsc, to faktycznie by się przydało.
2: Mapa rowerowa Poznania 2026 to kompendium wiedzy dla każdego rowerzysty, zarówno dla tych, którzy rowerem dojeżdżają codziennie do pracy, jak i dla miłośników weekendowych wycieczek. Publikacja uwzględnia zmiany w miejskiej sieci tras, w tym m.in. nowe połączenia w obrębie mostów berdychowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, mapa jest również dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak, w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Głogowskiej, w Centrum Informacji Turystycznej przy Starym Rynku, a także w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Mapę można również pobrać w wersji elektronicznej. Zmieniamy temat. Wracają miejskie fontanny. Oczy mieszkańców i turystów cieszą już obiekty w parkach Mickiewicza, Maciejewskiego i Rataje oraz stare koryto Warty, a wy niezmiennie słuchacie naszego poznańskiego magazynu. Wiosna to czas, gdy coraz częściej odwiedzamy poznańskie parki, ale też okoliczne lasy. Co z kleszczami? Posłuchajcie.
7: Jeśli chodzi o kleszcze, to warto pamiętać, że one nie są zależne tak bardzo od tego, co było zimą albo co było wcześniej, tylko od sytuacji w danym momencie. Czyli od tego, jaką mamy temperaturę i jaką mamy wilgotność.
2: Mówi dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: A to właśnie nasze nogi są pierwszym celem kleszczy. Kleszcze są aktywne zawsze, jak temperatura jest dodatnia. Oczywiście to, jak bardzo są aktywne, zależy od tego, jak jest wilgotno. Jest sucho, więc na pewno będzie ich mniej. Co nie znaczy, że ich nie ma. One są, tylko są w takim stanie hibernacji, czyli śpią sobie w glebie. Jak tylko trochę popada i będzie tak cieplutko i wilgotno, to wtedy dużo więcej się obudzi i będzie szukało, czego by się tu najeść. Warto pamiętać, że jakkolwiek komary i kleszcze wkładamy do tego samego worka małych, wrednych, denerwujących nas stworzeń, to co wiemy o komarach, że one przesypiają zimę w wodzie, więc jeżeli zamarznie, to giną, tak? I potem na wiosnę jest ich mniej i zanim się populacja odbuduje, to mija kilka miesięcy albo czasem cały rok, to nie ma zupełnie zastosowania do kleszczy. Kleszcze śpią w ziemi, przykryte liśćmi, ściółką, zeschłą trawą, więc one już mają kołderkę. Należy się zabezpieczać przed kleszczami, niezależnie od tego, jaka była zima.
2: W jaki sposób poznaniacy, wielkopolanie powinni zabezpieczyć się przed kleszczami?
7: Całe buty, długie spodnie, najlepiej włożenie nogawek spodni w skarpetki, jeśli idziemy w takim typowo leśnym, czy w jakiejś wysokiej roślinności. Do tego używanie repelentów, ale na ubranie, nie na ciało. Bardzo istotne jest to, żeby codziennie się sprawdzać. Czyli miejsca, w które lubią się wbić kleszcze. Pod kolanami, zgięcia łokci. W tych miejscach najczęściej są kleszcze. U dzieci jeszcze linia włosów i za uszami. Sprawdzajmy codziennie. Jeśli znajdziemy kleszcza, wyciągnijmy go pensetą lub kartą do wyciągania kleszczy. Zdezynfekujmy to miejsce i obserwujmy. Jeśli dużo przebywamy na łonie natury, warto rozważyć szczepienia na kleszczowe zapalenie mózgu. W dzisiejszych warunkach, które głównie występują przez większość roku, to chorobami odkleszczowymi możemy się zarazić i w grudniu, i w marcu, i w lipcu, ale myślę, że wiosna to jest taki czas, kiedy nie tylko sprzątamy w domu, często sprzątamy też w różnych swoich książeczkach, więc może też warto posprzątać w książeczce szczepień.
2: Teraz zabiorę was w okolice Poznania. Będzie o ważnej inwestycji.

0: to jest inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców Poznania, przez mieszkańców gminy Czerwonek, ale też gmin ościennych. To jest nazwa, dokładnie brzmi, rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych, budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku. Justyna Maćkowiak-Szukalska, Urząd Gminy Czerwonak. To jest inwestycja, zadanie realizowane w partnerstwie gminy Czerwonak i miasta Poznania. Co istotne, zadanie obejmuje zarówno budowę kładki pieszo-rowerowej na wysokości przystani Akwenmariny w Czerwonaku, jak i niezbędnych dojazdów z oświetleniem oraz monitoringiem. Projektowana kładka będzie miała długość ponad 150 metrów, szerokość 4 metry. Z uwagi na dość ostrą zimę w tym roku mamy odrobinę przesunięte prawdopodobnie oddanie tej kładki, ale dalej podtrzymujemy, że są to miesiące wakacyjne bieżącego 2026 roku. Kładka w Czerwonaku będzie miała ogromny aspekt użytkowy. Sporo mieszkańców i Czerwonaka, i Poznania zamierza wykorzystywać ją jako codzienny element dojazdu do pracy. Chcą właśnie tamtędy jeździć rowerem do pracy. Sporo osób przesiada się na rowery. Bardzo nas to cieszy i cieszy się, że będziemy mogli wesprzeć te osoby i ułatwić jeszcze komunikację po drugiej stronie Warty. Również dopytują o tę kładkę osoby, które zamierzają na weekend przyjechać do gminy Czerwonak, przyjechać rowerem, przejść się. Ci, którzy przyjadą rowerem, mają ambitne plany, żeby dojechać na Dziewiczą Górę, żeby przejechać po Puszczy Zielonce i to też jest na pewno ogromny, ogromny walor i ogromnie na plus w przypadku tej kładki w Czerwonaku. Ona będzie bezpośrednio już skomunikowana z Dziewiczą Górą, na co też wiele osób oczekuje.
1: Powiedzmy, że sam Czerwonak ma sporo do zaoferowania.
0: Tak. Poza tym, że będzie druga kładka, co pozwoli nam stworzyć pętlę rowerową, czerwonacką pętlę, która będzie pomiędzy kładkami miała około 5,5 km długości. Powstaje fantastyczny szlak z utwardzoną ścieżką, nieoświetloną, co jest istotne już w tej chwili, bo nie zaśmiecamy światłem wieczorami i nocami. Natomiast Czerwonak ma do zaoferowania dużo, dużo więcej. Pracujemy obecnie dość intensywnie nad rewitalizacją pałacu w Owińskach. Sporo pracy przed nami, ale też sporo już zostało zrobione, powoli zaczyna być widać efekty. Oprócz tego szlak Świętego Jakuba, również przepiękna przystań Akwenmarina w Czerwonaku.
1: Jak słyszeliśmy, szykuje się sporo inwestycji w tej części naszego regionu. A ja przypomnę, że o kładce w Czerwonaku, ale też o innych inwestycjach mówiła na naszej antenie Justyna Maćkowiak-Szukalska z Urzędu Gminy w Czerwonaku.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu poruszę sporo tematów z naszego miasta i regionu. Zaczynamy. Poznańscy policjanci zatrzymali łącznie 5 mężczyzn podejrzanych o rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała. Do przestępstw dochodziło na przełomie marca i kwietnia w rejonie Wartostrady.
3: Sprawa miała swój początek 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o brutalnym ataku w rejonie Wartostrady przy moście Rocha. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc go i kopiąc po całym ciele. Sprawcy, używając przemocy, dokonali rozboju. Zabrali pokrzywdzonemu niewielką ilość gotówki, papierosy oraz szalik, po czym uciekli z miejsca zdarzenia. W wyniku ataku pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń w obrębie głowy i twarzy, w tym złamanie oczodołu. Sprawą natychmiast zajęli się śledczy z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu oraz intensywna praca operacyjna pozwoliła ustalić, że ta sama grupa mężczyzn była odpowiedzialna również za inne zdarzenia o podobnym charakterze. W jednym z nich sprawcy najpierw zaczepili słownie grupę młodych ludzi przebywających nad Wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn, uderzając go i kopiąc po całym ciele. To jednak nie był koniec agresji. W trakcie oddalania się z miejsca zdarzenia jeden z napastników rzucił w kierunku pokrzywdzonych szklaną butelką. Przedmiot trafił w rękę kobiety, powodując jej rozcięcie i narażając ją na poważniejsze konsekwencje zdrowotne. Skrupulatna praca kryminalnych szybko przyniosła pierwsze efekty. 10 kwietnia w wyniku skoordynowanych działań policjantów ze Starego Miasta, wywiadowców oraz funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymano pierwszych 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko odnalezieni i obezwładnieni. Zatrzymani mężczyźni byli w wieku od 20 do 30 lat, a jeden z nich posiadał przy sobie środki odurzające. Dalsza intensywna praca operacyjna doprowadziła do zatrzymania kolejnej osoby powiązanej ze sprawą. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju. Dodatkowo jeden z 20-latków odpowie także za uszkodzenie ciała oraz posiadanie narkotyków. Na wniosek prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto sąd zadecydował o zastosowaniu wobec całej piątki tymczasowego aresztowania.
1: Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Teraz goście w studio.
4: Młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: A naszą rozmowę zaczniemy od wtyczek bezpieczeństwa.
4: Dokładnie. To nowe urządzenia, które zostały przekazane strażakom Państwowej Straży Pożarnej na terenie Wielkopolski, a jest to tak naprawdę efekt wspólnych spotkań i pracy przedstawicieli wielu podmiotów w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest organizowana przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. To urządzenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo strażakom, którzy ratują osoby poszkodowane w wypadkach drogowych z udziałem pojazdów elektrycznych. Tak naprawdę są to urządzenia podłączane do pojazdów elektrycznych w gniazda ładowania. Przypominają taką rękojeść od można powiedzieć, ładowania. Tak to urządzenie wygląda. Ten model, w który zostali wyposażeni wielkopolscy strażacy, ma na celu przede wszystkim rozłączenie napięcia w pojeździe elektrycznym w momencie, kiedy dochodzi do wypadku drogowego czy kolizji. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że pierwszą zasadą w ogóle w ratownictwie jest zachowanie bezpieczeństwa. Pojazdy spalinowe, tutaj słyszymy pracę silnika, możemy zobaczyć, czy ten pojazd jest aktywny już po wystąpieniu zdarzenia. Natomiast pojazd elektryczny, tutaj nie będziemy słyszeli pracy silnika. Nie zawsze ratownicy w momencie, gdzie jest jakiś harmider, mówimy tu o okolicznościach zdarzenia, są w stanie rozpoznać, czy ten pojazd po prostu został dezaktywowany. I wtyczka bezpieczeństwa ma służyć temu, by bezpiecznie unieruchomić ten samochód, i dalej zająć się ratowaniem życia osób poszkodowanych, tudzież innym zabezpieczeniem, innymi czynnościami ratowniczymi, tak, żeby po prostu ten pojazd nam nie odjechał w momencie, kiedy ratownicy będą pracowali przy tym samochodzie pokolizyjnym, można powiedzieć.
1: Czy często w Poznaniu, w Wielkopolsce dochodzi do zdarzeń, do wypadków, do kolizji z udziałem tak zwanych elektryków?
4: Jest to zjawisko, które, można powiedzieć, rozpoczyna się. Mamy statystykę, która pokazuje, że stosunkowo niewiele jest takich zdarzeń. Natomiast trzeba powiedzieć tutaj jasno, że to, że ta liczba wciąż jest mała, to pewnie dlatego, że coraz częściej wyposażamy się w samochody elektryczne, ale jednak jeszcze na rynku rynek jest przesycony tymi pojazdami spalinowymi. Natomiast dlaczego dla ratowników to jest ważne? Dlatego, że sama kolizja czy wypadek drogowy przecież nie muszą powodować od razu ryzyka powstania pożaru. Czy może inaczej, nie każde zdarzenie z pojazdem elektrycznym to pożar samochodu, ale już właśnie wypadek czy kolizja mogą powodować, że bateria w takim samochodzie będzie się nagrzewać i efektem wtórnym tego zdarzenia może być pożar takiego pojazdu. Zdecydowanie więcej dziś mamy wypadków i kolizji niż samych pożarów pojazdów elektrycznych. Natomiast właśnie popatrząc czy prognozując i określając ryzyko, jakie mamy podczas działań ratowniczych, taka wtyczka, takie urządzenie, wtyczka bezpieczeństwa ma pomóc nam przede wszystkim w tym, żeby z jednej strony dezaktywować ten pojazd, ale z drugiej strony właśnie też ocenić, bo takie możliwości są, czy nagrzewanie się baterii w pojazdach elektrycznych występuje już po kolizji i czy to nagrzanie w efekcie właśnie wtórnym może spowodować powstanie pożaru. Jest to ważne, dlatego że walka, można powiedzieć, z takim pożarem pojazdu elektrycznego, gdzie mówimy o palącej się baterii, jest trudniejsza niż przy takim, powiedzmy, standardowym pożarze. Tutaj też myślę o pożarze pojazdu z olej spalinowego. Wcześniej, w zeszłym roku, co również jest efektem współdziałania w ramach Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, strażacy zostali wyposażeni w takie płachty gaśnicze. A one mają właśnie na celu spowodować odcięcie powietrza, w zasadzie tlenu, który jest w powietrzu, w momencie, kiedy pali się taki pojazd elektryczny, tak, żeby najpierw stłumić ten pożar, który mamy, a dopiero potem zająć się schładzaniem czy ewentualnym dogaszeniem, dlatego że palące się baterie to pożar taki bardzo dynamiczny, z dużym przyrostem temperatury. I zwykłe, można powiedzieć, polewanie wodą nie przynosi takiego efektu, którego byśmy chcieli, tak żeby sprawnie taki pożar ograniczyć.
1: To bardzo ważne, co pan powiedział na naszej antenie. Teraz zmienię temat, a zapytam o pożary, ale pożary traw, łąk, nieużytków. Niestety ten temat powraca jak bumerang, prawda?
4: Prawdą jest, że co roku, szczególnie w tych takich miesiącach wiosennych, apelujemy o to, by nie wypalać traw, nie wypalać też gałęzi czy pozostałości roślinnych, które bardzo często mamy, można powiedzieć, pozbierane na naszych ogródkach działkowych, kiedy porządkujemy. Bywa, że strażacy oprócz zdarzeń takich, gdzie faktycznie dochodzi do wielkopowierzchniowych też często pożarów traw, których powody są różne, ale także i człowiek i zapruszenie ognia, no to jeden z tych głównych powodów takich pożarów. Bywa, że właśnie oprócz takich zdarzeń mamy do czynienia z takimi, można powiedzieć, ogródkami, działkami, gdzie no pewnie po telefonie sąsiada, po telefonie osoby, która zaniepokojona, widząc jakiś dym unoszący się między ogródkami działkowymi, alarmuje straż pożarną. My wtedy oczywiście odpowiadamy na takie zgłoszenie, jedziemy. No i nierzadko niestety okazuje się, że to właśnie jakieś wypalanie pozostałości roślinnych na naszych podwórkach czy działkach.
1: Sporo takich zdarzeń mieliście w Poznaniu, w Wielkopolsce.
4: Ten sezon, można powiedzieć, czyli rok 2026, jest lepszy, spokojniejszy. Mamy mniej takich zdarzeń i to cieszy, dlatego że widać, że ta odpowiedzialność naszych mieszkańców no, jest, można powiedzieć, na jakimś poziomie i że takie apele przynoszą jakiś skutek. I dobrze, dlatego że no, to od nas zależy bezpieczeństwo i to my mamy wpływ na tego typu zdarzenia. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie to przyroda, to biologia powoduje, że po prostu dochodzi do pożaru, także i na terenach trawiastych, na pastwiskach, czy łąkach, czy przy nasypie kolejowym, ale nierzadko też no właśnie człowiek, a przede wszystkim człowiek jest tym źródłem, czy tym momentem, od którego pożar się zaczyna. W dużej mierze przez nieuwagę, ale zdarzają się pojedyncze przypadki, gdzie ludzie świadomie podpalają tereny i tu bardzo akcentujemy, że mitem jest, że wypalanie traw czy gleb użyźnia tą glebę. To nie jest prawda, to nie powoduje pozytywnego zjawiska, wręcz przeciwnie, giną całe ekosystemy, czyli zwierzęta, te powiedzmy, ta natura, która nas otacza i zdecydowanie bardziej taka sytuacja, gdzie wypalamy trawy, rujnuje ten ekosystem niż mitycznie użyźnia, czy powoduje, że po prostu będzie ten teren lepiej wyglądał, czy lepiej pracował, czy będzie można tam posadzić jakieś sadzonki, że to będzie lepsze, bo żyźniejsze. To nie jest prawda.
1: Nie zapominajmy o tym wszystkim, tym bardziej teraz, w maju, gdy przyroda obudziła się do życia. Ja przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
4: młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
1: Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz będzie o pływaniu, ale pływaniu takim nietypowym. Dziś zagościła u mnie
5: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa i pływaczka open water.
1: No właśnie, sezon na to zimowe pływanie już się zakończył.
5: Tak, już się właśnie zakończył. I teraz przede mną zaczyna się nowy sezon pływania open water, czyli pływania na wodach otwartych. No, zaczynamy od właściwie końca maja. Będziemy pływać przez 3 miesiące, startując w różnych zawodach. No, pierwsze zawody open water się odbywają w miejscowości Lusowo.
1: Czyli w okolicy Poznania.
5: Tak, to będą zawody właśnie open water. Odbywają się 14 dokładnie czerwca w Lusowie. Jest kilka fajnych dystansów, także każdy może spróbować swoją przygodę w pływaniu open water.
1: A powiedzmy, czym różni się takie pływanie zimowe od tego takiego tradycyjnego w sezonie wiosennym, w sezonie letnim?
5: Pływanie zimowe odbywa się przede wszystkim na akwenach otwartych. To są jeziora, rzeki, morza, cieśniny. I w pływaniu zimowym zazwyczaj jesteśmy w tej wodzie 5 minut. Są oczywiście osoby, które pływają długodystansowo, więc potrafią nawet pływać 20 minut w tej zimnej wodzie. Natomiast pływanie open water to jest pływanie już na wodach otwartych, gdzie temperatura wody jest od tam 16 stopni do 20 paru stopni. Można w tych zawodach startować w piankach lub bez pianek. Jest podział właśnie na pianki i bez pianek. Są różne dystanse w pływaniu open water. Najkrótszy zazwyczaj dystans to jest 500 metrów, potem jest 1,5 kilometra, 3 kilometry, 5 kilometrów i na niektórych zawodach jest nawet 10 kilometrów.
1: Pani Agnieszko, pani ulubione miejsca, gdzie można pływać? Chodzi o akweny tutaj w okolicy Poznania.
5: Moim absolutnym faworytem jest Szczeszynek oraz Jezioro Powickie. To są moje akweny, takie, na które najczęściej wyjeżdżam, na których trenuję, przygotowuję się do moich startów, no bo żeby startować w zawodach open water, trzeba przede wszystkim pływać dużo na wodach otwartych. Pływanie na samym basenie nie wystarczy, chociaż trening basenowy też jest bardzo ważny.
1: Oczywiście my trzymamy kciuki za panią Agnieszkę. Tymczasem pozostajemy w temacie wodnych klimatów. Sezon kąpielowy dopiero w czerwcu. Tymczasem, jak przyznają ratownicy...
6: Mimo to, że to jest dopiero maj, ale ta chęć spędzenia czasu nad wodą jest bardzo duża o Wielkopolan. Damian Jerzyński, WOB Wielkopolska. Nie ma się co dziwić, mamy bardzo ładne tereny, bardzo ładną infrastrukturę, jeżeli chodzi o poznańskie kąpieliska i nie tylko poznańskie. I to przyciąga, dlatego też nie ma się co dziwić, że chcemy właśnie nad tą wodą spędzać czas.
1: To, co pan powiedział, ta woda jest jeszcze chłodna. O czym pamiętać, gdy mamy kontakt z taką chłodną wodą, gdy wchodzimy do takiej zimnej wody?
6: Przede wszystkim trzeba się dobrze rozgrzać. To jest zawsze taka moja rada. Jest jakaś aktywność fizyczna, jakiś sport, więc trzeba do tego się przygotować. Dobra rozgrzewka, spokojne wejście do wody. Pamiętajmy, że też nie wchodzimy do wody po posiłku. Trzeba też troszeczkę odczekać. Naukowcy mówią, że to jest mniej więcej godzina, więc tą godzinę należałoby poczekać. Rozgrzać się i stopniowo do tej wody wchodzić, chlapiąc się. To jest takie najważniejsze. Nie od razu do tej zimnej wody wbiegać, bo to może grozić różnym wypadkom nad wodą. Pamiętajmy też, że różne pomysły mogły mieć osoby wcześniej i na przykład wrzucił jakąś butelkę do wody, tak? Na razie te kąpieliska jeszcze nie do końca są sprawdzone, więc też trzeba o tym pomyśleć, żeby nie przeciąć sobie nogi, żeby nie ulec jakiemuś innemu wypadkowi, jeżeli chodzi o wodę. Więc proponowałbym spokojnie wchodzić. Ratowników jeszcze nie ma. Mniej więcej będzie można ich zaobserwować na stałe w godzinach 10-18 od połowy czerwca, ale my jako organizacja przygotowaliśmy albo zorganizowaliśmy patrole i ci nasi ratownicy będą widoczni na kąpieliskach poznańskich, nie tylko poznańskie, także powiatu poznańskiego, więc będzie można czuć się troszeczkę bezpieczniej, przypomnieć sobie najważniejsze zasady, ale ja apeluję o rozwagę, o bezpieczeństwo, o przypomnienie sobie najważniejszych zasad, jeżeli chodzi o spędzanie czasu nad wodą. Od 1 maja zaczęliśmy działać, nasze dwuosobowe patrole najczęściej wyposażone są w odpowiedni sprzęt, to znaczy bojka, rzutka, posiadamy też do tego odpowiedni sprzęt jeżdżący, czyli to będzie albo samochód terenowy, albo quad, no i oczywiście motorówka. Ale w tym roku chcielibyśmy jeszcze bardziej skupić się na nowościach technicznych, a przede wszystkim dronach, które już bardzo szybko wchodzą do ratownictwa wodnego. My taki dron posiadamy i mam nadzieję, że przyczyni się on do tego, że będzie bezpieczniej, jeszcze bezpieczniej na tych naszych wielkopolskich kąpieliskach.
1: O tym wszystkim jeszcze przed sezonem mówił na naszej antenie Damian Jerzyński z Wielkopolskiego WOPR-u.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania. Zaczynamy. Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
7: Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się ostatnio starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności. Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas tego typu rozmów telefonicznych. Działania oszustów mogą służyć wyłudzeniu danych osobowych, danych dotyczących logowania do banku, wyłudzenia pieniędzy i zawirusowania komputera. Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na ZUS, dawnym PUE, i wybrali ten sposób kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ktoś, kto odbiera telefon, ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, może ją sprawdzić. Aby to zrobić, może skontaktować się z najbliższą placówką lub centrum kontaktu klientów pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl. Pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów i nie oferują im odpłatnej pomocy. Wszystkie usługi ZUS są bezpłatne. Nie wysyłamy też wiadomości SMS i e-mail z linkami, na które należy się zalogować.
1: mówiła Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Tymczasem my zmieniamy temat, przeniesiemy się do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Szykuje się bardzo interesujący maj i czerwiec.
8: Rzeczywiście wiosna tego roku to taki czas, kiedy chcemy zwrócić Państwa uwagę na polskich artystów. Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu. W Galerii Sztuki Polskiej zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, które dotyczą najważniejszych nazwisk polskiej sztuki, zwłaszcza tej sztuki dwudziestowiecznej. Chciałbym najpierw zwrócić uwagę na pokaz prac na papierze zatytułowany Wojciech Weiss, nieznane grafiki i rysunki. Wojciech Weiss, wiadomo, wszystkim się kojarzy ze wspaniałym malarzem, który działał w pierwszej połowie XX wieku, był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Malował cudowne obrazy, które oczywiście można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Poznaniu, o różnej tematyce, o różnych stylach też malarskich, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że on też zajmował się grafiką, że stosował tak samo bardzo różne techniki, takie jak akwaforta, akwatinta czy sucha igła, i że tych prac pozostawił po sobie bardzo dużo. A tak się składa, że Muzeum Narodowe w Poznaniu kilka lat temu kupiło 70 takich prac. W sumie wszystkich prac Wojciecha Weissa mamy ponad 180. To jest ogromna kolekcja. Część z nich to oczywiście obrazy, jak wspomniałem przed chwilą, ale także 70 grafik i rysunków. To jest wspaniałe dziedzictwo, którym możemy się chwalić. Problem polega jednak na tym, paradoksalnie, że nie możemy tego pokazywać.
1: Dlaczego?
8: Ponieważ te prace są bardzo wrażliwe na światło. A to oznacza, że jeśli chcemy zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, to musimy je trzymać, te prace, w naszym magazynie, gdzie są oczywiście zachowane wszelkie warunki związane tak z oświetleniem, jak i wilgotnością, temperaturą i tak dalej. Natomiast to, czego te prace nie lubią, to nie lubią wiszenia na ekspozycji. Jeśli byśmy wystawili te prace na dłużej niż kilka miesięcy, to prawdopodobnie doszłoby do nieodwracalnych zmian. Ten materiał jest bardzo wrażliwy na światło, zwłaszcza też światło naturalne, słoneczne, i nie ma takiej szyby, nie ma takiej technologii, która pozwoliłaby tutaj uniknąć strat. Dlatego przyjmuje się, że takie prace powinny wisieć tylko raz na jakiś czas. Naprawdę nie wolno z tym przesadzać, i tylko przez kilka tygodni. Dlatego my ten pokaz prac Wojciecha Weissa podzieliliśmy na dwie części. Ta, która jest teraz i którą można oglądać w maju, to są pejzaże. I też jest to pomyślane w taki sposób, że można prześledzić pewną ewolucję tak stylu, jak i tematów podejmowanych przez Weissa, ponieważ, jeśli dobrze pamiętam, najstarsze prace pochodzą z początku XX wieku, bodaj z 1901 roku, a te najmłodsze, czyli najpóźniejsze w twórczości Weissa, pochodzą z 1943 roku.
1: I to są niesamowite wizerunki zamku na Wawelu w Krakowie.
8: Gdzie, wiadomo, okupacja, czas bardzo ponury w historii Polski, i choć ten temat nie jest podejmowany wprost w tych pracach, to jednak ich wyraz jest taki, że czujemy to napięcie, które musiało wtedy być także w Krakowie. Weiss to w niesamowity sposób wyraża, nie odnosząc się do tego tematu w sposób bezpośredni. Te wszystkie prace, które tam wiszą, jest ich ponad 20, są wykonane w różnych technikach. Jak wspomniałem, jest ich wiele i ich nazwy być może niewiele mówią. To znaczy, trzeba być naprawdę specjalistą, by wiedzieć, czym różni się akwaforta od akwatinty, albo czym jest sucha igła. Ale my chcemy to też Państwu wytłumaczyć. I gorąco zachęcam też do tego, by 29 maja wziąć udział w wykładzie zatytułowanym Wojciech Weiss, Siewca Piękna. Będzie opowiadała o Weissie Kinga Sibilska-Camacho, rozkochana w jego twórczości. Jak sądzę, będzie mówiła też o pewnej korespondencji między tymi grafikami, pracami na papierze, a obrazami Weissa. Tak się szczęśliwie składa, że ten pokaz jest tuż obok tej części Galerii Sztuki Polskiej, gdzie właśnie wiszą obrazy Weissa. Więc można znaleźć na własną rękę też korespondencję między tymi pracami a obrazami. Ja mogę podpowiedzieć, że taki najprostszy trop, który myślę bardzo łatwo zauważyć, to słońce. Ono się pojawia zarówno na obrazach, jak i w tych pracach i ta korespondencja jest naprawdę niesamowita.
1: Przypomnę pracę Weissa do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Poznaniu, ale co jeszcze proponujecie w maju i czerwcu w muzeum?
8: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Witkacy, to będzie Tadeusz Kantor, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe.
1: Przed nami też wydarzenie, na które z pewnością czeka wielu poznaniaków, poznanianek, ale też wszystkich mieszkańców naszego regionu i nie tylko. Chodzi o Noc Muzeów.
8: Rzeczywiście Noc Muzeów to każdego roku dla nas jest ogromne święto. Traktujemy to na takiej zasadzie, że po pierwsze wszystkie ręce na pokład, ale to jest uwaga techniczna, która Państwa nie musi interesować. Ale po drugie i to najważniejsze, pokazujemy wszystko, co tylko możemy, chwalimy się tym, co się da. Zapraszamy też do współpracy bardzo różne osoby po to, by wizyta w naszych placówkach była możliwie jak najbardziej atrakcyjna. I tu znowu nie sposób wymienić wszystkich atrakcji. Ja mogę powiedzieć, że w Galerii Malarstwa i Rzeźby, czyli w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu, te atrakcje będą skupione wokół Galerii Sztuki Polskiej, ale także Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy. Ja jestem szczególnie podekscytowany występem chóru, który zaprezentuje muzykę starożytnej Grecji. Proszę sobie wyobrazić, że udało się zachować dzięki wyrytym gdzieś na jakimś kamieniu tekstom udało się odtworzyć linię melodyczną, która pochodzi jeszcze z czasów przed Chrystusem. Muzyka sprzed ponad 2000 lat będzie wykonywana przez chór złożony przede wszystkim ze studentów historii sztuki tuż przy wejściu do Galerii Sztuki Starożytnej. Ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach, na przykład w piwnicach Tusza, będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku. Po raz pierwszy w Nocy Muzeów będzie uczestniczyło również Muzeum Kultur Świata, znane wcześniej przed laty jako Muzeum Etnograficzne. To znaczy Muzeum Etnograficzne mieściło się w tym miejscu po prostu. I tam masa atrakcji, ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu tradycyjnego, instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, ale mogę powiedzieć, mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje i koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata. Do tego oczywiście oprowadzania po dwóch wystawach, które są w tym muzeum.
1: Może jeszcze przy okazji przypomnijmy, trwa remont ratusza w Poznaniu na Starym Rynku, ale można też tam oglądać ekspozycję.
8: Naturalnie. Na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed kwadro. To są najstarsze zabytki z Poznania. Świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
1: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
8: Nie, rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtoraroczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem, pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
8: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
8: Dziękuję.
1: Czas na poznańskie Jeżyce, a tam...
9: Wykonawca robót budowlanych przejął plac budowy pod kolejne dwa etapy inwestycji związanej z japońskim ogrodem wyobraźni powstającym w zachodniej części Starego Zoo. To projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim. Wykonawca zajmował się również budową wyspy żółwia, czyli kamiennej kompozycji na stawie, obrazującej unoszącego się na wodzie żółwia z podniesioną głową. Realizacja drugiego i trzeciego etapu budowy będzie odbywać się od strony ulicy Bukowskiej. Pojawią się nowe elementy małej architektury, kolejne ścieżki i wyremontowany zostanie istniejący mostek. Ciekawostką będzie ścieżka dochodzenia tyłem zabezpieczona poręczami. Podczas prac staną też nowe lampy parkowe i monitoring. Pojawi się nowa zieleń. Prace prowadzone są pod nadzorem herpetologicznym w trosce o populację traszek żyjącą na terenie inwestycji. Docelowo ogród wyobraźni przewidziany jest na powierzchni blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. W następnych etapach powstaną kaskady wodne i kolejne kamienne kompozycje, w tym wyspy żurawia. Przy słoniarni stanie drewniana scena. Atrakcją będzie też ogród suchego krajobrazu, czyli miejsce z drewnianym siedziskiem, murem glinianym, żwirem i układem kamieni. Przewidziane są też prace w zakresie nowej zieleni i systemu nawadniania. Całość uzupełnią kolejne siedziska kamienne i drewniane.
1: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Przypomnę, japoński ogród wyobraźni to projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Czas na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta. Na początek zajrzymy na poznańskie winogrody. Będzie o pewnej inwestycji, a później powiemy o wolontariacie w Poznaniu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, poznańskie winogrody.
10: Ogłosiliśmy przetarg w sprawie Parku Barw i Wody, który to powstanie na osiedlu Zwycięstwa przy nowej pływalni. Ten park to oczywiście liczne rośliny, w tym drzewa, krzewy czy kwitnące byliny. Atrakcyjne dla oka będą rabaty z krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi w jednym kolorze kwitnienia, czyli powstaną tam takie barwne plamy. Do tego planowane są również duże krzewy kwitnące i zimozielone pełniące funkcje osłonowe na obrzeżach parku. Przewidziana jest również łąka kwietnia, do tego całość uzupełnią trawniki. Oprócz barwnej roślinności będzie tam też odpowiednio zagospodarowana woda deszczowa, jak też i nazwa tego parku wskazuje. Park więc będzie zasilany deszczówką również z dachu i parkingu pływalni, która to jest gromadzona w zbiornikach retencyjnych i podczyszczana w separatorze. W planowanym rozwiązaniu woda ze zbiorników przez tak zwaną kamienną rzekę będzie spływała do niecek retencyjnych. Niecek retencyjnych, czyli takich zagłębień na wodę, w których to pojawią się rośliny wilgociolubne, co ma na celu stworzenie przyjaznych warunków dla owadów, płazów czy też małych ssaków. W takim parku też będzie mała architektura sprzyjająca takiemu wypoczynkowi wśród zieleni, czyli ławki, hamaki czy też leżaki. Na terenie parku powstaną też niezbędne ciągi komunikacyjne z nawierzchni mineralnych oraz nowe oświetlenie.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę. W moim studio zagościła
11: Ania Rzepka, Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. W KREO wiosną dzieje się dużo. KREO prowadzi też, jeżeli ktoś nie wie, Poznańskie Centrum Wolontariatu, czyli takie miejsce na mapie Poznania, ale też w internecie, gdzie każda osoba, która chce podjąć wolontariat i też organizacje, które tych wolontariuszy poszukują, potrzebują, może dodać swoje oferty, no a wolontariusze mogą je przeglądać i dowiedzieć się, co to za wolontariat i co on im daje. I widać, że na wiosnę budzimy się do życia, bo tych ofert ze strony organizacji organizacji, ale też zapytań ze strony osób, które są chętne, żeby ten wolontariat podjąć, jest bardzo dużo. Dlatego jeżeli jeszcze się wahacie, albo to nie wpadło wam do głowy, ale czujecie tą taką wiosenną energię, która się w was buduje, że chcielibyście zadziałać lokalnie u nas w mieście, to zachęcam, żeby sprawdzać nasze social media, naszą stronę wolontariatpoznań.pl, bo te oferty są bardzo różnorodne i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My też ostatnio jako Poznańskie Centrum Wolontariatu włączyliśmy się w taką ogólnomiejską akcję wiosennych porządków, który po raz 28 zdaje się organizował Urząd Miasta Poznania. Bardzo nam miło, że mogliśmy się włączyć. Sprzątaliśmy naszą cytadelę. Było to bardzo miłe doświadczenie, bo włączyli się nie tylko nasi wolontariusze CREO, ale też wolontariusze innych organizacji, dzieci i młodzież z rodzicami. Także było to naprawdę fajne dwudniowe wydarzenie, takie międzypokoleniowe, no i też pogoda się udała, także bardzo się cieszymy i cieszymy się też, że takie akcje organizuje miasto, bo to też pokazuje, że mieszkańcy mogą się zaangażować i widzieć też ten swój realny wpływ po prostu na swoją okolicę przez właśnie no po prostu sprzątanie jej, wiosenne porządki, to co robimy w domu, i pozwala też poczuć, że ten Poznań też jest naszym domem.
1: A propos okolicy, powiedzmy, że Cytadela to teraz wasza okolica, bo kiedyś CREO mieściło się na Poznańskich Jeżycach, teraz przy ulicy Kutrzeby, to niedaleko właśnie Cytadeli.
11: Zgadza się. Akcja odbywała się pod hasłem Sprzątamy nasze firtle, więc my wzięliśmy to sobie do serca. Faktycznie Cytadela jest tuż obok. Nasze biuro CREO, jednocześnie też Poznańskiego Centrum Wolontariatu, znajduje się na ulicy Kutrzeby 16G/124. To znaczy Cytadela jest blisko. Najlepiej wysiąść na przystanku Urząd Marszałkowski albo Armii Poznań. Warto pamiętać, gdzie jesteśmy. Nie jest trudno trafić, gdyby ktoś się zgubił, to na stronie PCW znajdzie też podpowiedź, bo nasza oferta darmowych szkoleń, spotkań jest bardzo duża i mam nadzieję, że zaraz jeszcze coś o tym wspomnę.
1: Ja byłem u was na Drzwiach Otwartych, wtedy to był mój pierwszy raz u was. Bez nawigacji, powiem tak słuchaczom, trafiłem bez problemu.
11: Da się trafić bez nawigacji, ale jednak, tak jak wspominałam, 16G, to znaczy, że jeszcze przed tym jest 16 od A do F, więc czasami zależy, z której strony podejdziemy, to może być czasem problematyczne.
1: Co dobrego jeszcze u was w maju?
11: W maju mnóstwo dobra. Zacznę może od tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tych szkoleniach. Poznańskie Centrum Wolontariatu jak co miesiąc publikuje swoją ofertę szkoleń i w tym miesiącu jest tak samo. Możecie sprawdzić je na naszej stronie wolontariatpoznań.pl, też oczywiście na social mediach, tam znajdziecie cały rozkład jazdy. Są szkolenia darmowe dla osób, które są wolontariuszami w tym miesiącu, między innymi darmowy migowy dla początkujących, który serdecznie polecam, bo również byłam na takiej lekcji jakiś czas temu i tak mnie zainspirowała, że zapisałam się na cały kurs języka migowego, więc warto. Oprócz tego też szkolenia dla koordynatorów i koordynatorek wolontariatu i dla nauczycieli i dla nauczycielek, ale też w tym miesiącu mamy coś specjalnego dla seniorów i seniorek. W CREO, w PCW widzimy, że wolontariat senioralny, czyli właśnie wolontariat podejmowany przez osoby starsze, jest rzeczą ogromnie wartościową. Seniorzy mają wielką wartość w społeczeństwie i ze względu na swoją mądrość, umiejętności, wrażliwość i są po prostu cenną częścią tej naszej sieci mieszkańców naszego miasta i oczywiście całego świata i mają wiele do oddania innym ludziom, też osobom młodym, które żyją przecież w zupełnie innym świecie, innej rzeczywistości niż seniorzy dorastali i naprawdę mogą dać dużo swojej perspektywy, tak jak mówiłam, mądrości, umiejętności i też po prostu swojego czasu. Tych możliwości zaangażowania się jest, tak jak ze wszystkimi grupami społecznymi, ale również dla seniorów bardzo dużo. Mogą oni liczyć na wsparcie, między innymi Centrum Inicjatyw Senioralnych, które również w naszym mieście działa. No i tak jak wspominałam, coś specjalnego dla osób, które jeszcze nie angażują się w wolontariat senioralny, może nie wiedzą trochę, jak się za to zabrać. Wiadomo, że też wielka część tej takiej komunikacji, informowania o tych możliwościach zaangażowania się odbywa się w internecie i to nie dla każdego może być łatwe, intuicyjne i dostępne. Dlatego też zarówno w maju, jak i w czerwcu zorganizujemy takie specjalne spotkanie właśnie dla osób, które tą przygodę chcą zacząć. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie centrumcreo.pl, również na Facebooku. Spotkanie jest otwarte, będzie prowadziła nasza trenerka Nina Woderska, która jest właśnie koordynatorką projektów senioralnych, zarówno z seniorami, którzy są aktywni, działają i angażują się w wolontariat, ale też z osobami, które mieszkają w domach pomocy społecznej, społecznej, ma ogromne doświadczenie i na pewno pomoże Wam rozpocząć tą przygodę, która będzie bardzo wartościowa, bo dochodzą do nas też takie informacje od osób, które przyszły na emeryturę, są przyzwyczajone do działania, do angażowania się, do wychodzenia z domu po prostu. Wiedzą, że dalej są sprawne, mają wiele do przekazania jeszcze innym osobom, więc jeżeli takie osoby nas słuchają, to jeszcze raz powiem centrum.kro.pl, ale też Stowarzyszenie Kro na Facebooku. Tam znajdziecie informacje o tych spotkaniach. Jedno będzie w maju, drugie w czerwcu. Mamy nadzieję, że do zobaczenia. Na tym nie koniec. Kro działa również w tematyce dostępności. Edukujemy w zakresie niepełnosprawności. Zarówno w takim trybie szkoleń kompleksowych, 6-godzinnych, które również w tym roku będą się odbywały, ale także animacyjnie. Pojawiamy się na wydarzeniach i eventach z projektem Mobilne Centrum Dostępności. To znaczy w takim punkcie można przetestować sprzęty, które symulują różne rodzaje niepełnosprawności. Nawet jeżeli jesteśmy empatycznymi, wrażliwymi osobami na potrzeby właśnie osób z niepełnosprawnościami, to takie doświadczenie jest niezwykle cenne, ponieważ pozwala nam wczuć się w rolę tej osoby nie tylko pod tym względem być może jakichś dolegliwości fizycznych czy trudności takich z poruszaniem się, ale też takiej roli i perspektywy w świecie, co to znaczy, kiedy musimy polegać na innej osobie, żeby nam pomogła. To pomoże nam później oczywiście lepiej tym osobom pomagać, bo już wiemy, jak taka osoba czuje się w tej roli, jak do niej podchodzić z szacunkiem. No, w takim punkcie znajdziecie mnóstwo doświadczeń, nowych doświadczeń. Między innymi mamy sprzęty, które symulują niepełnosprawności wzroku, czyli choroby oczu, szumy uszne, oczywiście wózki ortopedyczne, aktywny, również dziecięcy, bo wierzymy w to, że taka edukacja powinna się zaczynać od najmłodszych lat. Mamy też gogle VR, które pozwolą Wam się wczuć w rolę osoby w spektrum autyzmu, która rozpoczyna swoją przygodę na rynku pracy, czy też przeżywa dzień w szkole. Oczywiście osoby w spektrum autyzmu różnią się od siebie. To jest tylko taki pokazowy materiał, który właśnie ma uwrażliwić na sytuację tych osób, pozwoli lepiej je zrozumieć i podchodzić do nich z większym szacunkiem, większą empatią. Pierwszym takim wydarzeniem, na którym pojawimy się z Mobilnym Centrum Dostępności, będzie Tydzień Bibliotek, czyli 12 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz 25 maja na Forum Wolontariatu Szkolnego. Możecie przyjść, przetestować sprzęt i zobaczyć świat z innej perspektywy i szczegóły oczywiście znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. Cieszymy się, że takie wydarzenia, na których się pojawiamy i wszelkie nasze projekty, inicjatywy nie są prowadzone jedynie przez zespół trenerów KRO, ale też zawsze staramy się bardzo aktywnie włączyć w to naszych wolontariuszy, wolontariuszki, umożliwić im zdobywanie doświadczenia, kontakt z tymi osobami, które do nas przychodzą i właśnie realną możliwość zmiany perspektywy innych ludzi.
1: Czerwiec to też targi, również w tym roku?
11: Czerwiec to znaczy targi wolontariatu. Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście to, co najważniejsze, czyli pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić, właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, staniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń i ubabrać się w ziemi, posprzątać śmieci, pogłaskać kotki, czy na przykład włączyć się w działania w social mediach, jeżeli to jest coś, do czego czujemy jakąś pasję, ale też niekoniecznie chcemy być influencerem i niekoniecznie się tym zajmujemy na co dzień. Naprawdę to jest to miejsce, gdzie wasza chęć do działania, wasza postawa zostanie doceniona, dostaniecie to wsparcie i też oczywiście przez to, że włączacie się w to wolontaryjnie, nieodpłatnie, ta odpowiedzialność oczywiście jest, bo wspieracie organizację, która robi prawdopodobnie ważne i potrzebne rzeczy, ale też ta tolerancja na błędy, na ten proces uczenia się i to wsparcie będzie na pewno duże. Dlatego zachęcam każdego, kto chciałby spróbować nowych rzeczy, nauczyć się, czuje się może niepewnie, nie tylko w tym kontekście tych umiejętności, ale w ogóle w życiu. Uważam, że wolontariat jest świetnym sposobem na to, żeby zwiększyć to swoje poczucie sprawczości, pewności siebie, takiego osadzenia właśnie w lokalnej społeczności, wśród ludzi. Jeżeli pracujemy też z domu na przykład, to pewnie są rzeczy, których może brakować. Dlatego znowu wolontariat.poznań.pl na wiosnę tych ofert wchodzi naprawdę dużo. Widać, że rozkwita, tak, nasze miasto, że dzieje się sporo wydarzeń, czyli taki wolontariat akcyjny na przykład, jeżeli mamy tylko jeden dzień w tygodniu, żeby się zaangażować, ale też ruszają organizacje z nowymi projektami i potrzebują wolontariuszy też do takiego stałego zaangażowania. Nie martwcie się, że ojej, mam tylko jedną godzinę na dwa tygodnie, czy jedną godzinę na miesiąc, a może mam 5 godzin w tygodniu, bo na pewno osoby, które ten wolontariat koordynują, postarają się znaleźć taki sposób, żebyście się mogli zaangażować, jeżeli macie ku temu chęci.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
11: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. Do zobaczenia na wolontariacie.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
11: Dziękuję.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
1: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
0: Bez cukru i glukozy.
1: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
0: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
1: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
0: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
0: Dziękuję.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity, te oryginalne.
5: Plusz?
4: Tak, czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
5: Tak, to te. Podać?
4: Dziękuję.
5: Na zdrowie.
6: Mamo, chcę pić.
4: Dzień dobry.
6: Chcę pić.
4: Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
5: Pewnie plusz?
6: Tak, chcę plusz.
4: Już kupuję. To najlepszy wybór
5: na 100%.
7: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
8: Reklama.
9: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania zajrzymy do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Będzie m.in. o nowych salach operacyjnych.
11: To jest konsekwentna realizacja takiego długofalowego programu modernizacji przestrzeni szpitalnych, również w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
10: Mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
11: Traktujemy ten szpital jako jeden z naszych priorytetowych obiektów, bo tutaj, jak wiadomo, choroby nowotworowe są jednymi z tych, które najczęściej spotykają mieszkańców Wielkopolski, obok oczywiście chorób układu krążenia.
12: To warto wiedzieć.
11: Ta modernizacja tutaj, kolejne 3 super nowoczesne sale operacyjne, to jest większa zdolność szpitala do podejmowania najróżniejszych interwencji. I co warte podkreślenia, to są już absolutnie światowe, najnowocześniejsze technologie. To są właśnie te roboty, które wspierają pracę chirurgów, bardzo precyzyjne. To są technologie, które pozwalają dotrzeć do środka organizmu pacjenta z dawką chemioterapii lub radioterapii, precyzyjnie trafiając w guz, w to miejsce, które jest niebezpieczne dla pacjenta, jednocześnie powodując jak najmniejsze konsekwencje tego zabiegu, czyli szybki powrót do zdrowia, szybki powrót do domu. To wszystko jest dzisiaj bezcenne z punktu widzenia komfortu pacjenta. No i oczywiście trzeba podkreślić, że to są też już takie struktury nowoczesne, gdzie chirurg widzi na ekranie wnętrze organizmu, może to wszystko nagrać, potem przeanalizować. To wszystko jest podłączone pod wyrafinowane struktury cyfrowe, więc to jest naprawdę światowy poziom. I dzisiaj 3 sale, w kolejnym czasie będzie modernizować kolejne. Więc to jest po prostu proces, który cały czas trwa. My wspieramy cały czas Wielkopolskie Centrum Onkologii jako nadzorujący samorząd. W tym wypadku na tą tylko tutaj realizację przeznaczyliśmy 32 miliony z budżetu województwa. Na niektóre inne części, tak jak chociażby ten budynek ambulatorium, były przeznaczone pieniądze również z budżetu Unii Europejskiej, którym dysponujemy, więc ten proces nie mógłby się odbyć bez dotacji. Cały czas staramy się znajdować pieniądze dla naszych szpitali. W tym roku w budżecie jest to ponad 500 milionów złotych na różne inwestycje, zakupy sprzętu, które trafiają do naszych wszystkich szpitali.
13: W tej chwili działa cały nowy blok. Na piętro niżej mamy 6 sal operacyjnych. Tutaj jesteśmy na piętrze 3, które jest połączone z blokiem wewnętrznymi, tutaj ciągami komunikacyjnymi. Witold Kistler, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. I tutaj zmodernizowaliśmy 3 sale operacyjne, które kiedyś były salami operacyjnymi i taką samą funkcję w tej chwili mają przywróconą, ale już w zupełnie nowym charakterze. Jedna ze sal operacyjnych jest salą wyposażoną wdrożono w angiograf cyfrowy, który jest podwieszony na takim specjalnym systemem szyn pod sufitem. On pozwala na wykonywanie zabiegów w radiologii interwencyjnej. Także nie tylko zabiegi diagnostyczne, stereotaktyczne biopsje, ale również zabiegi ablacyjne, wypalanie zmian chociażby w wątrobie, możliwość wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych, czyli to jest zupełnie nowa działalność, którą szpital dzięki tej sali może rozpocząć. Jest to duża inwestycja, jest to bardzo zaawansowany sprzęt, w unikatowy sposób zainstalowany na tej sali, także zaprojektowanie, przebudowa tego bloku była dużym przedsięwzięciem i rzeczywiście dało to w mojej opinii bardzo dobry rezultat i mam nadzieję, że skorzystają na tym pacjenci, którzy będą tutaj operowani. Już zaczęliśmy te zabiegi wykonywać. Zaczynamy oczywiście od dołu, czyli od biopsji poprzez ablację. Zabiegi naczyniowe są gdzieś tam na szczycie tej piramidy zabiegów, które będziemy wykonywali. Są najbardziej skomplikowane i trudne. Wymaga to trochę czasu, żebyśmy rozpoczęli tę działalność w szerszej skali. W grudniu 2025 staliśmy się również posiadaczami kolejnego modelu robota Da Vinci. Mamy piątą generację robota Da Vinci, która stanęła piętro niżej na sali dedykowanej właśnie do zabiegów robotowych i w trakcie modernizacji teraz tych trzech sal przygotowaliśmy salę, w której stanął ten robot, którym pracujemy od 7 lat, od 2018 roku, kiedy go kupiliśmy, model XI. Jest również tutaj zainstalowany na tym zmodernizowanym bloku. Rzeczywiście zabiegi onkologiczne są coraz dłuższe, coraz bardziej skomplikowane i przeciągają się wielokrotnie na późne godziny popołudniowe. W przypadku oczywiście konieczności też pracujemy w godzinach późnych, popołudniowych i nawet nocnych, jeżeli trzeba, ale planowe zabiegi odbywają się jednak do godzin późnych popołudniowych. Nie mamy długich okresów oczekiwania. To jest jeden z mitów, który krąży wokół naszego szpitala. To jest absolutnie nieprawda. Pacjent onkologiczny wymaga całej ścieżki diagnostycznej. Po to jest utworzona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, żeby wykonać wszystkie badania przedtem. I to trwa. Natomiast na pytanie, ile czeka na zabieg? 2 tygodnie. Bo my od momentu, kiedy mamy pacjenta zdiagnozowanego do zabiegu, czekamy z tym pacjentem około 2 tygodni. Natomiast cały proces diagnostyczny, on trwa dłużej. Pacjent musi mieć tomografię, rezonans, musi mieć konsultacje odpowiednie przed zabiegiem, musi do tego zabiegu być przygotowanym. Na pewno Państwo wiecie, że w tej chwili no, uważa się, że każdy pacjent powinien przejść chociażby prehabilitację. Musi być konsultowany z internistą, być przygotowany żywieniowo i to zajmuje czas, ale ten czas jest niezbędny, żeby uzyskać lepsze wyniki leczenia. Sama chirurgia już nie wystarczy. Wbrew pozorom nie jest to wielkie rozszerzenie naszej działalności, bo jedna z tych sal będzie bardziej służyła diagnostyce i wybranym zabiegom onkologicznym. Mówimy o radiologii interwencyjnej. Dwie sale mieliśmy takie dodatkowe, które używaliśmy, tak zwane satelitarne i one przestaną być użytkowane na korzyść tych sal nowych, które tutaj zmodernizowaliśmy. Więc nie mamy jakiegoś wyraźnego skoku w dostępności do sal. Myślę, że ten skok jest na poziomie 10%, czyli to może nie być bardzo zauważalne, jeżeli chodzi o wzrost dostępności. No niemniej organizacyjnie jesteśmy przygotowani do tego, żeby maksymalnie wykorzystywać nasze zasoby, co na pewno wtedy też zwiększa nasze możliwości tutaj pracy operacyjnej na bloku.
8: Lidia Sufinowicz, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki. Jestem tutaj też, co moim zdaniem jest niesłychanie ważne, koordynatorem wolontariuszek, które od 24, więcej nawet lat działają na terenie WCO, stąd no, każda inicjatywa, która się dzieje w WCO, to jest nasza radość. Widzimy, że to zachowanie

0: przedstawiciel pacjentów, ale są panie koordynatorki. To jest coś, co nam ratuje życie, bo w momencie diagnozy pacjent traci poczucie wszystkiego tak naprawdę i gdyby nie ta pomoc koordynatorów w szpitalu, byłoby znacznie trudniej. W tej chwili, jeżeli już mamy tą ścieżkę wskazywaną przez koordynatorów, a my na nich mówimy tak, jak ten pacjent tutaj właśnie powiedział, że to są takie nasze anioły, które prowadzą nas przez te korytarze szpitalne i jest nam zdecydowanie łatwiej. To nie jest coś, co mówię wbrew sobie albo pod te mikrofony, które są przede mną. W tej chwili naprawdę ogromną różnicę widzimy w tym, co się działo lat temu kilka. Sama byłam pacjentką wcześniej, potem byłam pacjentką raz jeszcze, jestem w tej chwili pacjentką taką świeżą i widzę to. Po prostu jestem, dziwnie zabrzmi może, ale szczęśliwa obserwując to, co się dzieje, jak wyglądają operacje, jak wygląda diagnostyka, jak wygląda później leczenie. To naprawdę jest optymistycznie dla nas wszystkich pacjentów.
1: Profesor Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii. No, dla nas to jest znaczące poszerzenie oferty w zakresie leczenia operacyjnego. Do tej pory mieliśmy 6 sal operacyjnych. Oddając do istotnej modernizacji tą część bloku operacyjnego, no to będziemy mieli 9. Ale warto też podkreślić jeszcze jeden aspekt. To jest taki mały blok operacyjny, w którym są 3 sale i on jest całkowicie niezależny od głównego bloku operacyjnego, gdzie jest 6. To ma ogromne znaczenie, jak pokazały czasy epidemii, kiedy trzeba mieć pewne niezależne części szpitala oddzielone od siebie w razie kolejnej epidemii. No, też się czegoś uczymy, bo to, co się nie zdarzyło nigdy do tej pory, jak epidemia COVID w naszych nowożytnych czasach, nazwijmy to, teraz się zdarzyło, więc to jest jego ogromna zaleta i z tego się bardzo cieszę. Ten blok jest połączony z drugą częścią, też z windą bezpośrednią, ale można go zupełnie oddzielić. Kupiliśmy drugiego, najnowszego robota chirurgicznego, to też warto podkreślić, to zwiększy ilość operacji robotowych. Warto powiedzieć, że jesteśmy pierwszym ośrodkiem onkologicznym w Polsce, który kupił tego robota i pierwszym tego najnowszej generacji i poprzedni robot chirurgiczny, który kupiliśmy kilkanaście lat temu, też był pierwszym robotem w ośrodku onkologicznym, w Centrum Onkologii. Wykonujemy operacje robotowe we wszystkich lokalizacjach, w których są one w Polsce wykonywane. To poszerzy, to zwiększy ilość zabiegów. Mamy kolejne zespoły, które są przygotowane do operowania przy pomocy robota. No, wprowadzamy nową metodę, która u nas była reprezentowana w małym zakresie, czyli radiologię zabiegową. Mamy dosyć dużą grupę pacjentów leczonych różnymi innymi metodami, którzy do tej pory, jeżeli takie wskazanie było, to byli kierowani do innych ośrodków. Teraz będziemy mogli u nich stosować tą metodę u nas. Musimy pamiętać, że jesteśmy jednym z największych ośrodków onkologicznych w Polsce i w Europie. No to gdzieś ci pacjenci muszą być leczeni. Blok operacyjny jest w miarę uniwersalny. Oczywiście to nie jest tak, że te sale ze względów też epidemiologicznych w miarę staramy się utrzymywać te same strumienie pacjentów, ale ponieważ jest robot chirurgiczny, no to jakby z natury swojej rzeczy mogą być operacje w zakresie jelita grubego i raka stercza.
2: Przypomnę, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu zyskało kolejne sale operacyjne. Wszystko dzięki modernizacji centralnego bloku operacyjnego szpitala, która pochłonęła blisko 40 milionów złotych.
3: Zmieniamy temat.
2: Będzie o miejskich fontannach.
4: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ma pod swoją opieką 8 wodotrysków na terenie poznańskich parków i skwerów. Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Nasza największa fontanna znajduje się w parku Adama Mickiewicza lub, jak określają niektórzy mieszkańcy Poznania, fontanna przed operą. Pozostałe fontanny to m.in. w parku Romana Maciejewskiego, w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego, w parku Rataje czy w Starym Korycie Warty. I te wymienione już działają. Nieco później natomiast zostanie włączona fontanna w ogrodzie wodnym na Cytadeli. Jest to związane z trwającą migracją płazów. A nasze stawy w rozarium i ogrodzie wodnym cieszą się ogromnym zainteresowaniem żab. Wykorzystując sytuację, przypominam, że wszystkie gatunki ropuch w Polsce są objęte ochroną prawną. Nie wolno ich dotykać, chwytać, przenosić ani płoszyć. Szczególną ostrożność warto zachować wieczorami i nocą w pobliżu zbiorników wodnych oraz na alejkach parkowych. I apelujemy o niewypuszczanie psów do zbiorników, ponieważ w niektórych przypadkach kontakt z wydzieliną na skórze ropuchy może spowodować uszczerbek na zdrowiu czworonoga. I dlatego, mając na uwadze dobro naszych nowych mieszkańców, wodotrysk w ogrodzie wodnym na Cytadeli zostanie uruchomiony, gdy kijanki troszeczkę podrosną.

0: W późniejszym terminie tryśnie fontanna u zbiegu ulic Zielonej, Strzeleckiej i Długiej na skwerze Zielone Ogródki Zbigniewa Zakrzewskiego, ponieważ obecnie trwają tam prace związane z instalacją wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną. Remontowane są także uszkodzone elementy, m.in. betonowy mostek oraz podziemna komora techniczna z pompami i armaturą sterującą. Niestety nieczynna w tym sezonie będzie pochodząca z początku ubiegłego wieku zabytkowa fontanna z delfinami, zwana również studzienką Krontala, która znajduje się przy zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 Lutego. Fontanna przychodzi w tej chwili kompleksowy remont. Prowadzone są prace konserwatorskie, które obejmują m.in. remont rzeźby delfinów i dzieci, wymianę dysz wodnych oraz naprawę kamiennych elementów. Prace potrwają do jesieni. Natomiast dopiero w przyszłym sezonie mieszkańcy naszej Wildy cieszyć będzie fontanna na placu Marii Skłodowskiej. W tym miejscu prace ruszą już niebawem. I jeszcze jedno, mówiąc o fontannach, musimy przypomnieć, fontanna to nie basen. Fontanny nie są przystosowane do użytku kąpielowego i nie spełniają standardów bezpieczeństwa oraz higieny wymaganych kąpieliskom. Woda w fontannach krąży w obiegu zamkniętym. Nie jest filtrowana ani dezynfekowana, dlatego nie jest przeznaczona do kontaktu ze skórą ani do picia. Z tego powodu nie nadaje się do użytku przez ludzi. Dodatkowo betonowe powierzchnie wodotrysków są śliskie i twarde, co zwiększa ryzyko poślizgnięcia, skaleczenia czy stłuczenia. Warto przypomnieć, że o obowiązującym zakazie kąpieli w miejskich fontannach. Każdy, kto zdecyduje się go złamać, musi się liczyć z konsekwencjami. Za wejście do zbiornika wodnego grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. Niestety niezależnie od kar, osoby wchodzące do nich robią to na własną odpowiedzialność, narażając się nie tylko na sankcje finansowe, ale również na niebezpieczeństwo.
1: Nie zapominajmy o tym wszystkim. Zanurzenie się w fontannie może prowadzić do wystąpienia chorób skóry, układu pokarmowego czy infekcji grzybiczych, zwłaszcza u dzieci.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, witajcie, zapraszam na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta, na początek jednak sprawa z okolic Poznania.
3: O tym się mówi.
4: Dzięki szybkiej reakcji strażaków, leśników i policjantów udało się zapobiec zagrożeniu ekologicznemu w Nadleśnictwie Babki. Otóż ktoś do lasu, blisko Poznania, w miejscowości Biskupice, wyrzucił 30 zbiorników z substancją, którą później strażacy sprawdzili z grupy ratownictwa chemicznego. Okazało się, że w środku były rozpuszczalniki. Gdyby doszło do wycieku tych rozpuszczalników, no to nawet istniała możliwość skażenia gleby i wód gruntowych, także ryzyko pożaru. Tutaj na miejscu działała też policja, zabezpieczała ślady. Teren został później przekazany leśnikom z Nadleśnictwa Babki, którzy zajęli się utylizacją tych odpadów. Już wiemy, że koszt tej utylizacji wyniesie około 5000 zł. Śmieci nadal są problemem w polskich i wielkopolskich lasach. Mimo tego, że kary zostały zaostrzone, gdyż za zanieczyszczanie lasu grozi teraz grzywna nie niższa niż 500 zł, a za składowanie odpadów w lesie grzywna od 1000 zł, ograniczenie wolności lub nawet areszt. No ale jeśli spojrzymy w statystyki tylko naszej tutaj Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, widzimy, że nadleśnictwa poznańskiej dyrekcji rocznie średnio zbierają taką ilość odpadów, która zmieściłaby się w 65 tysiącach przydomowych kubów na śmieci. To tak jakby każdy mieszkaniec miasta Leszna wyrzucił taki kubeł do lasu. Koszt sprzątania roczny dla Nadleśnictw Poznańskiej Dyrekcji tych śmieci to około 3 miliony złotych. Za taką kwotę moglibyśmy równie dobrze wybudować infrastrukturę turystyczną dla mieszkańców. Apelujemy o to, by Państwo zgłaszali, jeśli widzą Państwo takie przypadki, pod numer 112 zgłaszali przypadki właśnie, jak ktoś wyrzuca śmieci, czy składowania śmieci, by zapobiec poważnym konsekwencjom dla środowiska.
1: Mówił nam Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Czas na kolejny temat. Już po raz 10. Wydział Neofilologii UM organizuje Dni Różnorodności Kulturowej.
3: Wkrótce!
5: Jest to święto, które pozwala na przedstawienie różnorodności kulturowej reprezentowanej na wydziale poprzez warsztaty, dyskusje, wystawy, gry, koncerty, a także poznawanie kuchni innych kultur. Tegoroczne Dni Różnorodności Kulturowej otworzy koncert jubileuszowy w Auli Uniwersyteckiej, który odbędzie się 9 maja. Będzie to koncert muzyki świata, a wydarzenie będzie otwarte i skierowane do mieszkańców Poznania. 16 maja, na 4 dni przed głównymi obchodami, odbędą się Dni Różnorodności Kulturowej w Muzeum Kultury Świata. Będzie to dyskusja z obcokrajowcami uczącymi się na Wydziale Neofilologii i mieszkającymi w Polsce. To spotkanie otwarte, skierowane do mieszkańców Poznania w ramach Nocy Muzeów. 20 maja odbędą się Dni Różnorodności Kulturowej na Wydziale Neofilologii UAM. Wydarzenie skierowane do studentów oraz uczniów szkół średnich. W programie warsztaty językowe, bębniarskie, taneczne, gry planszowe z różnych krajów, mini wykłady o komunikacji międzykulturowej, speed talking, stanowiska ze specjałami kulinarnymi i wielojęzyczne karaoke.
1: Mówił Przemysław Stanula z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3: Sport w Poznaniu.
1: Czas na kolejny temat. W sobotę 23 maja poznańską Maltę opanują smoki.
6: Tak jest, dokładnie. 23 maja w sobotę spotykamy się po raz kolejny na Malcie. Maciej Młodzik, organizator. Kolejna odsłona imprezy Mistrzostwa Szkół w Smoczych Łodziach, Poznańskie Dragony oraz Poznań Canoe Challenge, a także Mistrzostwa w Smoczych Łodziach, również Poznańskie Dragony 2026. Impreza, która została zapoczątkowana przeze mnie w 2008 roku, jak widać, cały czas się rozrasta. Z każdym rokiem uczestników, można powiedzieć, przybywa. To nas bardzo cieszy. Smocze Łodzie, czyli krótko powiedziawszy, z przodu głowa smoka, z tyłu ogon smoka, w środku 10 osób, które wiosłuje. Z przodu jest jeszcze bębniarz, szkoły startują za darmo, także udział jest ich bezpłatny, można się cały czas zapisywać, wystarczy wejść na naszą stronę fwpp.com.pl i tam w zakładce właśnie Poznańskie Dragony są formularze, które należy do nas przesłać na Poznańskie Dragony.
7: Będzie rywalizacja, ale chyba nie tylko o to chodzi, bo to taka wielka impreza integracyjna.
6: Dokładnie. To jest tak naprawdę impreza sportowa z rywalizacją w tle, można powiedzieć, integracyjna. Cieszymy się, że każdego roku do nas uczniowie przychodzą, także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Wspaniały dzień na Malcie, na przepięknym obiekcie, na którym w tym roku będą przecież rozgrywane Mistrzostwa Świata w kajakarstwie.
7: Jednym słowem, ta impreza nie mogła się odbyć w innym miejscu.
6: Nie, to jest tor na co dzień zarezerwowany dla profesjonalistów, a właśnie na ten jeden dzień w Poznaniu odbywają się biegi dla totalnych amatorów, jeżeli można tak powiedzieć, ponieważ niektórzy oczywiście mają gdzieś tam doświadczenie w spływach kajakowych, ale tutaj w takiej rywalizacji właśnie na przykład na kajakach turystycznych, a zwłaszcza na Smoczych Łodziach, są to raczej nowicjusze albo osoby, które kiedyś już u nas startowały, ale na co dzień nie trenują. Dlatego tutaj chodzi głównie o tą dobrą zabawę, o taki pozytywny przekaz, że na wodzie, na poznańskiej Malcie można się wspaniale bawić.
7: A można się jakoś przygotować do tych zawodów?
6: Ja zawsze zachęcam do aktywności fizycznej na co dzień, natomiast do samego startu na Smoczych Łodziach niestety nie można. Nie mamy tutaj, nie prowadzimy wcześniej treningów, ale z drugiej strony właśnie chodzi o to w naszej imprezie, żeby wszyscy mieli równe szanse. Czyli każdy przychodzi na Smocze Łodzie i na kajaki. My robimy szybki instruktaż, ludzie wchodzą. Bardzo nas zawsze cieszą osoby, zwłaszcza na kajakach, które przychodzą po raz pierwszy, są w życiu na kajakach, po raz pierwszy chwytają to wiosło do ręki i po chwili już sobie wiosłują właśnie na poznańskiej Malcie. A w tym roku, powiem jeszcze, że mamy dwie nowości, coś czego nie było w poprzednich latach. Będą to osobne kategorie dla radnych osiedlowych, których zgłosiło się naprawdę bardzo, bardzo duża ilość. A oprócz tego w tym roku po raz pierwszy wystartują dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Także też taka nowość u nas na poznańskiej Malcie.
7: Przypomnę, że to wydarzenie 23 maja. A powiedzmy, jak było rok temu.
6: W zeszłym roku wystartowało w sumie ponad 400 uczestników. Tak samo były to zawody na kajakach turystycznych. Na kajakach turystycznych wystartowało 18 osób w sumie, czyli 36 osób na raz. Co jak na, oczywiście, jeżeli popatrzymy na zawody, na przykład porównamy kajaki do biegów, no to tutaj to była znikoma ilość. Natomiast 18 łodzi puszczenie na raz na jeziorze to naprawdę robi, widać je, można powiedzieć, i dużą atrakcję. Natomiast później w kajakach na Smoczych Łodziach dla szkół, w Mistrzostwach Szkół w Smoczych Łodziach Poznańskie Dragony 2025 wystartowało 28 łodzi. W tym roku wiemy, że tych uczestników będzie dużo, dużo więcej, ponieważ już teraz mamy właśnie dużo więcej uczestników zgłoszonych chociażby w rywalizacji szkół na tym etapie i w rywalizacji firm. Także, ale jeszcze cały czas zapraszamy właśnie wszystkich chętnych.
7: Będzie można kibicować tam na miejscu nad Maltą.
6: Tak jest. Impreza, która jest też, dodam, pod patronatem ministra sportu i turystyki oraz prezydenta miasta Poznania, czy właśnie przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania, przyciąga nie tylko uczestników na wodę, ale również przyciąga wszystkich uczestników do kibicowania. To jest nieodzowny element naszej imprezy.
7: Skorzystam z okazji i zapytam jeszcze o inne imprezy, które odbędą się w tym sezonie. Oprócz tej, co jeszcze takiego interesującego w tym sezonie?
6: Na wodzie? Na wodzie to jest tak naprawdę jedyna impreza, którą w tym roku robię. Zapraszam oczywiście już teraz na wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale to dopiero będzie w styczniu 2027 roku. Natomiast jeszcze przede mną również turniej piłki nożnej dla studentów międzynarodowych, czyli popularny Euro Asmus and Friends Cup 2026. Będzie to kolejna odsłona turnieju, który tak naprawdę został zorganizowany po raz pierwszy przez mojego kolegę Michała w 2012 roku. Jest to chyba najstarszy taki turniej, który nawiązuje cały czas do rywalizacji Euro 2012.
7: I to wydarzenie w Poznaniu.
6: Tak jest, to wydarzenie 14 maja na ośrodku przewodnim, starym ośrodku przewodnim Rataje, czyli osiedle Piastowskie 106.
7: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
6: Maciej Młodzik, organizator.
7: Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję.
7: Czas na temat inwestycyjny.
8: Przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych na Raszynie powstaje nowa część z salami warsztatowymi. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. W najwyższym punkcie budynku pojawiła się wieża, czyli taki symboliczny wieniec. Osiągnęliśmy na tej budowie stan surowy otwarty, co oznacza, że gotowe są ściany nośne, stropy czy też dach. Teraz wykonawca zajmuje się montażem okien oraz rozprowadzaniem niezbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zakończyły się też niemal wszystkie prace związane z zewnętrznymi instalacjami. Między innymi zamontowane zostały zbiorniki retencyjne, ale też wykonano przebudowę przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. A dzięki tej inwestycji przyszli fachowcy wykształcą się w profesjonalnych i nowoczesnych warunkach, bowiem w tym nowym budynku będzie można zdobywać praktyczne umiejętności zawodowe w zakresie architektury krajobrazu, wykończenia wnętrz i branży budowlanej. Co ciekawe, już teraz uczniowie mogą obserwować plac budowy przez okna głównego budynku, ale też grupy z nauczycielami mają możliwość wejścia na teren robót. Powierzchnia całkowita tej nowej części wyniesie 600 metrów kwadratowych. Budynek ma jedną kondygnację, ale o zróżnicowanej wysokości brył. W wyższej części powstają właśnie te sale warsztatowe z niezbędnym zapleczem, a w niższej będą pomieszczenia zaplecza organizacyjno-dydaktycznego, węzeł sanitarny czy też magazyn.
7: Dzięki rozbudowie szkoły zwiększy się powierzchnia użytkowa na potrzeby praktycznej nauki 10 zawodów o silnym zapotrzebowaniu dla wielkopolskiego rynku.
3: Eko Poznań.
7: Jak powinien wyglądać ekologiczny transport, w jaki sposób racjonalnie korzystać z tego, co nam daje natura, to tylko niektóre pytania, jakie postawili przed sobą młodzi artyści, którzy wzięli udział w drugiej edycji konkursów plastycznych Mobilna Metropolia oraz Nasza Ekometropolia.
9: Wielki finał, cieszymy się, jest to druga edycja konkursu plastycznego w zakresie prac, które pokazują, jak możemy zmieniać mobilność miejską na eko oraz w zakresie adaptacji do zmian klimatu, czyli ekometropolii. Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Z tej drugiej edycji było dużo więcej prac, dużo większy też wybór prac, więc powiem szczerze, coraz bardziej świadomość dzieci, jeżeli chodzi o ekologię, o postawy ekologiczne, jest coraz większa, co bardzo cieszy.
10: Anna Aleksandrzak, dyrektorka Biura Metropolii Poznań. Mamy rozstrzygnięcie, a w zasadzie przyznanie nagród w dwóch konkursach. To jest już druga edycja konkursów plastycznych realizowanych przez Metropolię Poznań w ramach projektów finansowanych, współfinansowanych z funduszy unijnych.
7: Jakie prace pojawiły się? No niestety słuchacze tego nie widzą.
10: Po pierwsze, one były bardzo kreatywne, bardzo ciekawe i bardzo różnorodne. Począwszy od komiksu, który pokazuje i uczy w zasadzie, jak właściwie się powinniśmy zachowywać, jak segregować odpady, poprzez takie prace, które pokazują naszą planetę w dobrej i złej kondycji. Tak że prace były bardzo różnorodne, pokazują sposoby przemieszczania się po mieście w sposób aktywny, w sposób wykorzystujący transport publiczny i też troskę o nasze małe ojczyzny.
7: Bo tutaj powiedzmy nie chodziło tylko o zabawę.
10: Tak, przede wszystkim ten konkurs miał mieć wymiar edukacyjny. Taki był plan, żeby uczniowie czy uczennice zmierzyli się z tematem. To były dwa tematy. Jeden właśnie w zakresie klimatu, zmian klimatycznych, a drugi właśnie związany z aktywnym przemieszczaniem się po mieście. Także musieli trochę pomyśleć, w jaki sposób przedstawić ten temat, jakie rozwiązania nam zaproponować, żeby były one ciekawe i atrakcyjne. Tutaj musimy powiedzieć, że jesteśmy akurat liderem dwóch dużych zintegrowanych projektów. Także czy to ścieżki rowerowe, czy rozwiązania związane z małą retencją, to są parki kieszonkowe, to są ekoprzystanki, szereg mniejszych i większych projektów, które realizowane są właśnie przy wsparciu środków unijnych. Dwa duże zintegrowane projekty, które łączą różne samorządy.
7: Tutaj rodzice dumni, tak?
11: Jak najbardziej.
7: I co córka wykonała?
11: Może powiesz, Marcyńko?
12: Córka wykonała rysunek, na którym przedstawiła, w jaki sposób my w domu dbamy o środowisko, czyli narysowała dom jednorodzinny, narysowała szklarnię, narysowała samochód elektryczny, który się ładuje, panele słoneczne.
7: A skąd państwo jesteście?
12: My jesteśmy z Siekierek Wielkich.
7: Czyli z okolic Poznania.
12: Okolice Poznania, dokładnie. No właśnie szklarnię mamy, właśnie z deszczówki korzystamy w ogrodzie, staramy się maksymalnie wykorzystać panele słoneczne.
11: Mamy specjalny system uzdatniania wody, który wujek wymyślił. Tak naprawdę łapiemy deszczówkę i później podawamy nią ogródek.
12: Pomagają dzieci w ogrodzie, tak? Też dbają właśnie o rośliny, o ogród.
13: Nie jesteśmy z Murowanej Gośliny.
7: Czyli okolice Poznania.
13: Tak.
7: I jesteście eko?
13: Eko, oczywiście. Córka stworzyła komiks.
7: A syn co wykonał?
14: No wykonał pracę związaną z nowoczesnym transportem bezemisyjnym.
15: Był tam na przykład samolot w przyszłości.
7: A państwa zdaniem takie konkursy są potrzebne, żeby promować ekologię?
16: Myślę, że tak. Zwłaszcza, że można wygrać fajne nagrody.
17: Wykonałam pracę z konkursu Mobilna Metropolia. Rysunek przedstawiający koziołka i dwójkę ludzi jadących na rowerach, żeby promować jazdę na rowerze i no, żeby było zdrowo.
7: Akcent taki poznański, koziołek.
17: Tak, właśnie specjalnie był ten koziołek na przodzie.
1: Wszystkim młodym twórcom gratulujemy.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu poruszę sporo tematów z naszego miasta i regionu. Zaczynamy. Poznańscy policjanci zatrzymali łącznie 5 mężczyzn podejrzanych o rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała. Do przestępstw dochodziło na przełomie marca i kwietnia w rejonie Wartostrady.
3: Kryminalny Poznań.
18: Sprawa miała swój początek 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o brutalnym ataku w rejonie Wartostrady przy moście Rocha. Sierżant Michał Wiśniowski ze współpracowy Komendy Miejskiej Policji. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc go i kopiąc po całym ciele. Sprawcy, używając przemocy, dokonali rozboju. Zabrali pokrzywdzonemu niewielką ilość gotówki, papierosy oraz szalik, po czym uciekli z miejsca zdarzenia. W wyniku ataku pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń w obrębie głowy i twarzy, w tym złamanie oczodołu. Sprawą natychmiast zajęli się śledczy z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu oraz intensywna praca operacyjna pozwoliła ustalić, że ta sama grupa mężczyzn była odpowiedzialna również za inne zdarzenia o podobnym charakterze. W jednym z nich sprawcy najpierw zaczepili słownie grupę młodych ludzi przebywających nad Wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn, uderzając go i kopiąc po całym ciele. To jednak nie był koniec agresji. W trakcie oddalania się z miejsca zdarzenia jeden z napastników rzucił w kierunku pokrzywdzonych szklaną butelką. Przedmiot trafił w rękę kobiety, powodując jej rozcięcie i narażając ją na poważniejsze konsekwencje zdrowotne. Skrupulatna praca kryminalnych szybko przyniosła pierwsze efekty. 10 kwietnia w wyniku skoordynowanych działań policjantów ze Starego Miasta, wywiadowców oraz funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymano pierwszych 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko odnalezieni i obezwładnieni. Zatrzymani mężczyźni byli w wieku od 20 do 30 lat, a jeden z nich posiadał przy sobie środki odurzające. Dalsza intensywna praca operacyjna doprowadziła do zatrzymania kolejnej osoby powiązanej ze sprawą. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju. Dodatkowo jeden z 20-latków odpowie także za uszkodzenie ciała oraz posiadanie narkotyków. Na wniosek prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto sąd zadecydował o zastosowaniu wobec całej piątki tymczasowego aresztowania.
1: Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Teraz goście w studio.
19: Młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
7: A naszą rozmowę zaczniemy od wtyczek bezpieczeństwa.
19: Dokładnie. To nowe urządzenia, które zostały przekazane strażakom Państwowej Straży Pożarnej na terenie Wielkopolski, a jest to tak naprawdę efekt wspólnych spotkań i pracy przedstawicieli wielu podmiotów w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest organizowana przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. To urządzenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo strażakom, którzy ratują osoby poszkodowane w wypadkach drogowych z udziałem pojazdów elektrycznych. Tak naprawdę są to urządzenia podłączane do pojazdów elektrycznych w gniazda ładowania. Przypominają taką rękojeść od można powiedzieć, ładowania. Tak to urządzenie wygląda. Ten model, w który zostali wyposażeni wielkopolscy strażacy, ma na celu przede wszystkim rozłączenie napięcia w pojeździe elektrycznym w momencie, kiedy dochodzi do wypadku drogowego czy kolizji. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że pierwszą zasadą w ogóle w ratownictwie jest zachowanie bezpieczeństwa. Pojazdy spalinowe, tutaj słyszymy pracę silnika, możemy zobaczyć, czy ten pojazd jest aktywny już po wystąpieniu zdarzenia. Natomiast pojazd elektryczny, tutaj nie będziemy słyszeli pracy silnika. Nie zawsze ratownicy w momencie, gdzie jest jakiś harmider, mówimy tu o okolicznościach zdarzenia, są w stanie rozpoznać, czy ten pojazd po prostu został dezaktywowany. I wtyczka bezpieczeństwa ma służyć temu, by bezpiecznie unieruchomić ten samochód, i dalej zająć się ratowaniem życia osób poszkodowanych, tudzież innym zabezpieczeniem, innymi czynnościami ratowniczymi, tak, żeby po prostu ten pojazd nam nie odjechał w momencie, kiedy ratownicy będą pracowali przy tym samochodzie pokolizyjnym, można powiedzieć.
7: Czy często w Poznaniu, w Wielkopolsce dochodzi do zdarzeń, do wypadków, do kolizji z udziałem tak zwanych elektryków?
19: Jest to zjawisko, które można powiedzieć rozpoczyna się. Mamy statystykę, która pokazuje, że stosunkowo niewiele jest takich zdarzeń, natomiast trzeba powiedzieć tutaj jasno, że to, że ta liczba wciąż jest mała, to pewnie dlatego, że coraz częściej wyposażamy się w samochody elektryczne, ale jednak jeszcze na rynku rynek jest przesycony tymi pojazdami spalinowymi. Natomiast dlaczego dla ratowników to jest ważne? Dlatego, że sama kolizja czy wypadek drogowy przecież nie muszą powodować od razu ryzyka powstania pożaru. Czy może inaczej, nie każde zdarzenie z pojazdem elektrycznym to pożar samochodu, ale już właśnie wypadek czy kolizja mogą powodować, że bateria w takim samochodzie będzie się nagrzewać i efektem wtórnym tego zdarzenia może być pożar takiego pojazdu. Zdecydowanie więcej dziś mamy wypadków i kolizji niż samych pożarów pojazdów elektrycznych. Natomiast patrząc czy prognozując i określając ryzyko, jakie mamy podczas działań ratowniczych, taka wtyczka, takie urządzenie, wtyczka bezpieczeństwa ma pomóc nam przede wszystkim w tym, żeby z jednej strony dezaktywować ten pojazd, ale z drugiej strony właśnie też ocenić, bo takie możliwości są, czy nagrzewanie się baterii w pojazdach elektrycznych występuje już po kolizji i czy to nagrzanie w efekcie właśnie wtórnym może spowodować powstanie pożaru. Jest to ważne, dlatego że walka, można powiedzieć, z takim pożarem pojazdu elektrycznego, gdzie mówimy o palącej się baterii, jest trudniejsza niż przy takim, powiedzmy, standardowym pożarze. Tutaj też myślę o pożarze pojazdu spalinowego. Wcześniej, w zeszłym roku, co również jest efektem współdziałania w ramach Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, strażacy zostali wyposażeni w takie płachty gaśnicze. One mają właśnie na celu spowodować odcięcie powietrza, w zasadzie tlenu, który jest w powietrzu, w momencie, kiedy pali się taki pojazd elektryczny, tak, żeby najpierw stłumić ten pożar, który mamy, a dopiero potem zająć się schładzaniem czy ewentualnym dogaszeniem, dlatego że palące się baterie to pożar taki bardzo dynamiczny, z dużym przyrostem temperatury, i zwykłe, można powiedzieć, polewanie wodą nie przynosi takiego efektu, którego byśmy chcieli, tak żeby sprawnie taki pożar ograniczyć.
7: To bardzo ważne, co pan powiedział na naszej antenie. Teraz zmienię temat, a zapytam o pożary, ale pożary traw, łąk, nieużytków. Niestety ten temat powraca jak bumerang, prawda?
19: Prawdą jest, że co roku, szczególnie w tych takich miesiącach wiosennych, apelujemy o to, by nie wypalać traw, nie wypalać też gałęzi czy pozostałości roślinnych, które bardzo często mamy można powiedzieć, pozbierany na naszych ogródkach działkowych, kiedy porządkujemy. Bywa, że strażacy oprócz zdarzeń takich, gdzie faktycznie dochodzi do wielkopowierzchniowych też często pożarów traw, których powody są różne, ale także i człowiek i zaprószenie ognia, no to jeden z tych głównych powodów takich pożarów. Bywa, że właśnie oprócz takich zdarzeń mamy do czynienia z takimi, można powiedzieć, ogródkami, działkami, gdzie no pewnie po telefonie sąsiada, po telefonie osoby, która zaniepokojona, widząc jakiś dym unoszący się między ogródkami działkowymi, alarmuje straż pożarną. My wtedy oczywiście odpowiadamy na takie zgłoszenie, jedziemy. No i nierzadko niestety okazuje się, że to właśnie jakieś wypalanie pozostałości roślinnych na naszych podwórkach czy działkach.
1: Sporo takich zdarzeń mieliście w Poznaniu, w Wielkopolsce.
19: Ten sezon, można powiedzieć, czyli rok 2026, jest lepszy, spokojniejszy. Mamy mniej takich zdarzeń i to cieszy, dlatego że widać, że ta odpowiedzialność naszych mieszkańców, no, jest, można powiedzieć, na jakimś poziomie i że takie apele przynoszą jakiś skutek. I dobrze, dlatego że no, to od nas zależy bezpieczeństwo i to my mamy wpływ na tego typu zdarzenia. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie to przyroda, to biologia powoduje, że po prostu dochodzi do pożaru, także i na terenach trawiastych, na pastwiskach czy łąkach, czy przy nasypie kolejowym, ale nierzadko też no właśnie człowiek, a przede wszystkim człowiek jest tym źródłem, czy tym momentem, od którego pożar się zaczyna. W dużej mierze przez nieuwagę, ale zdarzają się pojedyncze przypadki, gdzie ludzie świadomie podpalają tereny i tu bardzo akcentujemy, że mitem jest, że wypalanie traw czy gleb użyźnia tą glebę. To nie jest prawda, to nie powoduje pozytywnego zjawiska, wręcz przeciwnie, giną całe ekosystemy, czyli zwierzęta, te powiedzmy, ta natura, która nas otacza i zdecydowanie bardziej taka sytuacja, gdzie wypalamy trawy, rujnuje ten ekosystem niż mitycznie użyźnia, czy powoduje, że po prostu będzie ten teren lepiej wyglądał, czy lepiej pracował, czy będzie można tam posadzić jakieś sadzonki, że to będzie lepsze, bożyśniejsze. To nie jest prawda.
1: Nie zapominajmy o tym wszystkim, tym bardziej teraz, w maju, gdy przyroda obudziła się do życia. Ja przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
19: młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję.
1: Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz będzie o pływaniu, ale pływaniu takim nietypowym. Dziś zagościła u mnie
20: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa i pływaczka open water.
1: No właśnie, sezon na to zimowe pływanie już się zakończył.
20: Tak, już się właśnie zakończył. I teraz przede mną zaczyna się nowy sezon pływania open water, czyli pływania na wodach otwartych. No, zaczynamy od właściwie końca maja. Będziemy pływać przez 3 miesiące, startując w różnych zawodach. No, pierwsze zawody open water się odbywają w miejscowości Lusowo.
1: Czyli w okolicy Poznania.
20: Tak, to będą zawody właśnie open water. Odbywają się 14 dokładnie czerwca w Lusowie. Jest kilka fajnych dystansów, także każdy może spróbować swoją przygodę w pływaniu open water.
1: A powiedzmy, czym różni się takie pływanie zimowe od tego takiego tradycyjnego w sezonie wiosennym, w sezonie letnim?
20: Pływanie zimowe odbywa się przede wszystkim na akwenach otwartych. To są jeziora, rzeki, morza, cieśniny i w pływaniu zimowym zazwyczaj jesteśmy w tej wodzie 5 minut. Są oczywiście osoby, które pływają długodystansowo, więc potrafią nawet pływać 20 minut w tej zimnej wodzie. Natomiast pływanie open water to jest pływanie już na wodach otwartych, gdzie temperatura wody jest od tam 16 stopni do 20 paru stopni. Można w tych zawodach startować w piankach lub bez pianek. Jest podział właśnie na pianki i bez pianek. Są różne dystanse w pływaniu open water. Najkrótsze zazwyczaj dystans to jest 500 metrów, potem jest 1,5 kilometra, 3 kilometry, 5 kilometrów i na niektórych zawodach jest nawet 10 kilometrów.
1: Pani Agnieszko, pani ulubione miejsca, gdzie można pływać? Chodzi o akweny tutaj w okolicy Poznania.
20: Moim absolutnym faworytem jest Szczeszynek oraz Jezioro Powickie. To są moje akweny takie, na które najczęściej wyjeżdżam, na których trenuję, przygotowuję się do moich startów, no bo żeby startować w zawodach open water, trzeba przede wszystkim pływać dużo na wodach otwartych. Pływanie na samym basenie nie wystarczy, chociaż trening basenowy też jest bardzo ważny.
1: Oczywiście my trzymamy kciuki za panią Agnieszkę. Tymczasem pozostajemy w temacie wodnych klimatów. Sezon kąpielowy dopiero w czerwcu. Tymczasem, jak przyznają ratownicy...
0: Mimo to, że to jest dopiero maj, ale ta chęć spędzenia czasu nad wodą jest bardzo duża o Wielkopolan. Damian Jerszyński, WOB Wielkopolska. Nie ma się co dziwić, mamy bardzo ładne tereny, bardzo ładną infrastrukturę, jeżeli chodzi o poznańskie kąpieliska i nie tylko poznańskie. I to przyciąga, dlatego też nie ma się co dziwić, że chcemy właśnie nad tą wodą spędzać czas.
1: To, co pan powiedział, ta woda jest jeszcze chłodna. O czym pamiętać, gdy mamy kontakt z taką chłodną wodą, gdy wchodzimy do takiej zimnej wody?
0: Przede wszystkim trzeba się dobrze rozgrzać. To jest zawsze taka moja rada. Jest to jakaś aktywność fizyczna, jakiś sport, więc trzeba do tego się przygotować. Dobra rozgrzewka, spokojne wejście do wody. Pamiętajmy, że też nie wchodzimy do wody po posiłku. Trzeba też troszeczkę odczekać. Naukowcy mówią, że to jest mniej więcej godzina, więc tę godzinę należałoby poczekać. Rozgrzać się i stopniowo do tej wody wchodzić, chlapiąc się. To jest takie najważniejsze. Nie od razu do tej zimnej wody wbiegać, bo to może grozić różnym wypadkom nad wodą. Pamiętajmy też, że różne pomysły mogły mieć osoby wcześniej i na przykład wrzucił jakąś butelkę do wody, tak? Na razie te kąpieliska jeszcze nie do końca są sprawdzone, więc też trzeba o tym pomyśleć, żeby nie przyciąć sobie nogi, żeby nie ulec jakiemuś innemu wypadkowi, jeżeli chodzi o wodę. Więc proponowałbym spokojnie wchodzić. Ratowników jeszcze nie ma, mniej więcej będzie można ich zaobserwować na stałe w godzinach 10-18 od połowy czerwca, ale my jako organizacja przygotowaliśmy albo zorganizowaliśmy patrole i ci nasi ratownicy będą widoczni na kąpieliskach poznańskich, nie tylko poznańskie, także powiatu poznańskiego, więc będzie można czuć się troszeczkę bezpieczniej, przypomnieć sobie najważniejsze zasady, ale ja apeluję o rozwagę, o bezpieczeństwo, o przypomnienie sobie najważniejszych zasad, jeżeli chodzi o spędzanie czasu nad wodą. Od 1 maja zaczęliśmy działać, nasze dwuosobowe patrole. Najczęściej wyposażone są w odpowiedni sprzęt, to znaczy bojka, rzutka. Posiadamy też do tego odpowiedni sprzęt jeżdżący, czyli to będzie albo samochód terenowy, albo quad, no i oczywiście motorówka. Ale w tym roku chcielibyśmy jeszcze bardziej skupić się na nowościach technicznych, a przede wszystkim dronach, które już bardzo szybko wchodzą do ratownictwa wodnego. My taki dron posiadamy i mam nadzieję, że przyczyni się on do tego, że będzie bezpieczniej, jeszcze bezpieczniej na tych naszych wielkopolskich kąpieliskach.
1: O tym wszystkim jeszcze przed sezonem mówił na naszej antenie Damian Jerszyński z Wielkopolskiego WOP.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Czas na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta. Na początek zajrzymy na poznańskie winogrody. Będzie o pewnej inwestycji, a później powiemy o wolontariacie w Poznaniu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, poznańskie winogrody.
3: Co słychać w twojej dzielnicy?
8: Ogłosiliśmy przetarg w sprawie Parku Barw i Wody, który to powstanie na osiedlu Zwycięstwa przy nowej pływalni. Ten park to oczywiście liczne rośliny, w tym drzewa, krzewy czy kwitnące byliny. Atrakcyjne dla oka będą rabaty z krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi w jednym kolorze kwitnienia, czyli powstaną tam takie barwne plamy. Do tego planowane są również duże krzewy kwitnące i zimozielone pełniące funkcje osłonowe na obrzeżach parku. Przewidziana jest również łąka kwietnia, do tego całość uzupełnią trawniki. Oprócz barwnej roślinności będzie tam też odpowiednio zagospodarowana woda deszczowa, jak też i nazwa tego parku wskazuje. Park więc będzie zasilany deszczówką również z dachu i parkingu pływalni, która to jest gromadzona w zbiornikach retencyjnych i podczyszczana w separatorze. W planowanym rozwiązaniu woda ze zbiorników przez tak zwaną kamienną rzekę będzie spływała do niecek retencyjnych. Niecek retencyjnych, czyli takich zagłębień na wodę, w których to pojawią się rośliny wilgociolubne, co ma na celu stworzenie przyjaznych warunków dla owadów, płazów czy też małych ssaków. W takim parku też będzie mała architektura sprzyjająca takiemu wypoczynkowi wśród zieleni, czyli ławki, hamaki czy też leżaki. Na terenie parku powstaną też niezbędne ciągi komunikacyjne z nawierzchni mineralnych oraz nowe oświetlenie.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
7: W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę w moim studio zagościła
4: Ania Rzepka, Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. W KRO wiosną dzieje się dużo. KRO prowadzi też, jeżeli ktoś nie wie, Poznańskie Centrum Wolontariatu, czyli takie miejsce na mapie Poznania, ale też w internecie, gdzie każda osoba, która chce podjąć wolontariat i też organizacje, które tych wolontariuszy poszukują, potrzebują, może dodać swoje oferty, no a wolontariusze mogą je przeglądać i dowiedzieć się, co to za wolontariat i co on im daje. I widać, że na wiosnę budzimy się do życia, bo tych ofert ze strony organizacji, ale też zapytań ze strony osób, które są chętne, żeby ten wolontariat podjąć, jest bardzo dużo. Dlatego jeżeli jeszcze się wahacie, albo to nie wpadło wam do głowy, ale czujecie tą taką wiosenną energię, która się w was buduje, że chcielibyście zadziałać lokalnie u nas w mieście, to zachęcam, żeby sprawdzać nasze social media, naszą stronę wolontariatpoznań.pl, bo te oferty są bardzo różnorodne i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My też ostatnio jako Poznańskie Centrum Wolontariatu włączyliśmy się w taką ogólnomiejską akcję wiosennych porządków, który po raz 28 zdaje się organizował Urząd Miasta Poznania. Bardzo nam miło, że mogliśmy się włączyć, sprzątaliśmy naszą cytadelę. Było to bardzo miłe doświadczenie. Włączyli się nie tylko nasi wolontariusze KREO, ale też wolontariusze innych organizacji, dzieci i młodzież z rodzicami. Także było to naprawdę fajne dwudniowe wydarzenie, takie międzypokoleniowe. No i też pogoda się udała, także bardzo się cieszymy i cieszymy się też, że takie akcje organizuje miasto, bo to też pokazuje, że mieszkańcy mogą się zaangażować i widzieć też ten swój realny wpływ po prostu na swoją okolicę przez właśnie po prostu sprzątanie jej, wiosenne porządki, to co robimy w domu i pozwala też poczuć, że ten Poznań też jest naszym domem.
7: A propos okolicy, powiedzmy, że Cytadela to teraz wasza okolica, bo kiedyś KREO mieściło się na Poznańskich Jeżycach, teraz przy ulicy Kutrzeby, to niedaleko właśnie Cytadeli.
4: Zgadza się. Akcja odbywała się pod hasłem Sprzątamy nasze firtle, więc my wzięliśmy to sobie do serca. Faktycznie Cytadela jest tuż obok. Nasze biuro KREO, jednocześnie też Poznańskiego Centrum Wolontariatu, znajduje się na ulicy Kutrzeby 16G przez 124. To znaczy Cytadela jest blisko, najlepiej wysiąść na przystanku Urząd Marszałkowski albo Armii Poznań. Warto pamiętać, gdzie jesteśmy. Nie jest trudno trafić, gdyby ktoś się zgubił, to na stronie PCW znajdzie też podpowiedź, bo nasza oferta darmowych szkoleń, spotkań jest bardzo duża i mam nadzieję, że zaraz jeszcze coś o tym wspomnę.
7: Ja byłem u was na Drzwiach Otwartych, wtedy to był mój pierwszy raz u was. Bez nawigacji, powiem tak słuchaczom, trafiłem bez problemu.
4: Da się trafić bez nawigacji, ale jednak, tak jak wspominałam, 16G, to znaczy, że jeszcze przed tym jest 16 od A do F, więc czasami, zależy z której strony podejdziemy, to może być czasem problematyczne.
7: Co dobrego jeszcze u was w maju?
4: W maju mnóstwo dobra. Zacznę może od tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tych szkoleniach. Poznańskie Centrum Wolontariatu jak co miesiąc publikuje swoją ofertę szkoleń i w tym miesiącu jest tak samo. Możecie sprawdzić je na naszej stronie wolontariatpoznań.pl, też oczywiście na social mediach, tam znajdziecie cały rozkład jazdy. Są szkolenia darmowe dla osób, które są wolontariuszami w tym miesiącu, między innymi darmowy migowy dla początkujących, który serdecznie polecam, bo również byłam na takiej lekcji jakiś czas temu i tak mnie zainspirowała, że zapisałam się na cały kurs języka migowego, więc warto. Oprócz tego też szkolenia dla koordynatorów i koordynatorek wolontariatu i dla nauczycieli i dla nauczycielek, ale też w tym miesiącu mamy coś specjalnego dla seniorów i seniorek. W KREO, w PCW widzimy, że wolontariat senioralny, czyli właśnie wolontariat podejmowany przez osoby starsze, jest rzeczą ogromnie wartościową. Seniorzy mają wielką wartość w społeczeństwie i ze względu na swoją mądrość, umiejętności, wrażliwość i są po prostu cenną częścią tej naszej sieci mieszkańców naszego miasta i oczywiście całego świata i mają wiele do oddania innym ludziom, też osobom młodym, które żyją przecież w zupełnie innym świecie, innej rzeczywistości niż seniorzy dorastali i naprawdę mogą dać dużo swojej perspektywy, tak jak mówiłam, mądrości, umiejętności i też po prostu swojego czasu. Tych możliwości zaangażowania się jest, tak jak ze wszystkimi grupami społecznymi, ale również dla seniorów bardzo dużo. Mogą oni liczyć na wsparcie, między innymi Centrum Inicjatyw Senioralnych, które również w naszym mieście działa. No i tak tak jak wspominałam, coś specjalnego dla osób, które jeszcze nie angażują się w wolontariat senioralny. Może nie wiedzą trochę, jak się za to zabrać. Wiadomo, że też wielka część tej takiej komunikacji, informowania o tych możliwościach zaangażowania się odbywa się w internecie i to nie dla każdego może być łatwe, intuicyjne i dostępne. Dlatego też zarówno w maju, jak i w czerwcu zorganizujemy takie specjalne spotkanie właśnie dla osób, które tą przygodę chcą zacząć. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie centrumkreo.pl, również na Facebooku. Spotkanie jest otwarte, będzie prowadziła nasza trenerka Nina Woderska, która jest właśnie koordynatorką projektów senioralnych, zarówno z seniorami, którzy są aktywni, działają i angażują się w wolontariat, ale też z osobami, które mieszkają w domach pomocy społecznej. Ma ogromne doświadczenie i na pewno pomoże Wam rozpocząć tą przygodę, która będzie bardzo wartościowa, bo dochodzą do nas też takie informacje od osób, które przyszły na emeryturę, są przyzwyczajone do działania, do angażowania się, do wychodzenia z domu po prostu. Wiedzą, że dalej są sprawne, mają wiele do przekazania jeszcze innym osobom, więc jeżeli takie osoby nas słuchają, to jeszcze raz powiem centrumkreo.pl, ale też Stowarzyszenie Kreo na Facebooku. Tam znajdziecie informacje o tych spotkaniach. Jedno będzie w maju, drugie w czerwcu. Mamy nadzieję, że do zobaczenia. Na tym nie koniec. Kreo działa również w tematyce dostępności. Edukujemy w zakresie niepełnosprawności. Zarówno w takim trybie szkoleń kompleksowych, 6-godzinnych, które również w tym roku będą się odbywały, ale także animacyjnie.
3: To warto wiedzieć.
4: Pojawiamy się na wydarzeniach i eventach z projektem Mobilne Centrum Dostępności. To znaczy w takim punkcie można przetestować sprzęty, które symulują różne rodzaje niepełnosprawności. Nawet jeżeli jesteśmy empatycznymi, wrażliwymi osobami na potrzeby właśnie osób z niepełnosprawnościami, to takie doświadczenie jest niezwykle cenne, ponieważ pozwala nam wczuć się w rolę tej osoby nie tylko pod tym względem być może jakichś dolegliwości fizycznych czy trudności takich z poruszaniem się, ale też takiej roli i perspektywy w świecie, co to znaczy, kiedy musimy polegać na innej osobie, żeby nam pomogła. To pomoże nam później oczywiście lepiej tym osobom pomagać, bo już wiemy, jak taka osoba czuje się w tej roli, jak do niej podchodzić z szacunkiem. No, w takim punkcie znajdziecie mnóstwo doświadczeń, nowych doświadczeń. Między innymi mamy sprzęty, które symulują niepełnosprawności wzroku, czyli choroby oczu, szumy uszne, oczywiście wózki ortopedyczne, aktywny, również dziecięcy, bo wierzymy w to, że taka edukacja powinna się zaczynać od najmłodszych lat. Mamy też gogle VR, które pozwolą Wam się wczuć w rolę osoby w spektrum autyzmu, która rozpoczyna swoją przygodę na rynku pracy, czy też przeżywa dzień w szkole. Oczywiście osoby w spektrum autyzmu różnią się od siebie, to jest tylko taki pokazowy materiał, który właśnie ma uwrażliwić na sytuację tych osób, pozwoli lepiej je zrozumieć i podchodzić do nich z większym szacunkiem, większą empatią. Pierwszym takim wydarzeniem, na którym pojawimy się z Mobilnym Centrum Dostępności, będzie Tydzień Bibliotek, czyli 12 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz 25 maja na Forum Wolontariatu Szkolnego. Możecie przyjść, przetestować sprzęt i zobaczyć świat z innej perspektywy i szczegóły oczywiście znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. Cieszymy się, że takie wydarzenia, na których się pojawiamy i wszelkie nasze projekty, inicjatywy nie są prowadzone jedynie przez zespół trenerów Kreo, ale też zawsze staramy się bardzo aktywnie włączyć w to naszych wolontariuszy, wolontariuszki, umożliwić im zdobywanie doświadczenia, kontakt z tymi osobami, które do nas przychodzą i właśnie realną możliwość zmiany perspektywy innych ludzi.
7: Czerwiec to też targi, również w tym roku?
4: Czerwiec to znaczy targi wolontariatu. Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście, to co najważniejsze, pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić. Właśnie co wolontariat wam da? Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, zostaniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń i ubabrać się w ziemi, posprzątać śmieci, pogłaskać kotki, czy na przykład włączyć się w działania w social mediach, jeżeli to jest coś, do czego czujemy jakąś pasję, ale też niekoniecznie chcemy być influencerem i niekoniecznie się tym zajmujemy na co dzień. Naprawdę to jest to miejsce, gdzie wasza chęć do działania, wasza postawa zostanie doceniona, dostaniecie to wsparcie i też oczywiście przez to, że włączacie się w to wolontaryjnie, nieodpłatnie, ta odpowiedzialność oczywiście jest, bo wspieracie organizację, która robi prawdopodobnie ważne i potrzebne rzeczy, ale też ta tolerancja na błędy, na ten proces uczenia się i to wsparcie będzie na pewno duże. Dlatego zachęcam każdego, kto chciałby spróbować nowych rzeczy, nauczyć się, czuje się może niepewnie, nie tylko w tym kontekście tych umiejętności, ale w ogóle w życiu. Uważam, że wolontariat jest świetnym sposobem na to, żeby zwiększyć to swoje poczucie sprawczości, pewności siebie, takiego osadzenia właśnie w lokalnej społeczności, wśród ludzi. Jeżeli pracujemy też z domu na przykład, to pewnie są rzeczy, których może brakować. Dlatego znowu wolontariat.poznań.pl na wiosnę tych ofert wchodzi naprawdę dużo. Widać, że rozkwita, tak, nasze miasto, że dzieje się sporo wydarzeń, czyli taki wolontariat akcyjny na przykład, jeżeli mamy tylko jeden dzień w tygodniu, żeby się zaangażować, ale też ruszają organizacje z nowymi projektami i potrzebują wolontariuszy też do takiego stałego zaangażowania. Nie martwcie się, że ojej, mam tylko jedną godzinę na dwa tygodnie, czy jedną godzinę na miesiąc, a może mam 5 godzin w tygodniu, bo na pewno osoby, które ten wolontariat koordynują, postarają się znaleźć taki sposób, żebyście się mogli zaangażować, jeżeli macie ku temu chęci.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
4: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. Do zobaczenia na wolontariacie.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
4: Dziękuję.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Ale ten plusz elektrolity jest oryginalny.
1: I tak pluszuje ananasem.
0: I mango.
2: Tryska witalnością i energią.
3: A, chciałabym go pluszować.
1: Wiecie, że ma rodziny?
3: A, szok!
1: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
3: Aż ten plusz jest aktyw.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
5: Dziękuję.
6: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
9: Na zdrowie.
8: Dziękuję.
9: Reklama.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych. Od tego zaczynamy to wydanie magazynu.
11: Tak, jak co roku, od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żebyśmy mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo.
12: Komunikacja miejska w Poznaniu.
11: Bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
10: W najbliższym czasie pasażerowie muszą nastawić się na utrudnienia.
11: Przez 3 tygodnie będą zmiany w obrębie skrzyżowania ulicy Słowiańska i Murawa. Tam będą prowadzone prace właśnie na przejeździe tramwajowym. Torowisko prowadzi ulicą Murawa, natomiast przejazd jest przez ulicę Słowiańską, także tutaj przejazd przez to skrzyżowanie na wprost przez ulicę Słowiańską nie będzie możliwy podczas prowadzenia tych prac. No i także 2 linie tramwajowe, na których tramwaje dojeżdżają do pętli na Puławskiej, będą miały w tym czasie zmienioną trasę. 4 zostanie skierowana do pętli na Wilczaku, natomiast 19 będzie miała nieco skróconą trasę i z ulicy Gwarnej pojedzie przez Plac Ratajskiego do Placu Wielkopolskiego. I także te zmiany będą dotyczyły 5 linii autobusowych, 4 dziennych, 1 nocnej 218, a te dzienne to będą linie numer 169, 174, 182 i 190. I te zmiany, tak pokrótce mówiąc, będą polegały na tym, że autobusy w momencie, kiedy nie będzie można przejechać ulicą Słowiańską na wprost, będą musiały nawracać przez ulicę Murawa i skrzyżowanie ulica Murawa Winogrady z jednej strony, albo jadąc od kierunku osiedla pod Lipami, można powiedzieć do góry, w kierunku do osiedla Przyjaźni. Te autobusy wtedy pojadą w prawo, także w Murawę, ale będą nawracać na rondzie Solidarności i z powrotem Murawą dojeżdżać do ulicy Słowiańskiej. Oczywiście wszelkie szczegóły dotyczące tych linii 4 autobusowych, jak i tej linii nocnej znajdują się na naszej stronie internetowej. Tam można zobaczyć sobie dokładnie, jak te trasy będą przebiegały, ale należy być wyczulonym, bo tutaj akurat te autobusy będą musiały skorzystać z takiego objazdu tymi pobliskimi ulicami.
10: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października, ale powiedzmy oprócz Winograd, skupiliśmy się na Winogradach, jakie prace jeszcze czekają w najbliższym czasie?
11: Tak, w momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach, także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów. To jest przystanek Żeromski. Wielkopolskiego. Natomiast na pętli na ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza, autobusowa. Autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca. W tym samym czasie, czyli od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca, będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka. Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedla Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Po tak naprawdę od czasu, kiedy ten tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych, kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, będzie też wymieniany drut jezdny, no i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac,

0: się w cierpliwość.
1: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać, zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
0: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
1: Tak, to jest około 30 milionów złotych. Także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
0: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
1: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja również.
0: Było o komunikacji miejskiej i zmianach, jakie nas czekają. W programie teraz zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu znów można za darmo wykastrować lub wysterylizować kota i psa.
2: Tak, już od kilku lat prowadzimy akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich, aby ograniczyć populację zwierząt bezdomnych, co w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który co roku jest przyjmowany przez Radę Miasta Poznania. Maciej Dźwig, Usługi Komunalne Miasto Poznań. Jak co roku kontynuujemy tą akcję
3: Zwierzyniec w Poznaniu.
2: W tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych na sterylizację psów, reszta środków jest przeznaczona na sterylizację kotów. Warunkiem skorzystania z akcji jest wcześniejsze oznakowanie elektronicznym chipem zwierzęcia. Można to zrobić od razu w zakładzie, który wykonuje zabiegi, można to zrobić wcześniej. Lista zakładów, które współpracują z miastem w ramach akcji oznakowania zwierząt jest na stronach schroniska dla zwierząt w zakładce Poznań dla zwierząt. Jest tu w tej chwili ponad 40 zakładów, także można w każdej chwili skorzystać. Każdy w swojej okolicy na pewno znajdzie zakład, który te usługi świadczy. Chipowanie jest ważne przede wszystkim dla właściciela, bo bardzo łatwo można odszukać psa, który mu ucieknie, czy się zabłąka. Natomiast też odciąża bardzo w dużym stopniu schronisko, bo możemy bardzo łatwo dotrzeć do właścicieli zwierząt, które do schroniska trafiają i to im ogranicza stres związany z przebywaniem w schronisku. Tak naprawdę bardzo często te zwierzęta są odbierane w bardzo krótkim czasie. W tej chwili to jest około 40% zwierząt, które trafia do schroniska, także uważam, że akcja ma jak najbardziej duże znaczenie.
0: Przypomnę, w połowie marca radni miejscy zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2026. Tak jak w latach ubiegłych, w jego ramach mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich czworonogów.
3: Zaglądamy do poznańskiego zoo.
4: Z Duisburga do Poznania przyjadą 3 słonice. 2 mają 35 lat, 1 41. Przypominam, że w Poznaniu w tej chwili mieszkają 2 słonie. Mieszka ich dwoje, można powiedzieć. Kizi, 40-letnia samica i 27-letni samiec. 2 słonie to zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o takie dobre funkcjonowanie grupy słoni w jednym miejscu. Wszelkie wskazania związane z hodowlą słoni, które przygotowuje Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, mówią o tym, że tych słoni w przypadku samic powinno być co najmniej 4. Mamy więc nadzieję, że po przyjeździe do Poznania wspomnianej trójki ta nasza grupa zacznie funkcjonować. Dlaczego jest też ważne, żeby przyjechały 3 słonie? One u siebie w Duisburgu spędziły razem już ponad 20 lat, a transport ich z Duisburga i to, że one muszą stamtąd wyjechać, to jest konieczność. Tu już nie ma nad tym dyskusji. Warunki, które tam są, nie odpowiadają współczesnym wymaganiom związanym z hodowlą, z utrzymywaniem słoni sawannowych, bo taki gatunek słonie z Duisburga również, podobnie jak zresztą poznańskie, reprezentują. No i była kwestia znalezienia miejsca na tyle obszernego, na tyle dobrze przygotowanego, choć będziemy musieli wykonać przeróbki jeszcze, aby można było przyjąć 3 słonice jako grupę, żeby dodatkowo nie zwiększać im stresu związanego z podróżą, poprzez to, że rozbijemy relacje, które one między

0: sobą wytworzyły. Stąd praktycznie niemożliwe jest, aby słonie te trafiły do innego ogrodu niż poznański.
1: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. A tymczasem zakończyły się prace remontowe na stadionie żużlowym na Golęcinie.
2: Sport w Poznaniu.
1: Zawodnicy rozpoczynają już treningi na ulepszonym torze.
3: Przebudowa była konieczna do otrzymania licencji klubowej. Dzięki poprawie spadków na torze żużlowym zwiększy się widowiskowość meczów. Będzie więcej możliwości wyprzedzania i walki na całej szerokości toru. Z kolei nowe bandy poprawią bezpieczeństwo zawodników. Zyskały one nową podkonstrukcję i okładzinę. Spełniono tym samym wymóg, który w przyszłości będzie dotyczył wszystkich obiektów żużlowych w Europie. Dodatkowo w ramach zadania zakupiono plandekę, której zadaniem będzie ochrona nawierzchni przed nadmiernymi opadami. Nowe oświetlenie stadionu spełnia wymagania pierwszej ligi żużlowej i czwartej ligi piłki nożnej. Ważnym zadaniem była też budowa nowego odwodnienia. Odprowadzona z toru deszczówka zgromadzona w zbiornikach retencyjnych posłuży do nawadnienia toru i okolicznej zieleni. Za sprawą modernizacji nawierzchni zmieniło się także wpisane w toru żużlowy boisko do piłki nożnej oraz futbolu amerykańskiego. Na wykonanej od nowa podbudowie boiska pojawiła się trawa syntetyczna, która może być eksploatowana przez cały rok. Poza tym nie niszczy się tak bardzo przy intensywnym użytkowaniu jak ta naturalna. Co ważne, wrysowano już stałe linie do futbolu amerykańskiego, co czyni boisko jednym z niewielu w Polsce tego typu.
1: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A jeszcze przypomnę, że przebudowa na Golęcinie była konieczna do otrzymania licencji klubowej.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: W tym wydaniu sporo tematów z naszego miasta, ale też z regionu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam.
4: Kryminalny Poznań.
1: 9 osób zatrzymanych za handel ludźmi.
5: Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu zatrzymali 9 osób, które są podejrzane o udział w procederze handlu ludźmi. 8 z tych osób zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia. Do tej realizacji doszło 21 kwietnia tego roku, kiedy to policjanci na terenie Wielkopolski zatrzymali 9 osób. 8 osób na wniosek prokuratury, jak mówiłem wcześniej, decyzją sądu trafiło do tymczasowego aresztu. Podejrzani to Polacy, Kubańczyk, a także Kolumbijka. Wszyscy usłyszeli zarzuty z artykułu 189a kodeksu karnego, który dotyczy właśnie handlu ludźmi i za to przestępstwo grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Mechanizm działania sprawców polega na tym, że werbowali do pracy z Kolumbii osoby w trudnej sytuacji materialnej. Potencjalni pracownicy trafiali na ogłoszenia w internecie, bądź też przez kontakt z Kolumbijczykami, którzy przebywali w Polsce i po kontakcie z tak zwanymi koordynatorami był organizowany przelot tych osób do Polski. Często wiązał się dla nich z dodatkowym zadłużeniem się, bądź też tak zwana agencja pracy. Oferowała im po prostu pokrycie kosztów biletu i późniejsze potrącenie tej należności z wynagrodzenia. Kiedy przylecieli do Polski, pracownicy trafiali do tak zwanych domów przejściowych, gdzie oczekiwali na podjęcie pracy. Podpisywali z agencją umowy po polsku in blanco, których tak naprawdę nie rozumieli. Dodatkowo okazywało się, że byli kierowani do zupełnie innych zajęć niż te, na które się umawiano. Obywatele Kolumbii pracowali głównie w branży spożywczej bez wymaganych badań, szkoleń BHP, a za wykonywaną pracę otrzymywali niższe wynagrodzenie niż to, które było w umowach. Osoby te ze względu na nieznajomość języka polskiego, a także realiów, które panują w Polsce, były całkowicie zależne od wykorzystującej ich agencji i tzw. koordynatorów. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podczas zatrzymań zabezpieczyli ponad 200 tysięcy złotych i 50 tysięcy dolarów, a także telefony, komputery, dokumentacje oraz podrobione pieczątki lekarskie. Zostało ustalonych 14 pokrzywdzonych obywateli Kolumbii.
1: Mówił nadkomisarz Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. Zupełnie zmieniamy temat. Będzie o rekordzie, a chodzi o koleje wielkopolskie.
6: Miesiąc marzec był rekordowym miesiącem dla kolei wielkopolskich. W historii całej naszej działalności przewieźliśmy ponad 1 850 000 pasażerów, co tak jak powiedziałem, jest rekordem i bardzo cieszącym nas wynikiem. Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Koleje Wielkopolskie.
1: A jakie linie cieszyły się największą popularnością wśród pasażerów?
6: Mamy takie top 3 najpopularniejszych linii i numer 1 to jest zdecydowanie trasa z Poznania do Konina, która stanowi około 18% wszystkich pasażerów. Następnie Poznań-Leszno, tutaj mamy 12% udziału i Poznań-Jarocin-Ostrów Wielkopolski, tu około 11% udziału wszystkich pasażerów. Ciekawostką jest również rosnące zainteresowanie liniami, które co prawda przewożą mniej pasażerów, natomiast jest to taki trend wzrostowy. Mam tu na myśli Leszno-Zwąszynek, czy też z Poznania w kierunku Piły, a także Wronek i Rokietnicy.
1: Jest też coraz więcej pociągów poza nasze województwo, prawda?
6: Tak, Koleje Wielkopolskie uruchamiają połączenia nie tylko w obrębie Wielkopolski, wyjeżdżamy także poza jego granice, między innymi do Łodzi, z Bąszynka, Kutna czy też Mogilna. Głównie są to pasażerowie, którzy dojeżdżają do pracy i szkoły, natomiast taki trend wzrostowy jest również w weekendy, gdzie pasażerowie przyjeżdżają do Poznania na targi organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, koncerty, festiwale muzyczne i tym podobne.
2: Kolej w Wielkopolsce.
6: Pociągi specjalne to nieodłączna część oferty Kolei Wielkopolskich. Chcąc zapewnić komfortową podróż na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, festiwale muzyczne, dbamy o to, aby ten komfort podróży był na jak najwyższym poziomie. Stąd też uruchamiamy dodatkowe pociągi. W tym roku będą to pociągi m.in. odwożące i dowożące na paradę parowozów, na festiwal Orzeł i Krzyż, czy też już cykliczna impreza Blues Express. Mało tego, już w maju wspólnie z Urzędem Miasta w Gnieźnie przygotowujemy specjalne wydarzenie i tutaj będą uruchomione pociągi w ramach regularnego kursowania, co prawda, natomiast takie, które przewiozą uczniów na pokładzie wybranych pociągów i będzie tam odbywała się mobilna lekcja historii. Pociągi obsługiwane składem koronacyjnym rozpoczną kursowanie w połowie maja. Będzie to 5 kursów, 3 w maju, 2 w czerwcu i będzie to, można powiedzieć, mały finał pociągu koronacyjnego na wielkopolskich torach, ponieważ w sierpniu planowany jest demontaż tej okleiny.
1: To teraz zmienimy temat. Pasażerowie co jakiś czas mogą wypełniać specjalne ankiety. Takie ankiety również pojawiły się w tym roku, tak?
6: Tak, jest to cykliczny projekt, który realizujemy od 2014 roku. Jego celem jest, aby poznać opinię pasażerów. Dzięki tym ankietom wprowadzane są zmiany do rozkładu jazdy w taki sposób, aby pasażerowie odczuwali z tego satysfakcję, aby ten rozkład jazdy był jak najlepiej dopasowany do ich potrzeb, ale nie tylko. Dzięki wynikom ankiet i tego, jak one są analizowane, udało nam się uruchomić automaty biletowe na wybranych stacjach, przystankach, tych, o które najbardziej prosili pasażerowie.
1: Gdzie pojawiły się takie biletomaty?
6: Między innymi Biskupice Wielkopolskie, Pobiedziska, Letnisko, czy też Piła.
1: W jaki sposób można właśnie wypełnić taką ankietę? Gdzie ją znaleźć? Jak to zrobić krok po kroku?
6: Aby wypełnić ankietę, wystarczy wejść na naszą stronę internetową www.koleje-wielkopolskie.com.pl. Tam znajduje się QR kod lub też link w wygodny dla Państwa sposób, bo wystarczy wejść na stronę ankiety, wypełnić ją. Wypełnienie ankiety zajmuje dosłownie 2-3 minuty. Wyniki do nas spływają.
1: A jakie tutaj prośby pojawiają się od pasażerów najczęściej?
6: Dominują prośby dotyczące rozkładu jazdy. Natomiast nie tylko. Zdarzają się wnioski o to, aby poszerzyć kanały sprzedaży biletów. Wspomniałem o automatach biletowych, ale nie tylko. Pojawiają się również sugestie dotyczące na przykład większej liczby miejsc do przewożenia rowerów. Dotyczy to szczególnie okresu letniego czy wiosennego.
1: Pozwoli pan, że zapytam o pociągi. Ile pociągów Kolei Wielkopolskich jeździ po naszych torach?
6: Obecnie uruchamiamy każdego dnia ponad 500 pociągów. Natomiast do uruchomienia tych pociągów potrzebny jest tabor. Obecnie dysponujemy ponad 80 jednostkami. Na początku marca podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a firmą Stadler na dostawę 10 pojazdów elektrycznych Flirt z opcją na dodatkowe 10, co z pewnością bardzo wzbogaci naszą flotę i podniesie komfort podróży pociągami Kolei Wielkopolskich. Pociągi Flirt będą dysponowały 250 miejscami siedzącymi. Będzie to wielkość zbliżona do obecnych składów, które kursują po Wielkopolsce. Natomiast co ważne, poprawi to możliwości operacyjne i logistyczne i dedykację poszczególnych składów na linie, które najbardziej tego wymagają. Co ważne, poprawi się też komfort podróżowania, ponieważ będziemy mogli sobie pozwolić na zwiększenie liczby składów, czy też uruchomienie z połączenie większej częstotliwości. Oczywiście, jeżeli będzie tego wymagała frekwencja w danych pojazdach.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim mówił
6: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
1: Pozwólcie, że poruszę kolejny ważny temat. Zajrzymy do Katedry Zoologii.
7: Myślę, że w kontekście naszej coraz większej aktywności na dworze musimy wziąć pod uwagę możliwość spotkania z wężem. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczególnie podczas spacerów spacerów leśnych, czy podczas prac w ogródku, no może zdarzyć się tak, że to wiosenne słońce, które nas przyciąga, wyciągnie też gady ze swoich kryjówek i tutaj szczególnie na terenie miasta możemy spotkać zaskrońca zwyczajnego. Zaskrońc zwyczajny to jest relatywnie duży wąż, samice potrafią nawet do metra dorastać, jednak zupełnie niegroźny. To zwierzę żywi się wyłącznie płazami, natomiast do naszych ogródków bardzo często przyciągają je żaby z oczek wodnych, ewentualnie kompostowniki, nasze warzywniaki, czyli takie miejsca otwarte, w których jest dużo materii organicznej i gdzie samice bardzo często próbują składać jaja. Właśnie węże są bardzo dobrze widoczne w okresie kwietnia, maja, już później w czerwcu troszeczkę nam znikają, ponieważ no, wtedy zaczynają prowadzić bardziej skryty tryb życia.
8: Jest pewnie za ciepło.
7: Jest też za ciepło, te ich okienka pogodowe przesuwają się w stronę bardzo wczesnych godzin porannych, albo czasami też ich aktywność może się przenosić na godziny wieczorne i noc. Wtedy zacznie trudniej takie spotkanie. Szczególnie w przypadku żmii zyk zakowatej, która też w okolicach Poznania, w okolicach Nekli, Obornik, Ostrowa Wielkopolskiego może zostać spotkana. Te zwierzęta już tak naprawdę w tym okresie letnim zupełnie są nieobecne na powierzchni, co nie znaczy, że nie ma ich w środowisku. Zostawmy je w spokoju, dajmy im przestrzeń do ucieczki. Jeżeli już potrzebujemy zrobić zdjęcie, to z pewnej odległości. Na pewno nie próbujmy ich łapać. Płazy, wszystkie gady żyjące w Polsce są pod ochroną gatunkową i płoszenie jest też czynnością zakazaną zgodnie z ustawą ochrony przyrody, więc po prostu dajmy im odejść, odpełznąć albo dalej się wygrzewać.
1: O tym wszystkim mówił doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a dokładnie z Katedry Zoologii. Czas na kolejny temat. Jak już wiecie, sporo moich rozmów nagrywam w mieście. Tym razem wybrałem się do Parku Wilsona.
8: Dzień dobry, mam pytanie. Za co lubimy takie miejsca jak to w Poznaniu w tym okresie teraz takim wiosennym?
9: Za spokój, śpiew ptaków i dużo zieleni teraz jest, także za to, chyba za to.
8: A pani?
10: Myślę, że piękne tutaj
9: i kwitnące.
10: Tak, kwitnące drzewa, kwiaty, to jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
2: Z mikrofonem przez Poznanie.
8: Często bywają panie tutaj w Parku Wilsona?
9: Bardzo często, bo my pracujemy tutaj niedaleko, więc często przychodzimy z dziećmi
10: na spacery.
8: I taki reset.
10: Też, no, między innymi.
8: Za co lubimy takie miejsca jak to, ten Park Wilsona w tym okresie teraz wiosennym?
11: Że można wyjść z dzieckiem na spacer.
8: Widzę, że jest tak, maluch.
11: Tak, jest. Dzisiaj hulajnoga, tak. I rower, i hulajnoga, i wszystko.
8: A o samo miejsce chcę zapytać właśnie, czym ono tak zachwyca tutaj, Park Wilsona?
11: Mi się wydaje, że najbardziej roślinnością i drzewami, bo ma jako jedyny ma tak dużo drzew i cienia i latem tu jest chłodno, bo w porównaniu z innymi parkami, na przykład Areną, to tu jest chłodno i jest też od wody chłodniej i przez drzewa.
8: W maju warto wybrać się tutaj?
11: Tak, myślę, że na pewno. Pięknie kwitną kwiaty i też bardzo jest zadbany ten park.
8: A w tle słyszymy?
11: Ptaszki.
12: Ta natura się podoba, nie? Generalnie jakby roślinność i tak dalej, nie?
8: Mam pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym parku, że tyle ludzi wiosną o tej porze tutaj zagląda?
13: Wydaje mi się, że jest różnica, jak się idzie parkiem, a się idzie ulicą Roosevelta, więc wolę przejść sobie do Poznania Głównego tędy. Przyrodą.
14: My mamy zaliczenie zaraz dosłownie obok tutaj, dlatego tutaj siedzimy.
15: Chcieliśmy po prostu być w parku, a nie zamknięci w budynku.
8: Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy? Park Wilsona.
16: Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo estetycznie. Jest
17: bardzo ładne, a ogólnie też te oczkowodne, jeziorko. I też tam można siedzieć na ławeczce i podziwiać widoczki.
8: Dzień dobry, mam pytanie. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że o tej porze tyle ludzi tutaj spaceruje?
18: Może dlatego, że położenie w fajnej dzielnicy i on ma taki klimat trochę dawnych czasów nasadzenia roślin, do tego historyczna palmiarnia. Dzielnica jest też bardzo urokliwa i dookoła, no to jest nasza najpiękniejsza, myślę, część Poznania.
8: Warto wybrać się tu w majowe klimaty?
18: Koniecznie.
8: A w tle co? Ptaki, tak?
18: No, zdecydowanie. Jeszcze ile. Także cisza, spokój, to jest środek miasta, to jest centrum, a to jest oaza, stare drzewa, stare nasadzenia. Nie może być fajniej.
8: Takie trochę płuca miasta, tej części miasta?
18: W jakimś sensie na pewno też, tak. Bardzo duża oferta taka odpoczynkowa dla tej takiej zwartej, gęstej zabudowy dookoła. Świetna rzecz.
8: A często pani bywa tutaj w Parku Wilsona?
18: Mieszkam obok, jestem codziennie.
8: To ma pani ogromne ogromne szczęście.
19: Jestem szczęściarą. Od kilku pokoleń. Tak.
8: Sporo pani widziała.
19: Jeżyce i Łazarz to tutaj jest mój fyrtel.
8: Sporo się zmieniło, odkąd pani zaczęła tu mieszkać?
19: Tak, tak. Przede wszystkim ta część Łazarza jest sukcesywnie restaurowana, odremontowana. Matejki jest, robi się coraz piękniejsza. Śniadeckich jest już w tej chwili chyba najpiękniejszą ulicą. Jest świetnie.
8: Z pewnością też sentymentalnym.
19: Jeszcze jak. Tutaj w tym parku w starym zoo, który jest bliziuteńko i też jest bardzo klimatyczne. Moja mama, moja babcia, kilka pokoleń dziewczynek od 100 lat chodziło tam na spacery. Teraz ja i córka, także duże związki są. To jest dla zdrowia psychicznego i dla funkcjonowania normalnego, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Kontakt z naturą.
8: Zatrzymałem się w parku Wilsona. Posłuchajcie poznaniaków. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że tyle tu ludzi?
20: Moim zdaniem jest po prostu taki stary i ma taki swój vibe.
8: Często bywasz? Spacerujesz tutaj?
20: Codziennie chodzę do szkoły. No, po prostu tak skracam sobie.
21: To jest bardzo piękny park.
8: To prawda, park Wilsona jest przepiękny, szczególnie o tej porze roku. A tak przy okazji chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy znaleźli chwilę, by opowiedzieć mi o swoich wrażeniach z tego miejsca. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania. Zaczynamy. Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
22: Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się ostatnio starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Poznania.
22: Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas tego typu rozmów telefonicznych. Działania oszustów mogą służyć wyłudzeniu danych osobowych, danych dotyczących logowania do banku, wyłudzenia pieniędzy i zawirusowania komputera. Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na ZUS, dawnym PUE, i wybrali ten sposób kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ktoś, kto odbiera telefon, ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, może ją sprawdzić. Aby to zrobić, może skontaktować się z najbliższą placówką lub centrum kontaktu klientów pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl. Pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów i nie oferują im odpłatnej pomocy. Wszystkie usługi ZUS są bezpłatne. Nie wysyłamy też wiadomości SMS i e-mail z linkami, na które należy się zalogować.
8: Mówiła Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Tymczasem my zmieniamy temat, przeniesiemy się do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Szykuje się bardzo interesujący maj i czerwiec.
2: Czas wolny w Poznaniu.
23: Rzeczywiście wiosna tego roku to taki czas, kiedy chcemy zwrócić Państwa uwagę na polskich artystów. Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu. W Galerii Sztuki Polskiej zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, które dotyczą najważniejszych nazwisk polskiej sztuki, zwłaszcza tej sztuki dwudziestowiecznej. Chciałbym najpierw zwrócić uwagę na pokaz prac na papierze zatytułowany Wojciech Weiss, nieznane grafiki i rysunki. Wojciech Weiss, wiadomo, wszystkim się kojarzy ze wspaniałym malarzem, który działał w pierwszej połowie XX wieku, był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Malował cudowne obrazy, które oczywiście oczywiście można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Poznaniu, o różnej tematyce, o różnych stylach też malarskich, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że on też zajmował się grafiką, że stosował tak samo bardzo różne techniki, takie jak akwaforta, akwatinta czy sucha igła, i że tych prac pozostawił po sobie bardzo dużo. A tak się składa, że Muzeum Narodowe w Poznaniu kilka lat temu kupiło 70 takich prac. W sumie wszystkich prac Wojciecha Weissa mamy ponad 180, to jest ogromna kolekcja. Część z nich to oczywiście obrazy, jak wspomniałem przed chwilą, ale także 70 grafik i rysunków. To jest wspaniałe dziedzictwo, którym możemy się chwalić. Problem polega jednak na tym, paradoksalnie, że nie możemy tego pokazywać.
8: Dlaczego?
23: Ponieważ te prace są bardzo wrażliwe na światło. A to oznacza, że jeśli chcemy zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, to musimy je trzymać, te prace, w naszym magazynie, gdzie są oczywiście zachowane wszelkie warunki związane tak z oświetleniem, jak i wilgotnością, temperaturą i tak dalej. Natomiast to, czego te prace nie lubią, to nie lubią wiszenia na ekspozycji. Jeśli byśmy wystawili te prace na dłużej niż kilka miesięcy, to prawdopodobnie doszłoby do nieodwracalnych zmian. Ten materiał jest bardzo wrażliwy na światło, zwłaszcza też światło naturalne, słoneczne, i nie ma takiej szyby, nie ma takiej technologii, która pozwoliłaby tutaj uniknąć strat. Dlatego przyjmuje się, że takie prace powinny wisieć tylko raz na jakiś czas. Naprawdę nie wolno z tym przesadzać, i tylko przez kilka tygodni. Dlatego my ten pokaz prac Wojciecha Weissa podzieliliśmy na dwie części. Ta, która jest teraz i którą można oglądać w maju, to są pejzaże. I też jest to pomyślane w taki sposób, że można prześledzić pewną ewolucję tak stylu, jak i tematów podejmowanych przez Weissa, ponieważ, jeśli dobrze pamiętam, najstarsze prace pochodzą z początku XX wieku, bodaj z 1901 roku, a te najmłodsze, czyli najpóźniejsze w twórczości Weissa, pochodzą z 1943 roku.
8: I to są niesamowite wizerunki zamku na Wawelu w Krakowie.
23: Gdzie, wiadomo, okupacja, czas bardzo ponury w historii Polski, i choć ten temat nie jest podejmowany wprost w tych pracach, to jednak ich wyraz jest taki, że czujemy to napięcie, które musiało wtedy być także w Krakowie. Weiss to w niesamowity sposób wyraża, nie odnosząc się do tego tematu w sposób bezpośredni. Te wszystkie prace, które tam wiszą, jest ich ponad 20, są wykonane w różnych technikach. Jak wspomniałem, jest ich wiele i ich nazwy być może niewiele mówią. To znaczy, trzeba być naprawdę specjalistą, by wiedzieć, czym różni się akwaforta od akwatinty, albo czym jest sucha igła. Ale my chcemy to też Państwu wytłumaczyć. I gorąco zachęcam też do tego, by 29 maja wziąć udział w wykładzie zatytułowanym Wojciech Weiss, Siewca Piękna. Będzie opowiadała o Weissie Kinga Sibilska-Camacho, rozkochana w jego twórczości. Jak sądzę, będzie mówiła też o pewnej korespondencji między tymi grafikami, pracami na papierze, a obrazami Weissa. Tak się szczęśliwie składa, że ten pokaz jest tuż obok tej części Galerii Sztuki Polskiej, gdzie właśnie wiszą obrazy Weissa. Więc można znaleźć na własną rękę też korespondencję między tymi pracami a obrazami. Ja mogę podpowiedzieć, że taki najprostszy trop, który myślę bardzo łatwo zauważyć, to słońce. Ono się pojawia zarówno na obrazach, jak i w tych pracach, i ta korespondencja jest naprawdę niesamowita.
8: Przypomnę pracę Weissa do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Poznaniu, ale co jeszcze proponujecie w maju i czerwcu w muzeum?
23: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Wit Kacy, to będzie Tadeusz Kantor, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe.
1: Przed nami też wydarzenie, na które z pewnością czeka wielu poznaniaków, poznanianek, ale też wszystkich mieszkańców naszego regionu i nie tylko. Chodzi o Noc Muzeów.
23: Rzeczywiście Noc Muzeów to każdego roku dla nas jest ogromne święto. Traktujemy to na takiej zasadzie, że po pierwsze wszystkie ręce na pokład, ale to jest uwaga techniczna, która Państwa nie musi interesować. Ale po drugie i to najważniejsze, pokazujemy wszystko, co tylko możemy, chwalimy się tym, co się da. Zapraszamy też do współpracy bardzo różne osoby po to, by wizyta w naszych placówkach była możliwie jak najbardziej atrakcyjna. I tu znowu nie sposób wymienić wszystkich atrakcji. Ja mogę powiedzieć, że w Galerii Malarstwa i Rzeźby, czyli w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu, te atrakcje będą skupione wokół Galerii Sztuki Polskiej, ale także Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy. Ja jestem szczególnie podekscytowany występem chóru, który zaprezentuje muzykę starożytnej Grecji. Proszę sobie wyobrazić, że udało się zachować dzięki wyrytym gdzieś na jakimś kamieniu tekstom, udało się odtworzyć linię melodyczną, która pochodzi jeszcze z czasów przed Chrystusem. Muzyka sprzed ponad 2000 lat będzie wykonywana przez chór złożony przede wszystkim ze studentów historii sztuki tuż przy wejściu do Galerii Sztuki Starożytnej. Ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach. Na przykład w piwnicach ratusza będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku. Po raz pierwszy w Nocy Muzeów będzie uczestniczyło również Muzeum Kultur Świata, znane wcześniej przed laty jako Muzeum Etnograficzne. To znaczy Muzeum Etnograficzne mieściło się w tym miejscu po prostu. I tam masa atrakcji, ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu tradycyjnego, instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, ale mogę powiedzieć, mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje i koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata. Do tego oczywiście oprowadzania po dwóch wystawach, które są w tym muzeum.
1: Może jeszcze przy okazji przypomnijmy, trwa remont ratusza w Poznaniu na Starym Rynku, ale można też tam oglądać ekspozycję.
23: Naturalnie. Na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed kwadro. To są najstarsze zabytki z Poznania. Świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
1: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
23: Nie, rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtoraroczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem, pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
23: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
23: Dziękuję.
2: Co słychać w twojej dzielnicy?
1: Czas na poznańskie Jeżyce, a tam...
0: Wykonawca robót budowlanych przejął plac budowy pod kolejne dwa etapy inwestycji związanej z japońskim ogrodem wyobraźni, powstającym w zachodniej części Starego Zoo. To projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim. Wykonawca zajmował się również budową wyspy żółwia, czyli kamiennej kompozycji na stawie, obrazującej unoszącego się na wodzie żółwia z podniesioną głową. Realizacja drugiego i trzeciego etapu budowy będzie odbywać się od strony ulicy Bukowskiej. Pojawią się nowe elementy małej architektury, kolejne ścieżki i wyremontowany zostanie istniejący mostek. Ciekawostką będzie ścieżka dochodzenia tyłem zabezpieczona poręczami. Podczas prac staną też nowe lampy parkowe i monitoring. Pojawi się nowa zieleń. Prace prowadzone są pod nadzorem herpetologicznym w trosce o populację traszek żyjącą na terenie inwestycji. Docelowo ogród wyobraźni przewidziany jest na powierzchni blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. W następnych etapach powstaną kaskady wodne i kolejne kamienne kompozycje, w tym wyspy żurawia. Przy słoniarni stanie drewniana scena. Atrakcją będzie też ogród suchego krajobrazu, czyli miejsce z drewnianym siedziskiem, murem glinianym, żwirem i układem kamieni. Przewidziane są też prace w zakresie nowej zieleni i systemu nawadniania. Całość uzupełnią kolejne siedziska kamienne i drewniane.
1: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Przypomnę, Japoński Ogród Wyobraźni to projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zacznę od tematu, który jest mi bardzo bliski. Chodzi o rowerowe klimaty.
4: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Wybrałem się w okolice Warty.
5: Znajdujemy się na mostach berdychowskich, właściwie pomiędzy mostami, przy liczniku rowerowym, gdzie odbywa się premiera mapy rowerowej Poznania 2026.
1: I jakie są reakcje poznaniaków?
5: Są poznaniacy, którzy specjalnie przyjechali, bo zapowiadaliśmy tą premierę. Bartosz Jankowski, zarząd dróg miejskich w Poznaniu. Są przypadkowi przejeżdżający rowerami, wszyscy się cieszą, są zaskoczeni. Niektórzy mieszkańcy otrzymują również dzwonki, tak jak tutaj pani z dzieckiem przed chwilą na przykład była, także wszyscy reagują bardzo pozytywnie. Mapa rowerowa składa się z dwóch części. Jest jedna strona, czyli awers, na której jest plan całego miasta Poznania z naniesioną infrastrukturą rowerową. Są zaznaczone przejazdy rowerowe, drogi rowerowe, pasy rowerowe, a także chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Z drugiej strony na rewersie znajdują się praktyczne porady, zasady poruszania się na rowerze oraz przykładowe, tak zwane sprytne relacje, którędy najłatwiej się przedostać z jednego punktu do drugiego w Poznaniu.
1: Na przykład jakie to są takie myki, jak to się kolokwialnie mówi?
5: No na przykład tutaj, przez mosty berdychowskie, ze Starego Miasta bardzo łatwo można się dostać nad Maltę czy na osiedla ratajskie.
1: Ma pan tu w ręku, tak? Taką mapę, powiedzmy, jak to wygląda, wyjaśnijmy.
5: Na okładce znajduje się zdjęcie z 27 grudnia, w zeszłym roku zrobione zdjęcie. Nowa inwestycja oddana bodajże tak 2 lata temu, cieszy się dużą popularnością. Następnie po rozwinięciu z jednej strony mamy awers mapy, z drugiej strony rewers.
1: No może pomogę?
5: Tak. I tutaj na rewersie mamy szczegółowe mapy. Okolice na przykład Jeziora Maltańskiego, Rusałki, Strzeszynka, powiększona mapa centrum Poznania, okolice Lasku Marcelińskiego oraz wszelkiego rodzaju informacje przydatne rowerzystom, tak jak zasady poruszania się, czy właśnie sprytne relacje, o których wspomniałem wcześniej.
1: Przypomnijmy, że też są ważne tutaj elementy, chociażby gdzie naprawić rower, tak?
5: Na mapie rowerowej są zaznaczone też punkty, na stacje napraw rowerowych, z których można skorzystać i samemu naprawić rower, czy dokręcić śrubkę, która gdzieś podczas podróży się poluzowała.
1: Przypomnijmy, jaki jest nakład tych map.
5: W tym roku przygotowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy mapy rowerowej. Zwiększyliśmy nakład w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców tą mapę potrzebuje.
1: To jest tylko wersja papierowa?
5: Nie. Mapę rowerową można również pobrać w wersji cyfrowej ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
1: Pana zdaniem potrzebne są takie mapy?
21: Oczywiście, jak najbardziej.
1: Często pan jeździ po Poznaniu na rowerze?
21: Często, bardzo często. I nie tylko po Poznaniu. Bo wybieramy się na koniec lipca na większy weekend ze Suwałk aż do Białegostoku.
1: Trzymamy kciuki za tę wyprawę, o której pan powiedział, a po Poznaniu gdzie najczęściej? Gdzie są te najlepsze takie trasy?
21: No na Szczeszynek, gdzie jeszcze? Na Bukowską. No gdzie jeszcze? No nie wiem. Tu gdzie teraz pojadę do... Tu Warszawska jedynie jeszcze też, nie? Wzdłuż Jeziora Maltańskiego, nie? No i tutaj oczywiście Warta, nie? autostrada tutaj i tu wzdłuż Warty. Wszystkie ścieżki rowerowe, nie? Są bardzo piękne.
6: Ile pan dziennie robi kilometrów?
21: No teraz to trochę mało, no, bo teraz do pracy jadę, nie? Ale tak jak wyruszamy, to 100 kilometrów robimy.
7: Przycińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich.
9: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
7: Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą. Mówię, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
6: Dlaczego akurat to miejsce?
7: Jako takie miejsce, gdzie tutaj jest bardzo dużo rowerzystów. Jeździ, łączymy dwa brzegi Warty i mimo wszystko tutaj dosyć sporo jest naszych rowerzystów.
9: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
10: O, dziękuję bardzo.
9: Proszę bardzo.
6: Przydaje się?
10: Na pewno warto odkrywać miasto.
6: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
10: Od niedawna.
9: Proszę bardzo.
6: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: Przydaje się taka mapa właśnie?
24: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie.
25: Ja również, chociaż jestem z Bydgoszczy, ale z chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi.
6: Będzie pan poznawał Poznań?
25: Tak jest, jak najbardziej.
24: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
7: Fajnie. Super pomysł. Właśnie to za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
6: Ale widzę, tak, że państwo na rowerach, tak?
7: Na rowerach, no bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie, póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć, także wspaniale.
6: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
7: No tutaj to właśnie, tu Wartostrada.
26: Czekamy na tego, nie? Na Czecha, na Czecha, to tam jedziemy.
7: Także najwięcej tutaj jeździmy.
26: Tam nawet na pewną stronę.
6: Ale widzę, że zwracają państwo też uwagę na bezpieczeństwo, widzę kaski.
26: No muszą być.
7: No muszą być, bo to różnie, człowiek jest już starszy, ktoś niech wiedzie, czy coś jednak nie, to można, człowiek leci to zaraz w głowę, nie, a tak jednak ta głowa jest ochroniona, także to jest ważne dla bezpieczeństwa, bardzo uważam, każdy powinien mieć.
6: A ile kilometrów dziennie państwo robią tutaj po Poznaniu?
7: No my tak około 15.
26: Jeździmy tam 4-5 razy, jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie, to tak jeździmy.
2: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
7: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony, zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
26: Po 40 tam paru latach pracy to też człowiek, myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł fizycznie troszeczkę.
7: Po 70, więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
6: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł
26: no,
6: pan
26: po... No mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
6: Jak przydaje się taka mapa?
26: No oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat. Tak pamiętam, przynajmniej no trzeci albo czwarty rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową. No to nie zaszkodzi.
9: Dzień dobry. To są dla państwa mapy rowerowe najnowsze. A dla dziewczynek coś ciekawego, jeszcze tu coś znajdę. Takie dzwoneczki. I jeszcze taki dla bezpieczeństwa. Paseczki. I odblaski. Może być, dziewczyny? Macie gdzieś tam gdzie to schować? Czy...
27: Trzymacie? Włożysz do klatki?
9: Bardzo fajny pomysł. Zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
6: Widzę, że pani to taka rowerzystka na całego.
9: Absolutnie. My cały rok się poruszamy rowerem. Prawda, dzieci? Jeździmy do szkoły, korzystamy. Teraz jest remont mostu, więc korzystamy z kładki, z Wartostrady codziennie. I to kilka razy dziennie. Co wam daje jazda dziewczyny po mieście?
27: Swobodę.
9: Nie stoimy w korkach, nie musimy parkować, nie musimy szukać miejsc.
6: Niestety słuchacze tego nie widzą. Ważne jest bezpieczeństwo, bo co na głowach?
9: Okej, oczywiście kaski, tak jest. Bez kasków nie jeździmy, prawda? Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
28: No jestem za tym, jak najbardziej.
6: Jeździ pan po Poznaniu?
28: Jeżdżę bardzo dużo. Po Poznaniu.
6: Gdzie na przykład?
28: Właśnie tutaj. Między innymi Malta, Rataje, Śródmieście.
6: A co daje jazda na rowerze?
28: No, zdrowie. No, jeździmy dla zdrowia, jeździmy, bo są korki w mieście, jeździmy, bo jest problem z dojazdem w godzinach szczytu, także same pozytywy.
6: Taka mapa pomaga, tak?
26: No na pewno jakby ktoś miał tak jakby mniejsze doświadczenie, to by się przydało, tak? Jeżeli ktoś nie zna, jakby tych, powiedzmy, przeprowadził się do Poznania na przykład i nie zna tych miejsc, to faktycznie by się przydało.
6: Mapa rowerowa Poznania 2026.
1: Rowerzyś to kompendium wiedzy dla każdego rowerzysty, zarówno dla tych, którzy rowerem dojeżdżają codziennie do pracy, jak i dla miłośników weekendowych wycieczek. Publikacja uwzględnia zmiany w miejskiej sieci tras, w tym m.in. nowe połączenia w obrębie mostów berdychowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, mapa jest również dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak, w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Głogowskiej, w Centrum Informacji Turystycznej przy Starym Rynku, a także w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Mapę można również pobrać w wersji elektronicznej.
2: Zmieniamy temat.
1: Wracają miejskie fontanny. Oczy mieszkańców i turystów cieszą już obiekty w parkach Mickiewicza, Maciejewskiego i Rataje oraz stare koryto Warty, a wy niezmiennie słuchacie naszego poznańskiego magazynu. Wiosna to czas, gdy coraz częściej odwiedzamy poznańskie parki, ale też okoliczne lasy. Co z kleszczami? Posłuchajcie.
11: Jeśli chodzi o kleszcze, to warto pamiętać, że one nie są zależne tak bardzo od tego, co było zimą albo co było wcześniej, tylko od sytuacji w danym momencie. Czyli od tego, jaką mamy temperaturę i jaką mamy wilgotność.
1: Mówi dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
11: A to właśnie nasze nogi są pierwszym celem kleszczy. Kleszcze są aktywne zawsze, jak temperatura jest dodatnia. Oczywiście to, jak bardzo są aktywne, zależy od tego, jak jest wilgotno. Jest sucho, więc na pewno będzie ich mniej, co nie znaczy, że ich nie ma. One są, tylko są w takim stanie hibernacji, czyli śpią sobie w glebie. Jak tylko trochę popada i będzie tak cieplutko i wilgotno, to wtedy dużo więcej się obudzi i będzie szukało, czego by się tu najeść. Warto pamiętać, że jakkolwiek komary i kleszcze wkładamy do tego samego worka małych, wrednych, denerwujących nas stworzeń, to co wiemy o komarach, że one przesypiają zimę w wodzie, więc jeżeli zamarznie, to giną, tak? I potem na wiosnę jest ich mniej i zanim się populacja odbuduje, to mija kilka miesięcy albo czasem cały rok, to nie ma zupełnie zastosowania do kleszczy. Kleszcze śpią w ziemi, przykryte liśćmi, ściółką, zeschłą trawą, więc one już mają kołderkę. Należy się zabezpieczać przed kleszczami, niezależnie od tego, jaka była zima.
1: W jaki sposób poznaniacy, wielkopolanie powinni zabezpieczyć się przed kleszczami?
11: Całe buty, długie spodnie, najlepiej włożenie nogawek spodni w skarpetki, jeśli idziemy w takim typowo leśnym, czy w jakiejś wysokiej roślinności. Do tego używanie repelentów, ale na ubranie, nie na ciało. Bardzo istotne jest to, żeby codziennie się sprawdzać, czyli miejsca, w które lubią się wbić kleszcze, pod kolanami, zgięcia łokci, w tych miejscach najczęściej są kleszcze, u dzieci jeszcze linia włosów i za uszami. Sprawdzajmy codziennie, jeśli znajdziemy kleszcza, wyciągnijmy go pensetą lub kartą do wyciągania kleszczy, zdezynfekujmy to miejsce i obserwujmy. Jeśli dużo przebywamy na łonie natury, warto rozważyć szczepienia na kleszczowe zapalenie mózgu. W dzisiejszych warunkach, które głównie występują przez większość roku, to chorobami odkleszczowymi możemy się zarazić i w grudniu, i w marcu, i w lipcu, ale myślę, że wiosna to jest taki czas, kiedy nie tylko sprzątamy w domu, często sprzątamy też w różnych swoich książeczkach, więc może też warto posprzątać w książeczce szczepień.
1: Teraz zabiorę Was w okolice Poznania. Będzie o ważnej inwestycji.
12: To jest inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców Poznania, przez mieszkańców gminy Czerwonek, ale też gmin ościennych. To jest nazwa, dokładnie brzmi, rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych, budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku. Justyna Maćkowiak-Szukalska, Urząd Gminy Czerwonak. To jest inwestycja, zadanie realizowane w partnerstwie gminy Czerwonak i miasta Poznania.
2: Co słychać w Wielkopolsce?
12: Co istotne, zadanie obejmuje zarówno budowę kładki pieszo-rowerowej na wysokości przystani Akwen Mariny w Czerwonaku, jak i niezbędnych dojazdów z oświetleniem oraz monitoringiem. Projektowana kładka będzie miała długość ponad 150 metrów, szerokość 4 metry. Z uwagi na dość ostrą zimę w tym roku mamy odrobinę przesunięte prawdopodobnie oddanie tej kładki, ale dalej podtrzymujemy, że są to miesiące wakacyjne bieżącego 2026 roku. Kładka w Czerwonaku będzie miała ogromny aspekt użytkowy. Sporo mieszkańców i Czerwonaka, i Poznania zamierza wykorzystywać ją jako codzienny element dojazdu do pracy. Chcą właśnie tamtędy jeździć rowerem do pracy. Sporo osób przesiada się na rowery. Bardzo nas to cieszy i cieszy się, że będziemy mogli wesprzeć te osoby i ułatwić jeszcze komunikację po drugiej stronie Warty. Również dopytują o tę kładkę osoby, które zamierzają na weekend przyjechać do gminy Czerwonak, przyjechać rowerem, przejść się. Ci, którzy przyjadą rowerem, mają ambitne plany, żeby dojechać na Dziewiczą Górę, żeby przejechać po Puszczy Zielonce i to też jest na pewno ogromny, ogromny walor i ogromnie na plus w przypadku tej kładki w Czerwonaku. Ona będzie bezpośrednio już skomunikowana z Dziewiczą Górą, na co też wiele osób oczekuje.
6: Powiedzmy, że sam Czerwonak ma sporo do zaoferowania.
12: Tak. Poza tym, że będzie druga kładka, co pozwoli nam stworzyć pętlę rowerową, czerwonacką pętlę, która będzie pomiędzy kładkami miała około 5,5 km długości. Powstaje fantastyczny szlak z utwardzoną ścieżką, nieoświetloną, co jest istotne już w tej chwili, bo nie zaśmiecamy światłem wieczorami i nocami. Natomiast Czerwonak ma do zaoferowania dużo, dużo więcej. Pracujemy obecnie dość intensywnie nad rewitalizacją pałacu w Owińskach. Sporo pracy przed nami, ale też sporo już zostało zrobione, powoli zaczyna być widać efekty. Oprócz tego szlak Świętego Jakuba, również przepiękna przystań Aquen Marina w Czerwonaku.
6: Jak słyszeliśmy, szykuje się sporo inwestycji w tej części naszego regionu. A ja przypomnę, że o kładce w Czerwonaku, ale też o innych inwestycjach mówiła na naszej antenie Justyna Maćkowiak-Szukalska z Urzędu Gminy w Czerwonaku.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, pływam, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mogła więcej, abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.

0: Kochani, nazywam się Beata Sadowska i bardzo was ściskam przez ten mikrofon i bardzo was pozdrawiam i bardzo wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.

koneczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma wód. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy

0: nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

Just we two. Adds up to I love you and you love me.

0: Witajcie.
1: Adela już zakłada suknię cienką.
2: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
1: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
2: Dla kogo?

0: Odżywi, odżywi, jej tatuś czyści spluwę.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz go,

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

parterku. Babcia w oficynce, drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.